usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdy na niedzielnej Eucharystii w parafialnym kościele w Nowogródku nie zobaczyła swoich 11 współsióstr ze zgromadzenia Nazaretanek, była zaniepokojona. Czy wiedziała, że dzień wcześniej, to jest 31 lipca 1943 roku wieczorem, wszystkie one zostały wezwane na gestapo? Wszystkie z wyjątkiem niej, czyli siostry Małgorzaty Banaś, która akurat wtedy była nieobecna z powodu dyżuru pielęgniarskiego, jaki pełniła w miejscowym szpitalu. Gdy wróciła rano ze swej zmiany, przywitała ją pustka i echo wcześniejszych słów przełożonej, siostry Marii Steli, żeby bez względu na wszystko pozostała w świeckim stroju i zaopiekowała się kościołem, pomagając proboszczowi, księdzu Aleksandrowi Zienkiewiczowi. Temu samemu, na którego ręce wszystkie nazaretanki z Nowogródka, także siostra Małgorzata, złożyły ledwie parę dni wcześniej ślub ofiarowania swego życia Bogu w zamian za uwolnienie 120 mieszkańców miasteczka, schwytanych w łapance i skazanych na rozstrzelanie. A teraz z całej tej 12-osobowej wspólnoty sióstr pozostała tylko ona. Patrzyła na odprawiającego niedzielną mszę świętą proboszcza i zrozumiała, że Bóg przyjął ich ofiarę. Aresztowani wrócili bowiem do domów, a zbiorową mogiłę nazaretanek siostra Małgorzata znalazła niebawem z pomocą mieszkańców w pobliskim lesie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy Muzeum Poznańskiego Czerwca będzie miało nową siedzibę? Trwa kolejny etap pracy na drodze krajowej nr 92. Zamiast zmian w prawie łowieckim trzeba egzekwować to, które już obowiązuje, uważa myśliwy. Jest szansa na zmianę lokalizacji Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956. Obecnie mieści się ono w przyziemiu Zamku Cesarskiego na Świętym Marcinie. Nową siedzibą miałby być budynek dawnej Izby Rolniczej przy ulicy Dąbrowskiego 17, poinformowała radna miejska Justyna Kuberka.
3: Jest to dużo większy budynek. Liczymy, żeby wystawy plenerowe by mogły się też przenieść na ten kawałek zielonego miejsca, które jest przed budynkiem. Nie powinno być z wnętrzem aż takiego problemu. Tym bardziej, że jak się robi wystawę, to też można ją zrobić poniekąd w różnych pomieszczeniach. Mamy też do czynienia tutaj z takim muzeum, które można w te wystawy, eksponaty w różnych pomieszczeniach umieścić.
2: Dotąd lokale w zabytkowym budynku przy ulicy Dąbrowskiego wykorzystywała spółdzielnia pracy. Jednak zaczęła mieć problemy finansowe i przestała płacić za użytkowanie przestrzeni. Zadysponowanie nieruchomością miejską na taki cel będzie możliwe po zakończeniu umowy najmu ze spółdzielnią i wydaniu nieruchomości.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Trwa kolejny etap prac na trasie Poznań-Września. Mowa o drodze krajowej nr 92. Na odcinku Starczanowo-Nekla przywracana jest już stała organizacja ruchu. Dziś rozpoczął się kolejny etap remontu obejmujący odcinek Nekla-Giertatowo, mówi rzeczniczka Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Alina Cieślak.
4: Na czas prac ruch zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Poznania i będzie odbywał się dwukierunkowo. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz dostosowanie prędkości do aktualnych warunków ruchu.
2: Prace mają na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Remont ma się zakończyć po około 4 tygodniach.
1: Informacje z Poznania.
2: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zapowiada wzmocnienie komunikacji na koncerty Erste Letnie Brzmienia, które odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich dziś i jutro. W rejonie imprezy częściej będą kursować nocne tramwaje linii nr 201. Linia nr 206 co 30 minut pojedzie trasą z Junikowa przez centrum na ulicę Błażeja. Linie autobusowe nocne kursujące z ronda Kaponiera będą obsługiwane bardziej pojemnym taborem. Linia nr 206 zostanie zawieszona.
1: Informacje z kraju.
2: Zamiast restrykcyjnego prawa potrzebne jest stanowcze egzekwowanie już istniejących przepisów, uważa influencer łowiecki Przemysław Malec. Jak mówi, obecne regulacje nakazują myśliwym zgłaszanie nie tylko wyjścia na polowanie, ale nawet każdego oddanego strzału.
5: To oddanie strzału przez myśliwego w takich niekontrolowanych sytuacjach jest karygodne i ja jestem za tym, żeby takich myśliwych po prostu wyrzucać z Polskiego Związku Łowieckiego, bo tylko przez to, kiedy są przekraczane przepisy, zapisy związane z naszymi jakby z rzeczami związanymi z polowaniem, dzieją się te wypadki, o których jest często mowa.
2: Przemysław Malec uważa, że wprowadzenie zakazu polowań nocnych czy posługiwania się noktowizją nie poprawi bezpieczeństwa na polowaniach.
5: I dzisiaj my myśliwi jesteśmy wyposażeni w odpowiedni sprzęt, a więc noktowizję, termowizję, po to, żeby właśnie mieć możliwość oceny bezpieczeństwa posługiwania się bronią w łowisku i po to, aby inne osoby, które są w tym łowisku, były bezpieczne.
2: Obywatelski projekt zmiany prawa łowieckiego zakłada m.in. zwiększenie odległości od zabudowań, w jakiej będzie można polować, ze 150 do 750 metrów, a także odbieranie pozwolenia na broń polującym pod wpływem alkoholu, czy obowiązkowe badania okresowe dla myśliwych. Podpisało się pod nim 204 tysiące osób. Projekt trafi teraz do Sejmu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No i tak się zastanawiam, czy o tej porze jeszcze przydałaby się noktowizja, gdyby ktoś się gdzieś wybrał w jakieś takie miejsca, gdzie nie ma światła. No myślę, że tak, bo to jeszcze, no jeszcze jest ciemno, chociaż o 6:07 słońce wstało. No to jeszcze nie, no bo mamy 6:04, to jeszcze nie jest ten moment, a proszę bardzo, czyli jednak wszystko jest w normie. A jeśli chodzi o to, kiedy słońce się schowa za horyzontem, gdy już je zobaczymy, no to 19:34, wtedy zachód słońca jest planowany. Dzisiaj raczej będzie pochmurno, to nie będzie słoneczny dzień, nawet deszcz się pojawi między godziną 14 i 15, a jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, 1013 hektopaskali. Jest jeden bardzo ważny czynnik pozytywny, jakość powietrza, znakomita.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Czystość przedmałżeńska to świadomość, że człowiek dysponuje skarbem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz można otrzymać.
0: Lato z Radiem Emaus.
2: Nie bez powodu zagramy teraz po włosku. Będzie Eros Ramazzotti, 17 minut po godzinie 6.

było po włosku. To był oczywiście Eros Ramazzotti, a my 22 minuty po godzinie 6 przenosimy się na Sycylię teraz. Żałuję, że nie ma tutaj Macieja Gładysza, ale dzisiaj w kalendarzu liturgicznym Rosalia. Święta Rosalia, dziewica, była pustelnicą, żyła w grocie na Sycylii. Do dziś jest czczona w świątyni wybudowanej na miejscu jej życia, modlitwy i śmierci. Według starej opowieści urodziła się na zamku Olivella w pobliżu Bergamo około 1130 roku jako córka księcia Sinibalda, służącego królowi Normanów Rogerowi II. Przed jej urodzeniem matka otrzymywała we śnie polecenie, aby nazwała ją Rosalia. Będzie bowiem najpiękniejszym kwiatem rodu i wyspy. Miał to być również proroczy symbol jej życia pokutnego, kolce róży, i niewinności, czyli biel lilii. Kiedy rodzice przynaglali ją do małżeństwa, uciekła z pałacu do groty na pobliską górę i tam zamieszkała jako pustelnica, prowadząc życie pełne pokuty i wyrzeczeń. Na ścianach wyryła napis: ja Rosalia, córka Sinibalda, postanowiłam żyć w tej grocie dla miłości mojego Pana Jezusa Chrystusa. Święta Rosalia, patronka dnia dzisiejszego, warto pomyśleć dzisiaj o niej, no bo to taki dzień, właśnie 4 września, kiedy wspominamy tę świętą w kalendarzu liturgicznym.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
5: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

O 6:37 już prawie przenosimy się teraz w okolice Ostrowa Wielkopolskiego, a w zasadzie tak naprawdę przenosimy się do Skalmierzyc. Początki kultu maryjnego w Skalmierzycach sięgają XV wieku. Pierwszy drewniany kościół parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej istniał tu już przed 1343 rokiem, a około 1600 roku Piotr Tylicki wybudował w miejsce starego

roku prymas kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji cudownego obrazu Matki Bożej z Kalmierzyckiej koronami poświęconymi przez papieża Pawła VI. I to właśnie dzisiaj ta rocznica. 60 lat od tego momentu minęło.

0: smogu.
1: Bardzo mnie cieszą takie momenty, kiedy mogę wam powiedzieć coś pozytywnego i od trzech dni tak naprawdę czujnik smogu bardzo pozytywnie się prezentuje, bo jakość powietrza w Poznaniu dzisiaj dobra, a dobra to jest całkiem niezła ocena, prawda? Poziom pyłów PM2,5, 5,42 mikrograma na metr sześcienny, to jest 22% tego, czym oddychamy, a jeśli chodzi o pył PM10, też dla nas szkodliwy, no to on w takiej ilości 5,9 mikrograma na metr sześcienny i to daje nam 12% tego wszystkiego, czym oddychamy. A więc nie ma się czym przejmować, można dzisiaj oddychać pełną piersią. Jakość powietrza w stolicy Wielkopolski jest dobra. No to myślę, że to jest taki dobry pomysł na to, że może dzisiaj spacer, może dzisiaj przejazd rowerem do pracy, a niekoniecznie środkami komunikacji miejskiej. No tylko to trzeba odpowiednio wcześniej wyjść z domu, bo jeśli ktoś wyjdzie tak standardowo, no to nie każdy tak szybko jeździ na rowerze, prawda?

TVP Poznań podała informację, no moim zdaniem bardzo ważną, szczególnie dla poznaniaków. Naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej ustalili prawdopodobne, precyzyjne miejsce pochówku błogosławionej poznańskiej piątki na cmentarzu katolickim w Dreźnie. Choć ogólna kwatera cmentarna była znana już wcześniej, przełom polega na wskazaniu konkretnych jam grobowych, w których spoczywają zgilotynowani przez Niemców w 1942 roku młodzi salezjańscy wychowankowie. No to jest naprawdę bardzo ważna informacja na dziś dla nas.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: i mamy punktualnie godzinę 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Szpital Degi będzie sprawdzał gotowość na sytuacje kryzysowe. Dziś w Poznaniu rozpoczyna się festiwal Muzyka w Studni. W Lądku-Zdroju rozpoczął się długi marsz na rzecz powodzian. Polski Czerwony Krzyż i ortopedyczno-rehabilitacyjny szpital kliniczny imienia Wiktora Degi w Poznaniu rozpoczynają partnerstwo. Będzie ono polegać na testowaniu gotowości szpitala na sytuacje kryzysowe oraz zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych. Instytucje wspólnie przeanalizują zagrożenia oraz opracują procedury reagowania, informuje szef grupy ratownictwa PCK Poznań Leszek Tasiemski.
3: Musimy się przyjrzeć procedurom, tym w jaki sposób my jako grupa ratownictwa i grupa pomocy humanitarnej, ale również inne służby, które są do dyspozycji, w jaki sposób my możemy na szybko, w takim trybie alarmowym odciążyć szpital, chociażby rozkładając punkty medyczne wokół szpitala i próbując odciążyć szpital, jakby tymczasowo zaopatrując najlżej poszkodowanych, po to, żeby być takim buforem, żeby personel szpitala mógł jakby skupić na tych najpilniej potrzebujących pomocy i tych najbardziej poszkodowanych. Będziemy wspólnie realizować ćwiczenia, czyli chcemy sprawdzić, jak to działa w praktyce.
2: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Ma się zakończyć do 31 października 2027 roku.
1: Informacje z Poznania.
2: Dziś rozpoczyna się kolejna edycja festiwalu Muzyka w Studni. To kameralny festiwal muzyki dawnej odbywający się na poznańskiej Wildzie. Koncerty tradycyjnie są organizowane pod gołym niebem, na podwórzach i w bramach kamienic. Dziś z recitalem solowym wystąpi Maciej Kończak, z kolei w sobotę wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach. Na niedzielę zaplanowano koncert finałowy, który będzie współtworzyć publiczność.
4: Zapraszam serdecznie wszystkich, nawet tych, którzy są przeświadczeni o tym, że nie potrafią śpiewać. Myślę, że jak wspólnie tutaj zewrzemy siły, to sobie poradzimy z barokiem, a myślę, że każdy powinien doświadczyć w życiu zaśpiewania arii barokowej.
2: Mówiła we wczorajszej audycji Zapisane w dźwiękach kierowniczka artystyczna festiwalu Sławomira Raczyńska. W niedzielę wystąpi także zespół barokowy, który zagra m.in. fragmenty znanych dzieł Bacha. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: W sobotę 5 września Rokietnica po raz 19 zaprasza na rumpuć. Tradycyjną zupę z ogromnego 1600-litrowego gara, którą są częstowani goście. Impreza rozpocznie się o 12 na polanie rumpuciowej przy ulicy Trakt Napoleoński. Oprócz rumpucia będzie też jarmark z rękodziełem i lokalnymi przysmakami, gry i zabawy dla dzieci oraz koncerty. Na scenie zobaczymy m.in. chór pod kasztanem, Rokietnicką Orkiestrę Dentą, a o 21 wystąpi Gwiazda w Wieczoru, duet The Dumplings.
1: Informacje z kraju.
2: W Lądku-Zdroju rozpoczął się długi marsz na rzecz powodzian. Organizatorzy trwającego w uzdrowisku Festiwalu Górskiego zorganizowali nietypową akcję charytatywną. Do niedzieli prowadzą transmisję z wydarzeń festiwalowych połączoną ze zbiórką pieniędzy na rzecz działających w Lądku stowarzyszeń wspierających dzieci, Ochotniczą Straż Pożarną, szkołę i Dom Kultury, mówi Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu w Lądku-Zdroju.
5: To są organizacje, które pracują tutaj z dziećmi i które na co dzień borykają się z ogromnymi problemami, a jeszcze powódź sprawiła, że tych problemów jest więcej. Tutaj ta powódź cały czas jest. Tutaj trauma była olbrzymia, bo czasem jeżeli nawet infrastruktura danego klubu sportowego nie została zniszczona, ale 90% ich dzieci, rodzin ich dzieci miało uszkodzone domy. Dzieci w szkole bawią się w tej chwili w przerwanie tamy.
2: Transmisja i zbiórka pieniędzy potrwają do niedzieli, do zakończenia Festiwalu Górskiego. W ramach akcji prowadzona jest także osobna zbiórka na pomoc dla poszkodowanych w ostatniej powodzi w Nepalu.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i ja widzę pewną prawidłowość. Chyba zacznę się doszkalać nieco, jeśli chodzi o synoptykę, bo chłodniej niż przed godziną. Przed godziną 17 stopni pokazywały termometry, a teraz 16 stopni. I to jest pewna taka prawidłowość, która kilka razy już się powtórzyła o poranku, że wcześniej było cieplej o poranku, a później za chwilę robi się chłodniej po to, żeby później znowu zrobiło się cieplej. Bo dzisiaj maksymalnie na termometrach w Poznaniu zobaczymy 24 stopnie Celsjusza, ale to dopiero około godziny 17, a póki co, tak jak powiedziałem, 16 stopni na termometrach w Poznaniu, a odczuwalna temperatura to 15 stopni Celsjusza. Dobra jakość powietrza i 1013 hektopaskali na barometrach. A więc ciśnienie chyba w sam raz atmosferyczne.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wystarczy powiedzieć o ciśnieniu, a koleżanka już ziewa? Co to się dzieje?
1: No bo wcześnie rano jest, jakbyś nie zauważył, to jest dopiero kilka minut po siódmej.
0: Tak, dokładnie, 6 minut po siódmej. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, dzień dobry.

0: Pijany byłem zresztą.
1: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
2: Chcielibyśmy, by nasze życie nie miało zbyt dużo zwrotów akcji. Szukamy świętego spokoju. Wijemy sobie ciepłe gniazdka, by było nam najwygodniej. Bóg jednak lubi robić w naszym życiu nowe rzeczy. Lubi, gdy chcemy z Nim zaczynać od początku, bo On wszystko czyni nowe. Lubi, gdy patrzymy na życie jak na wielką przygodę z Nim. A przygoda wiąże się zawsze z pewną dozą niepewności, ale i nieoczekiwanych radości. W jaki sposób przyjmuję zmiany w moim życiu?

Za 8 minut na naszej antenie. Przegląd prasy, tak, o 7.30, nie o 7.45, przypominam, nowa ramówka, a więc o 7.30 przeglądamy pierwsze strony gazet. Wczoraj w przeglądzie prasy pojawiła się wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, o tym, że ostrzega przewoźników, aby nie latali nad Rosją, bo ta przestrzeń przeznaczona jest dla dronów ukraińskich. No i zagraniczne linie lotnicze zaczęły zawieszać połączenie z rosyjskimi lotniskami. Taka była reakcja. Decyzje przewoźników nastąpiły o tych ostrzeżeniach Kijowa, o rosnącym zagrożeniu dla lotnictwa cywilnego w związku z operacjami ukraińskich dronów nad Rosją. No i okazało się, że w środę, czyli na moskiewskich lotniskach, odwołano dziesiątki rejsów. Dziesiątki rejsów zostały odwołane, no bo jednak przewoźnicy obawiają się o tego typu działania. Spotkanie samolotu z dronem, no aż nie trudno sobie wyobrazić, co by się mogło wydarzyć, a jednak też reakcje samych pasażerów na wykupywanie takich lotów, no to są od razu zdecydowanie bardziej ostrożni pasażerowie, żeby latać nad Rosją, jeśli taki przewóz ma miejsce nad terytorium Federacji Rosyjskiej.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Poranna prasówka.
3: No i 7.30 na zegarze, zaglądamy na pierwsze strony gazet. Najpierw na tapet bierzemy dziennik Gazetę Prawną i tutaj o tym, czy kodeks pracy nam się zdezaktualizował. Przeterminowany zestaw regulacji skazuje rząd na wieczną wojnę z biznesem i pracownikami. Może już czas wyrzucić 52-letni kodeks pracy na bruk. Nad tym zastanawia się Sebastian Stodolak w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Ale w dzienniku Gazecie Prawnej pojawia się też AI. I AI dzisiaj pojawi się jeszcze pojawi się w przeglądzie prasy. Algorytm już jest szefem. O co chodzi? W prawie pracy szefem jest ten, kto może zmienić grafik czy wynagrodzenie. Jeżeli coraz częściej robi to cyfrowa aplikacja, no to prawo powinno to zauważać. O tym pisze dzisiaj Błażej Sajduk w dzienniku Gazecie Prawnej. Zachęcam do zajrzenia też do tego artykułu. No i gigafabryka AI bliżej i o tym już pisze dzisiaj Rzeczpospolita, również AI tu wkroczyło. Michał Duszczyk mówi o tym, że Warszawa buduje regionalny sojusz, który ma zwiększyć nasze szanse w wyścigu o unijną gigafabrykę AI. Do grona państw popierających polską kandydaturę dołączyły właśnie Czechy. 10 miliardów złotych ma wynieść koszt budowy gigafabryki AI, o którą ubiega się Polska. Ale w Rzeczpospolitej także o tym, że niebezpiecznie blisko wojny jesteśmy. O tym mówi generał dywizji w stanie spoczynku Leon Komornicki, analizując to, co dzieje się za naszymi granicami, no i sytuację na świecie. Mówi o tym, że jesteśmy niebezpiecznie blisko wojny. O tym też przeczytacie dzisiaj w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie i tutaj dramat Miastka. Miastko, pracownicy niedziałającego już szpitala w Miastku nie mogą zarejestrować się jako bezrobotni. Dlaczego nie mogą? Ponieważ formalnie spółka, jaką był szpital, nadal działa, a starostwo nie może pozyskać dodatkowych środków na aktywizację zawodową, ponieważ formalnie nie ma nowych bezrobotnych. Pracę w szpitalu realnie straciło około 300 osób, 150 zwolni inna firma, co oznacza, że miastko będzie miało skokowy wzrost bezrobocia. Państwo zostawia ludzi samych sobie i ani burmistrz, ani urząd wojewódzki nie podejmują odpowiednich działań. O tym mówi szef regionu słupskiego NSZZ Solidarność Dariusz Piankowski właśnie dziennikowi Gazecie Polskiej. Codziennie. Nasz dziennik o tym, że 11 krajów Wspólnoty Europejskiej chce odejść od zasady jednomyślności w części decyzji dotyczących polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Czy to oznacza rozłam w Unii Europejskiej? No bo polityka zagraniczna ważną częścią działania Unii Europejskiej jest. A więc na ten temat dzisiaj przeczytacie w naszym dzienniku. No i to jest ostatni temat, który poruszam w przeglądzie prasy, ale do prasy jeszcze dzisiaj wrócimy.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Obiecałem, że wrócimy do przeglądu prasy i teraz sięgamy po Gazetę Wyborczą, ale dlatego to robię, bo tutaj zestawienie 7 finalistów Nagrody Literackiej Nike 2026. Bardzo ważna nagroda. Reportaż, tom poezji, biografia i 4 powieści. Oto finałowa 7 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Kto zdobędzie to prestiżowe wyróżnienie? Dowiemy się już dziś. Dziś będziemy wiedzieć, kto zdobył tę Nagrodę Nike. A nominowani to w kategorii reportaż Anna Bikont, opowiadania Dorota Grabek, poezja Justyna Kulikowska, no i biografia. Tutaj szczególnie czekam na tę powieść, na tę biografię, bo to biografia Sokratesa i napisał ją Krzysztof Łapiński, on też jest nominowany. Wśród nominowanych ja akurat jemu kibicuję, zobaczymy, czy to jest szansa na to, że to właśnie Krzysztof Łapiński otrzyma Nagrodę Nike. W kategorii powieść Weronika Murek, w kategorii powieść nominowana także Zyta Rudzka, no i Szczepan Twardok też w tej kategorii jest nominowany. Kto zdobędzie Nagrodę Nike 2026? Dowiemy się dzisiaj. 7 finalistów dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Możecie się z nimi zapoznać.

Będzie na sportowo teraz, no ale jest ku temu powód, bo Robert Lewandowski zdobył złotą piłkę i swoje trofea oczywiście, no mnóstwo ich ma na swoim koncie, wielkim, wybitnym piłkarzem jest, reprezentującym nasz kraj i to jest taka nasza też wizytówka, jeśli chodzi o jego działalność. No to, co zrobił w FC Barcelona, to w ogóle... No to jest w ogóle coś niesamowitego, natomiast jeśli chodzi o sam klub z Katalonii, no to trofeum zostało też odebrane przez Ewę Pajor. Odebrała tytuł dla najlepszej strzelczyni Ligi Mistrzyń w sezonie 2025-2026. Jest oczywiście inspiracją i dowodem na ciężką pracę, że można dojść na sam szczyt. Możemy być też naprawdę no, bardzo dumni, jeśli chodzi o kobiecą piłkę nożną, patrząc na Ewę Pajor. No i jest ona jedną z głównych kandydatek obecnie do zgarnięcia złotej piłki 2026. No, czy będziemy mieli odpowiednik żeński złotej piłki, bo męski już mamy odpowiednik. To czy Ewa Pajor będzie tą osobą, która nam taki zaszczyt jako Polakom dostarczy? No a jeśli chodzi o sport, dzisiaj to zapraszam Michał Bondyra, 18:30, przypominam, nowa godzina, hartowo na sportowo, Michał Bondyra się tutaj pojawi.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jeśli powiem wam, że warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne, to poczujecie się gorzej? No może nie gorzej, bo jesteście z dobrym radiem Emaus, ale o pogodzie będzie po informacjach, bo już 8 sekund po 8.
1: Informacje radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu pojawią się tabliczki przypominające o sprzątaniu po psach. Na ścianach poznańskich budynków można podziwiać 4 nowe murale. Projekty ustaw reformujących służbę zdrowia skierowane do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Skup się i posprzątaj. Po kejtrze sprzątaj. Twój kejter, twoja kupa. Takie i inne hasła, które możemy powoli zobaczyć na osiedlach, na osiedlowych skwerach i w miejskich parkach, na specjalnych tabliczkach, wymyśliły rady osiedli, mówi Agata Chęcińska z Wydziału Gospodarki Komunalnej Poznania.
3: Jest to taki miks haseł, które się pojawiły. Zainspirowaliśmy się propozycjami osiedla Ostrów Tomski, Śródka, Zawady, Komandoria, osiedle Kwiatowe, Hartowo, Wola i Ławica.
2: Jednocześnie magistrat przypomina, by podczas wyprowadzania psa na spacer mieć ze sobą worki i sprzątać po swoim pupilu, bo w stolicy Wielkopolski wciąż jest z tym problem.
3: Ja sama chodząc na spacer z psem, czy nawet gdzieś przemieszczając się po mieście, mam taki zestaw, żeby w razie czego pomóc komuś, kto zapomniał, bo jest to najczęstsze wytłumaczenie, dlaczego potem psia się nie sprząta.
2: Nowe hasła dołączą do tabliczek z hasłem Ja robię, ty sprzątasz, które już od dłuższego czasu można zobaczyć na trawnikach.
1: Informacje kulturalne.
2: W Poznaniu mamy 4 nowe dzieła na ścianach budynków. Powstały one w ramach Festiwalu Murali. Można je zobaczyć przy ulicy Konfederackiej 4, Górnej Wildzie 80, Grochowskiej 83/85 oraz 28 czerwca 56 roku 131. Dwa dzieła powstały na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, mówi rzecznik prasowy spółki Łukasz Kubiak.
4: Cieszymy się, bo naprawdę te prace wyglądają fantastycznie i można je podziwiać. Ten każdy mural zaprojektowany z myślą o każdej lokalizacji. Też się uwzględnia architekturę budynku, proporcje, charakter ściany. Te realizacje, które są, one nie są tylko jako dekoracja elewacji, ale też współgrają z całym otoczeniem, które jest obok. Jesteśmy niezwykle z tego zadowoleni, tym bardziej, że w tych pracach pojawią się motywy związane właśnie z naszym miastem.
2: Ważnym elementem festiwalu było również miasteczko w klubie Nurt nad Wartą, gdzie mieszkańcy mogli spotkać twórców, zobaczyć ich warsztat i wziąć udział w wydarzeniach artystycznych. W programie znalazły się m.in. warsztaty z sitodruku, malowania, rysowania i ceramiki.
1: Informacje z Poznania.
2: Kompleksowe badania i akcje edukacyjne. To wszystko czeka na poznaniaków i poznanianki 5 września podczas Białej Soboty na osiedlu Morasko-Radojewo. Specjaliści będą czekać na mieszkańców miasta w godzinach od 11 do 16 na terenie rekreacyjnym przy ulicy Morasko w sąsiedztwie ulicy Meteorytowej. Chętni będą mogli m.in. zbadać wzrok, słuch, sprawdzić, czy nie grozi im osteoporoza, a także zrobić EKG, USG brzucha, spirometry i testy w kierunku HIV. Za pośrednictwem wideodermatoskopu prowadzone będą badania znamion na skórze. O wolny czas najmłodszych uczestników wydarzenia zadbają harcerze ze szczepu Czarna Trzynastka.
1: Informacje z kraju.
2: Projekty ustaw reformujących służbę zdrowia skierowane do Komitetu Stałego Rady Ministrów poinformowała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W TVP Info mówiła, że planowane zmiany w przepisach wymagały szerokich konsultacji.
5: Zależy nam na tym, żeby tak bardzo ważne projekty jednak uzyskały również opinie ze stron różnych interesariuszy. Rozmawialiśmy o tych projektach również na zespole trójstronnym. Także po zebraniu wszystkich wniosków, po rozmowach również z rektorami szpitali, z różnymi samorządami zawodowymi.
2: Wśród reform są m.in. rozwiązania dotyczące zwiększenia kontroli nad wynagrodzeniami lekarzy, w tym propozycja wprowadzenia limitów płacowych. Resort proponuje wejście w życie ustaw 12 miesięcy po ich uchwaleniu.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Panie redaktorze, czy jest szansa, że warunki biometeo się poprawią? No i co ja mogę na to odpowiedzieć, moi drodzy? No na pewno poprawi się jakość powietrza, bo ona jest znakomita, a pewnie będzie przeznakomita, bo porywy wiatru dzisiaj na poziomie 75 km na godzinę nawet. Taka prędkość wiatru, a więc naprawdę imponująca. Jutro też tak będzie szybko śmigał wiatr do 75 km na godzinę. Jutro będzie deszcz i dzisiaj pojawi się deszcz, a więc no o czystości powietrza to w zasadzie nie ma co mówić, bo to będzie przeczyste powietrze. A jeśli chodzi o warunki biometeo, no to tu już jest gorzej, bo dzisiaj biometr niekorzystny, w nocy będzie niekorzystny, jutro będzie niekorzystny, no ale przecież zaczyna się weekend, w ogóle dzisiaj jest piątek, piątek po południu to w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby biometr był niekorzystny, prawda?
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel, pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Uwolnienie Bogdanki, Golęcin, hala. To powróci dzisiaj o 8:30 ten temat?
1: Oczywiście, ten temat rządzi miastem, można powiedzieć. W ciągu kilku ostatnich dni dowiedzieliśmy się, myślę, mnóstwo o Bogdance, o Golęcinie, o sytuacji hydrologicznej tego rejonu, no i o zmianach klimatycznych też.
0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów, natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze.
2: Faryzeusze trzymają się starych schematów, bojąc się tego, co nowe. Jezus pokazuje, że życie z Bogiem nie polega na kurczowym przywiązaniu się do przyzwyczajeń. Czasem trzeba zostawić to, co znane i wygodne, by zrobić miejsce na coś nowego. Pan Bóg nie mieści się w naszych utartych schematach. Chce nas prowadzić dalej i uczyć patrzenia szerzej. Najtrudniej bywa wtedy, gdy trzeba zrezygnować z czegoś, co przez lata dawało poczucie bezpieczeństwa. Pomyśl, co w moim życiu stało się przyzwyczajeniem, które utrudnia mi przyjęcie czegoś nowego od Boga.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

Nie dalej jak wczoraj, rozmawiając ze znajomymi przy kawie i ciastku, wspominaliśmy koncerty grupy U2 i no i nie mogliśmy sobie przypomnieć, czy to, no to taka już ulotna pamięć w tym wieku. No i czy to ten koncert, gdzie była flaga na stadionie w Chorzowie zrobiona z postaci ludzkich, biało-czerwona, podczas New Year's Day, czy ten koncert 360, który był pierwszy i kiedy on tam nastąpił, nie zaglądaliśmy w media społecznościowe, ani nigdzie tam na żadne strony internetowe. No i to tak w pamięci szukaliśmy. Teraz już wszystko mamy poukładane w głowie, no ale gdyby ktoś chciał się wybrać na koncert U2, to może będzie taka szansa. Już w przyszłym roku oni wydadzą nową płytę. No tam wszystko w ogóle już dograne pewnie, co jeśli chodzi o te nowe utwory, które mają się na tej płycie pojawić. Natomiast czy ta trasa obejmie punkty na mapie naszego kraju? No tego to jeszcze nie jest potwierdzone, ale mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że oni biorą pod uwagę to, że tu mają olbrzymią rzeszę fanów i że wielu z nich chciałoby zobaczyć Bono, Larry Mullena, Adama Claytona, no i oczywiście The Edge'a na żywo, gdzieś na koncercie w Polsce. Może już w przyszłym roku, może to będzie możliwe. Ja też na to liczę.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Uwolnić Bogdankę. Jak to brzmi? No ale to ważny temat. Bogdanka, no i hala sportowa, lekkoatletyczna na Golęcinie. O tym będzie już za chwilę, o 8.30 w rozmowie porannej.
0: Reklama.
2: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny gość.
6: Dzisiejszym porannym gościem jest pani Hanna Mardo z inicjatywy Uwolnić Bogdankę. I właśnie o Bogdance będziemy mówić, a także o Golęcinie, przez który przepływa, ponieważ jest to sprawa, która no, burzy ogromne emocje w mieście. Pani Hanno, jak sytuacja wygląda na bieżąco i o co tak właściwie państwo walczycie? Dlaczego to jest takie ważne, żeby tę Bogdankę odsłonić?
7: Dzień dobry Państwu. Dla terenu Golęcina jest projekt uchwalenia Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. I my jako mieszkańcy, inicjatywa złożona z mieszkańców i Sołacza i innych dzielnic Poznania, którzy są Golęcinem zainteresowani, są użytkownikami tego miejsca, mamy nadzieję, że miasto podejdzie do tego procesu w taki sposób, żeby zastanowić się, jak najlepiej ten teren przygotować, jakie ramy narzucić tym planem, żeby ten teren jak najlepiej służył nam, żeby też zachować ciągłość klina zieleni, który tam się znajduje, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo hydrologiczne. Uczestniczymy w komisjach, jesteśmy na bieżąco z działaniami miasta, w tym zakresie z działaniami zarządu miasta, jednostek miejskich i obawiamy się, że ze strony właśnie zarządu miasta i jednostek miejskich zapadła decyzja o postawieniu hali na Golęcinie.
6: Czyli już zapadła, mimo że tak naprawdę oficjalnie te sprawy proceduralne trwają.
7: Tak, jako prawnik, jak słyszę decyzję, to widzę decyzję administracyjną. Natomiast w mediach społecznościowych jednostki miejskie mówią o decyzji, że zadecydowano o tej lokalizacji. My nie widzimy jeszcze analiz, w szczególności analizy hydrologicznej tego terenu, która wydaje się absolutnie punktem niezbędnym w ogóle do tego, żeby mówić o tym, czy ta hala może powstać. A jest to bardzo istotne, gdyż cały projekt MPZP wydaje się być ustawiony pod tę halę. Więc mamy jedno główne zadanie dla tego miejsca z punktu widzenia miasta. Postawić halę obok stadionu tego sportowego, tego takiego rozgrzewkowego. I przy tym są konflikty, przy tym są, wydaje się, niemożliwe przeszkody do pokonania. Na Komisji Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta przez 3 godziny próbowano rozwiązać te problemy, które wydają się nierozwiązywalne. Dla mnie oczywistym jest, że najłatwiejszym sposobem na rozwiązanie tych problemów jest zaplanowanie hali gdzie indziej, tak żeby było to bezpieczeństwo hydrologiczne zapewnione, te kwestie ekologiczne i rekreacyjne zapewnione mieszkańcom Poznania, a jednocześnie, żeby ta hala, wydaje się, że będzie dużo tańsza, jeżeli nie będzie to podmokły teren.
6: Państwo protestujecie przeciwko budowie hali na Golęcinie, ponieważ jest to teren podmokły, co oznacza no, zwiększenie możliwości wylewania wód Bogdanki, mimo że płynie ona w rurze i no, zwiększenie też kosztów tej inwestycji. Czy są jeszcze jakieś powody, dla których państwo nie chcą tej inwestycji właśnie tam?
7: Nam wydaje się, że podstawową kwestią. Ona jest traktowana może nie po macoszemu, ale dopuszcza się to, ale nie jest to zapewnione w tym projekcie planu, jest odkrycie samej Bogdanki. Jeżeli zaplanujemy odkrycie Bogdanki, będziemy mieli projekt, a my czekamy, bo pieniądze zostały przekazane, ale tego projektu na razie zrealizowanego nie ma. Jeżeli już będziemy wiedzieć, jak odkrywamy rzekę, to dopiero możemy mówić o tym, jak umiejscawiamy inne, być może nowe elementy kompleksu sportowego, a być może jakieś urządzenia rekreacyjne, czy co jeszcze przyda się użytkownikom tego miejsca.
6: Ale Wydział Sportu Urzędu Miasta stoi na stanowisku, że nie można odkopać Bogdanki, ponieważ to właśnie, że ona płynie w rurze, stanowi zabezpieczenie przeciwko wylewaniom rzeki i przed powodzią.
7: Rozumiem, że chodzi o tę debatę sprzed
6: kilku dni. Tak,
7: sprzed kilku dni. Rozumiem, dlaczego miasto do takiej debaty wystawia osobę, która, jak rozumiem, jest utytułowana pod kątem sportowym, ale jeżeli chodzi o informacje hydrologiczne przekazywane przez te osoby, one były antynaukowe. Sama nie mam wykształcenia w tym kierunku, ale jest to oczywiste, że nie pakuje się rzeki do rury po to, żeby nie było niebezpieczeństwa powodziowego.
6: Czy państwo dysponują dokumentacją hydrologiczną albo badaniami stanu gruntu wykonanymi przez profesjonalistów, które popierają państwa stanowisko?
7: Współpracujemy ze stowarzyszeniami, które się tym zajmują, natomiast nie jest tak, że ktoś inicjatywy Uwolnić Bogdankę przeprowadza na koszt, nie wiem, prywatny, jakieś zaawansowane badania. Mamy informacje po prostu, jakie prawdopodobnie technologie zostaną użyte, jak one będą bardzo niekorzystne dla środowiska. Pojawiają się też informacje, że może to doprowadzić do niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o zachowanie ulicy Niestachowskiej i linii kolejowej, która przebiega 30 metrów od planowanego miejsca, gdzie ma stać hala.
6: Chciałam jeszcze zapytać, skoro już jesteśmy przy ulicy Niestachowskiej, o kwestię samochodów i parkowania, ponieważ już obecnie, kiedy się odbywają większe imprezy sportowe na Golęcinie, cały Sołacz jest zastawiony zaparkowanymi samochodami, nie zawsze zgodnie z prawem, i służby miejskie jak dotąd nie zdołały opanować tego ruchu samochodów na Sołaczu i na Golęcinie.
7: Właściwie władze Poznania w postaci ZDM na Komisji Planowania Przestrzennego tłumaczyły, dlaczego nie może to być zjazd do i z ulicy Niestachowskiej. Było to bardzo bogate tłumaczenie i rzeczywiście trudno kwestionować te argumenty. Władze miasta chcą przeprowadzić tę drogę taką dojazdową częściowo po ulicy Warmińskiej, która należy w tej chwili w większej części do Uniwersytetu Przyrodniczego. Chce przeprowadzić też, wybudować nową drogę, czy dostosować istniejącą małą dróżkę do tego ruchu, do hali.
6: Która ma mieć kilka tysięcy miejsc, a więc trzeba liczyć kilka tysięcy samochodów.
7: To znaczy ZDM liczył 100 samochodów w swoich analizach. Mówi się, że parking, ta hala garażowa ma mieć 200 miejsc i właściwie nie rozumiem, dlaczego miasto poświęca między innymi, chyba to było około 50 tysięcy, na zaprojektowanie tej kolejnej drogi na Golęcinie, która ma przeciąć teren zieleni, czy ma to być rozszerzona jakaś stara taka droga techniczna. Natomiast wciąż nie wiemy o tym, żeby to miasto zleciło te analizy najważniejsze, czyli hydrologiczne. Czyli my wydajemy pieniądze podatników na różne zadania poboczne, które będą miały sens tylko, jeżeli faktycznie ta hala tam będzie stała. A my nie wiemy, czy ta hala tam może powstać, bo nie mamy tych badań hydrologicznych. Pozostają też kwestie kosztowe, bo wiemy, że hale w innych miastach kosztują poniżej 100 milionów złotych. Tutaj słyszymy kwota 100-200 milionów złotych. Dla mnie to są duże widełki, 100 czy 200 milionów. Natomiast kwestia tego garażu podziemnego jest bardzo istotna. To jest garaż na 4 metry głębokości, lustro wody stoi tam. Różne liczby padają od 0,8 metra do 2 metrów, więc te technologie będą musiały być zaawansowane. Istnieje ryzyko przeciekania. To wiąże się też z problemem na przykład ubezpieczenia takiego budynku. Bo jedna rzecz to jest ubezpieczenie od zalania, czyli ubezpieczyciel słyszy, że ma wycenić budynek, który stoi w Dolinie Rzecznej i przyjdzie wielka woda i co z tym budynkiem? A jeszcze osobna kwestia to przeciekanie, czyli w związku z tym, że ten teren jest podmokły, to ten budynek będzie niszczał cały czas i takie ryzyko jest bardzo trudne do ubezpieczenia, bo to nie jest nagłe zdarzenie, tylko coś, co się bierze od początku właściwie pod uwagę i trzeba określone nowoczesne technologie do tego zastosować. Nie wiemy, czy to będzie przepompowywanie na stałe i jeśli tak, to kto będzie za to płacił, czy to będzie technologia, którą się planuje na początku tak, żeby to nie przeciekało, ale jest to dużo bardziej
6: kosztowne.
7: Tak. Tak, ale też dla środowiska kosztowne. Mhm. Więc tutaj pytanie o te dodatkowe koszty, bo widać, że sportowcy cieszą się na hale. My też chcemy, żeby sportowcy mieli hale, ale niekoniecznie w tym miejscu, czy na pewno nie w tym miejscu. Widać, że politycy tutaj, nasi lokalni, są za budową hali i przekonują ich te argumenty ze strony sportowej, czy właściwie ze strony działaczy sportowych, którzy o tym Goleńcu nie mówią od wielu lat, a mogliby zastanowić się nad inną lokalizacją.
6: Ale sportowcy podnoszą też argument, że tam już stały wysokie budynki.

0: Nikt nie myślał o tym, żeby samochody tam parkowały. Nie ma tam też drogi takiej dojazdowej. Chodzi o ten parking i chodzi też o to, ile samochodów będzie dojeżdżało do tej hali.
1: No i o zmianę klimatu, ponieważ też często podnoszonym argumentem jest to, że akurat ten teren, na którym miałaby powstać hala, był nazywany Saharą, ponieważ akurat tam było sucho. Ale to było 30 lat temu. Teraz sytuacja hydrologiczna w tym rejonie jest zupełnie inna.
0: Saharą, to nie było jedyne miejsce w Poznaniu, gdzie używano słowa Sahara. Miałam wrażenie, że to po prostu poznańskie określenie na miejsce, gdzie ktoś wywalił piach i jest jakieś pustkowie takie, które wydaje się suche. To, że mamy piach na zewnątrz, nie znaczy, że nie ma terenu podmokłego w środku, a to jest dolina rzeki. Wiemy, że to lustro wody jest wysoko, więc określenie Sahara może jednak wprowadzać w błąd.
1: Miejmy nadzieję, że sprawę uda się rozwiązać ku zadowoleniu wszystkich zainteresowanych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem była pani Hanna Mardo z inicjatywy Uwolnić Bogdankę.
0: Dziękuję.
2: Poranny gość. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Motosygnały podają, że na drodze krajowej 92 przed Tarnowem Podgórnym duże korki. Duże korki, czyli no, będzie tłoczno i jeśli zamierzacie tamtędy przejechać, to na pewno musicie doliczyć trochę czasu, bo nie będzie to płynny i szybki przejazd, żeby było sprawnie, łatwo i szybko. To tak nie będzie. To informacja od motosygnałów. Droga krajowa 92 przed Tarnowem Podgórnym tłoczno. Dużo samochodów tam. A jeśli chodzi o nasz region, to myślę, że poranny konkurs i małe miejscowości, to się ze sobą wiąże. I dzisiaj też postaram się jakoś w tym pomóc, żebyśmy gdzieś te małe punkty na mapie Wielkopolski poznali. O 9.15 na naszej antenie, przepraszam, o 9.20. No właśnie, to przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. 9.20 ruszamy z konkursem i to będzie oczywiście konkurs, który będzie mini konkursem geograficznym. No i wtedy dowiecie się, o jaki punkt chodzi? Nie, to wy będziecie musieli znaleźć ten punkt. No tak, ja wam podam tylko koordynaty, takie mini podpowiedzi, które mają was do tego punktu na mapie doprowadzić. Kto zrobi to skutecznie, ma szansę na nagrodę. Jaka to będzie nagroda? Przekonacie się o 9.20, bo ja w międzyczasie udam się do skarbca i coś tam wybiorę dla was.

No, żeby państwo widzieli, co tu się dzieje poza anteną. No bo to, ten nasz tak zwany, ja nie lubię tego słowa bardzo, ale od razu powiem to słowo, backstage, czyli to, co dzieje się tutaj w tej części, której nie widzicie, gdzieś na boku, nie przed mikrofonami, no to też są bardzo interesujące tutaj zdarzenia, które mają miejsce, no ale to też nasza praca. My musimy zjeść, musimy się napić czegoś ciepłego, żeby nam w gardle nie zaschło. Czasami coś czytamy tutaj też obok i to, co czytamy, to też układamy sobie jakoś w głowie, żeby coś mądrego powiedzieć do państwa, a nie tylko gadać po prostu, żeby gadać. To na tym też to trochę polega, taka praca w radiu. Nie wiem, ja nie jestem tutaj ekspertem w tej dziedzinie. Cały czas się uczę. Cały czas się uczę, każdego dnia. Ale moi drodzy, tu obok mam książkę, której nie będę reklamował, bo to byłaby kryptoreklama, a nie chciałbym tego robić, więc książkę mam. Zakładka jest. Zakładka Radia Emaus, notabene. Przydają się, prawda? Państwo potwierdzą, że zakładki Radia Emaus się przydadzą. Natomiast mam już też coś. Jako nagrodę do porannego konkursu. Ten poranny konkurs o 9.20, przypominam, o 9.20 plus minus, minuta w tę, to o 9.20 będziemy się bawić. Mini konkurs geograficzny u nas na antenie, a nagroda już przyniesiona do studia. Co to będzie, dowiecie się.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
6: Wydawczyni informacji Radia Emaus już wie, a my wszyscy jeszcze nie wiemy tego, więc dowiemy się za chwilę. Informacje Radia Emaus, czas zacząć po już 5 sekund po godzinie 9.
4: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
7: Dyrektor Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego łamie konstytucję, uważają radni Prawa i Sprawiedliwości. Gmina Tarnowo Podgórne zaprasza na lusowskie spotkania muzyczne. Konfederacja nie zamierza poprzeć żadnego kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dyrektor Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego łamie konstytucję, tak twierdzi radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Czerwiński, który przeprowadził kontrolę w urzędzie. Pytał, na jakiej podstawie prawnej dokonywana jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Dyrektor urzędu Mariusz Kopeć powołał się na rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zdaniem nieuznawanego przez rząd Trybunału Konstytucyjnego jest nielegalne.
8: Pan dyrektor wie również, że zgodnie z polskim porządkiem prawnym małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Wynika to z konstytucji, z kodeksu rodzinnego i wie też, że ma prawo odmówić transkrypcji małżeństwa zagranicznego, jeżeli narusza to porządek prawny Rzeczypospolitej. Ma pełną świadomość, że łamie konstytucję, łamie prawo.
7: Tłumaczy Zbigniew Czerwiński. Jego klub złożył już projekt stanowiska w sprawie transkrypcji aktów małżeństw. Za tydzień, we wtorek, radni PiS będą przekonywać pozostałych radnych, by uznali wyrok Trybunału i nie dokonywali takich transkrypcji.
4: Informacje z regionu.
7: W Lusowie będzie można zobaczyć unikatowy pokaz muzyczno-wizualny. To finał jubileuszowego 25. sezonu lusowskich spotkań muzycznych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sezam w Tarnowie Podgórnym. Już w najbliższą niedzielę zainteresowani usłyszą organy, big band i akordeon jazzowy w ramach projektu Minimal Delays, zapowiada Marcin Klonowski z Ośrodka Kultury.
9: Usłyszymy tak naprawdę melodię powtarzalną, motyw dosyć powtarzalny, który będzie się stopniowo zmieniać i będą to tak naprawdę muzyczne niuanse, więc ja myślę, że słuchacze będą się mogli poczuć trochę jak w takim transie. To nie będzie zwykły, klasyczny koncert, tylko muzyczna, wciągająca opowieść, którą stworzy wiele osób.
7: Część muzyczna będzie połączona z wideomappingiem, czyli wyświetlaniem animacji i obrazów na różnych obiektach, a wszystko odbędzie się w lusowskim kościele o godzinie 18. Wstęp jest wolny.
4: Informacje z Leszna.
7: We wrześniu rozpoczyna się tegoroczny cykl spotkań prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego z mieszkańcami. Podczas nich można porozmawiać o sprawach ważnych dla poszczególnych części miasta, dowiedzieć się więcej o realizowanych przez samorząd zadaniach i planowanych inwestycjach, a także bezpośrednio zadać pytania prezydentowi oraz jego współpracownikom. Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 września w Szkole Podstawowej nr 4 i będzie poświęcone sprawom dzielnicy Zaborowo. 14 września przedstawiciele władz miasta spotkają się z mieszkańcami Zatorza w Szkole Podstawowej nr 9.
4: Informacje z kraju.
7: Sejm podejmie dziś decyzję w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Macieja Berka zgłosiła Koalicja Obywatelska, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości to Artur Kotowski. Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz powiedział, że jego partia nie poprze żadnego z proponowanych kandydatów. Maciej Berek ma rekomendację Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ale pewny wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego być nie może. Zastrzeżenia do jego kandydatury mają nie tylko posłowie opozycji, ale i część koalicji rządzącej.
4: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
6: Leopold Staw pisał o szyby, deszcz dzwoni jesienny. Ja nie będę tutaj onomatopei jakiejś używał na antenie, nie będę jakiś dźwięku naśladownictwa tutaj mówił, ale deszcz się pojawiać będzie dzisiaj i znikał. Będzie też. Między 14 a 15 największe opady deszczu będą w Poznaniu. Do tego czasu raczej takie drobne krople się raz po raz pojawią. No i pochmurne niebo. Dzisiaj błękitnego nieba raczej nie zobaczymy nad stolicą Wielkopolski, a słońce zajdzie i musicie mi wierzyć na słowo, bo pewnie ciężko będzie to zobaczyć, o godzinie 19.34. Dlaczego ciężko będzie zobaczyć? No bo chmury. Chmury przysłonią nam dzisiaj zachód słońca, no ale może być pewna gra świateł poprzez chmury. Jak się słońce zacznie przedostawać, to zawsze jakiś tam obraz będzie świetlny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: święta. Rosalia jest dzisiaj patronką dnia. Wiedziałaś o tym?
1: Nie.
0: A ja o tym mówiłem rano, czyli nie słuchałaś kolegi redakcyjnego. Natomiast wiem, kto w redakcji nam mógłby więcej opowiedzieć o świętej Rosalii i o Sycylii, z której pochodziła. Wiesz, o kim myślę?
1: Oczywiście Maciej Gładysz.
0: Mam nadzieję, że go dzisiaj zaprosimy tutaj do studia.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Krystyna pisze, jeżeli jest mąż zaufania, to czy jest kobieta żona zaufania? Czy w ogóle w jakikolwiek sposób o kobiecie można tak powiedzieć? No, pani Krystyno, to nie tylko mąż zaufania, to także mąż opatrznościowy, to także mąż stanu i wielu innych jeszcze pełnych męstwa, zapewnie mężów, którzy byli niegdyś wyłącznie mężczyznami. I nie było tej potrzeby, którą dzisiaj coraz żywiej odczuwamy, żeby jakieś określenie przysługujące, wydawałoby się, w naturalny sposób mężczyźnie, trzeba przypisać było kobiecie. Czy brakuje nam tych słów? Męża opatrznościowego moglibyśmy jeszcze darować, bo w końcu jest to trochę przesadne, trochę patetyczne, może trochę nawet metaforyczne i dlatego też nie ma takiej konieczności używania takiego określenia. Można powiedzieć na przykład, że to była osoba, która albo bardzo pomogła, albo wybawiła z opresji, albo coś jeszcze innego takiego zrobiła. Mąż stanu, jak się okazuje, także nie jest określeniem koniecznym. Wprawdzie słyszę jeszcze od czasu do czasu to określenie w odniesieniu do mężczyzn, ale chyba nie ma jakiejś wielkiej biedy czy wielkiej luki językowej, jeśli chodzi o męża stanu w odniesieniu do kobiet, bo możemy czasem także użyć innych zupełnie określeń. Natomiast jeśli chodzi o męża zaufania, już jest trochę inaczej, ponieważ to jest pewnego rodzaju instytucja. To jest pewien rodzaj człowieka wydelegowanego po to, żeby mógł sprawdzać, kontrolować albo robić inne rzeczy stwierdzające legalność czegoś. I czy kobieta mogłaby być mężem zaufania? Na pewno użycie określenia żona zaufania byłoby niestosowne. Żadne inne określenie, dama zaufania, także nie wchodzi tutaj w grę, bo to jest bardzo silna łączliwość frazeologiczna mąż zaufania. Można by co najwyżej to zinstytucjonalizować i powiedzieć tak, mężem zaufania, to jest taka nazwa już utarta, może być mężczyzna albo kobieta, ale wtedy czujemy niestosowność odniesienia tego do kobiety. Czy potrzebne jest nowe określenie? Być może tak właśnie jest i może Państwo znajdą takie właśnie określenie. Od strony językowej nie raziłoby mnie bardzo, gdyby kobieta była mężem zaufania i myślę, że takie użycia już się powoli zaczynają pojawiać. Tu był mężem zaufania pan Jan Kowalski, a tutaj pani Janina Nowakowa.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Neron. Ta powieść. Dzisiaj do wygrania. Con i Golden. Powieść Neron to jest pierwszy tom trylogii, książka wydana przez wydawnictwo Rebis. Oczywiście ona swoją treścią przenosi nas do starożytnego Rzymu. I tę książkę możecie dzisiaj wygrać w konkursie porannym, a zatem, żeby ją wygrać, to trzeba rozwiązać zagadkę, mini zagadkę geograficzną. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. Wysyłacie go pod 7148, w treści wpisując słowo Emaus, potem stawiając kropkę, następnie wpisując swoje imię, nazwisko, a potem nazwę miejsca, do którego prowadzą was takie podpowiedzi. To jest miejscowość z metryką średniowieczną. Wieś w województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim w gminie Wolsztyn. Po raz pierwszy wzmiankowana jest w 1287 roku. Leżała w powiecie poznańskim korony Królestwa Polskiego. W 1563 roku należała do parafii Niałek. W 1287 roku książę wielkopolski Przemysł II podarował kilka miejscowości, m.in. tę wieś, opactwu Cystersów w Obrze. No i ważna informacja, we wsi jest pałac neogotycki wzniesiony dla Alfreda Dauma w 1910 roku. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS.

71 48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego was prowadzę. To jest miejscowość z metryką średniowieczną. Wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn. Po raz pierwszy wzmiankowana jest w 1287 roku. W 1530 roku leżała w powiecie poznańskim Korony Królestwa Polskiego. W 1287 roku książę wielkopolski Przemysł II podarował kilka miejscowości, m.in. tę wieś, opactwu Cystersów w Obrze. No i we wsi jest pałac neogotycki wzniesiony dla Alfreda Dauma w 1910 roku. Około 2,5 km na północny wschód od tej wsi jest rezerwat bagienny. Stwierdzono tam między innymi występowanie żmii zygzakowatej. To tylko kilka podpowiedzi. Mam nadzieję, że doprowadzą was do celu te podpowiedzi. Do wygrania dzisiaj książka Neron, Con i Golden. Książkę wydało wydawnictwo Rebis i to jest publikacja, która przenosi nas oczywiście do starożytnego Rzymu, więc myślę, że jest o co grać dzisiaj.

0: muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
6: Co przyniesie dzień? Oto jest pytanie, ale znam osobę, która zna odpowiedź na nie. I tak sobie porymowałem. Lilia Łada ze mną w studiu. Dzień dobry, koleżanko.
7: Dzień dobry, kolego. Zrobiłeś ze mnie wróżkę. Jak słowo daję?
6: Nie, to nie wróżka. No przecież ty wszystko wiesz. Nawet wiesz to, czego my jeszcze nie wiemy, a słuchacze też jeszcze tego nie wiedzą, bo usłyszą dopiero o tym w informacjach Radia Emaus. A więc tak delikatnie cię pytam, czy jesteś w stanie zdradzić jakieś tajemnice już co do tego, co w informacjach Radia Emaus się pojawi?
7: Jestem.
6: No to proszę.
7: Będzie dzisiaj bardzo świątecznie i weekendowo już w wiadomościach Radia Emaus, ponieważ będziemy mówili o wszystkich imprezach, które się dzieją w ten weekend.
6: Przecież zawsze mówimy o wszystkich imprezach.
7: Teraz też będziemy to robili. Trzeba zawsze zaznaczyć, bo nigdy nie wiadomo. Może ktoś ze słuchaczy nie wie. No co się czepiasz?
6: No dobrze. Proszę, słucham.
7: Zaprosimy na finał lata do Kościana, zaprosimy oczywiście na dożynki archidiecezjalne do gminy Wolsztyn. Będziemy też mówili o rumpuciu. O. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, co to jest rumpuć, to powinien się w sobotę wybrać do rokietnicy i sprawdzić.
6: A w zasadzie spróbować. Warto. Spróbować nawet.
7: Spróbować też, ale nie podpowiadaj za dużo.
6: No dobrze.
7: Będzie o ostatnim w tym sezonie zwiedzaniu z archeologiem. To jest zawsze bardzo ciekawa impreza i przyciąga wielu chętnych. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. No, niestety lato się kończy, w związku z tym i takie imprezy też się kończą, więc jeśli ktoś jeszcze nie był na zwiedzaniu z archeologiem, to teraz 5 września będzie miał ostatnią szansę. Będzie o pociągu do sztuki.
6: O, a to lokomotywa jakaś czy nie? Nie.
7: Też, między innymi, tu cię pewnie zaskoczyłam, to jest akcja przygotowana przez Koleje Wielkopolskie. Myślę, że warto będzie się zainteresować.
6: A, to jednak będzie kolej, dobra.
7: Będzie lokomotywa. Oczywiście będziemy cały czas trzymali rękę na pulsie w kwestii Golęcina i w kwestii hali sportowej, która miałaby tam powstać, zwłaszcza, że w sobotę o godzinie 12 sprzed restauracji Port Sołacz wyruszy spacer, który właśnie ma na celu pokazanie tych wszystkich okolic, o które chodzi w tej całej aferze, oraz poinformowanie, też wymiana informacji między poszczególnymi osobami, które mają wiedzę na ten temat i zechcą się nią podzielić.
6: Ale świetnie to zabrzmiało. Spacer uliczkami afery. Tak będzie. No
7: prawda?
6: To tematu tego dotyczy. To problem, żeby poznać lepiej ten problem. Myślę, że tak.
7: Tak
6: nie?
7: Jest. Dokładnie tak będzie. Będzie to spacer zresztą głównie przez las i mokradła. A nie uliczkami.
6: No dobrze.
7: I myślę, że o wszystkich innych ważnych kwestiach w mieście też będziemy dzisiaj mówili.
6: I to tyle. Właśnie teraz urwała temat, bo już nie chcę nic więcej powiedzieć, Lilia Łada, poranna wydawczyni informacji Radia Emaus. I może i dobrze, bo wy powinniście się punktualnie o pełnych godzinach meldować blisko radioodbiorników, wtedy będziecie na bieżąco, nic wam nie umknie, w zasadzie do siebie też to mówię. Bo jak myślicie, że Lilia Łada coś mi zdradza wcześniej, co będzie w informacjach, to się mylicie. Nic nie powie, nic nie powie. Dziękuję ci bardzo.
7: Dziękuję.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

7148. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od Was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca. To jest miejscowość z metryką średniowieczną, wieś w województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim w gminie Wolsztyn. Po raz pierwszy wzmiankowana jest w 1287 roku. W 1530 roku leżała w powiecie poznańskim korony Królestwa Polskiego. W 1563 roku należała do parafii Niałek, N na początku, Niałek. W 1287 roku książę wielkopolski Przemysł II podarował kilka miejscowości, m.in. tę wieś, opactwu cystersów w Obrze. No i to co ważne, to w tej wsi jest pałac neogotycki, wzniesiony dla Alfreda Dauma w 1910 roku. Około 2,5 km na północny wschód od tej wsi jest rezerwat bagienny. Stwierdzono tam m.in. występowanie żmii zygzakowatej. Jeszcze przez chwilę możecie wysyłać SMS-y na numer 7148, w treści wpisując słowo Emaus, potem stawiając kropkę, później wpisując swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego Was prowadzę. Do wygrania dzisiaj książka Kona Eagledena, Neron. Książkę wydało wydawnictwo Rebis i myślę, że to jest taka nagroda, o którą warto dzisiaj tutaj się postarać, żeby ją zdobyć. No bardzo cenna, myślę, lektura, publikacja na taki czas jak teraz. Dlaczego? Jakby padało na przykład na zewnątrz, to sobie siedzicie wygodnie w fotelu i czytacie książkę i nie musicie wychodzić na zewnątrz.

0: Miejscowość z średniowieczną metryką. Wieś, którą podarował wielkopolski książę Przemysł II Cystersom z Obry. Co to za miejscowość? Po drugiej stronie ze mną jest Mariusz. Mariuszu, halo, jesteś tam?
1: Halo.
0: No, witam cię serdecznie. Mój drogi, do wygrania dzisiaj nie lada atrakcja, bo książka Kona Igeldena, Neron, to jest pierwszy tom trylogii wydana przez wydawnictwo Rebis i za chwilę ta książka może być twoja, jeśli tylko powiesz mi, jakie to miejsce dzisiaj poszukiwane było w konkursie porannym, no bo to jest to pytanie, które zadawałem dzisiaj, stopniowo was prowadząc do tego miejsca. Czy wiesz, o jaki punkt na mapie Wielkopolski chodzi?
1: Myślę, że tak, i to będzie wieś Chorzemin.
0: Tak, wieś Chorzemin, oczywiście, że tak, mój drogi. No to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pogratulować tobie. W tej książce dowiesz się, że Rzym nie spłonął w jeden dzień, to na pewno. I tutaj mnóstwo ciekawych informacji pochodzących z średniowiecznego Rzymu. I mam nadzieję, ze starożytnego Rzymu. I tutaj na pewno to będzie bardzo ciekawa, interesująca lektura dla ciebie. Gratuluję ci serdecznie, do tego dołączam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus. A powiedz mi w ogóle, dokąd ja się dodzwoniłem, gdzie my teraz jesteśmy?
1: Wieś Robakowo.
0: A, Robakowo, bo myślałem, że może Chorzemin.
1: Nie, mój
0: drogi, ale powiem ci w ogóle i powiem słuchaczom i słuchaczkom, tak, że Chorzemin się dzisiaj jeszcze pojawi na antenie naszego radia przy okazji informacji Radia Emaus. Dlaczego się pojawi? A to już musicie uważnie słuchać Radia Emaus. Natomiast tobie przekazuję teraz głos, gratulując ci jednocześnie i za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedział, jak i kiedy odebrać nagrodę. Możesz jeszcze szybciutko kogoś pozdrowić u nas na antenie, proszę bardzo.
1: Więc tak szybciutko, żonę, rodzinę, wszystkich znajomych, słuchaczy Radia Emaus, jak również prowadzących Radio Emaus.
0: No to my ciebie też serdecznie pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego na resztę dnia, no i gratulujemy wygranej.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Cicho tak. No to ja się też tylko pożegnam. Arkadiusz Szymański, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Za chwilę pojawi się tu Tomek Wandel.
2: Moich Bóg chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: autopromocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 4 września, minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Społecznicy i ekolodzy walczą o zakaz budowy hali sportowej na Golęcinie. Poznań zaprasza na festiwal Classicon Junior. Polska przeciwdziała atakom na infrastrukturę energetyczną, zapewnia minister Motyka. Zbliża się kluczowe głosowanie w sprawie przyszłości poznańskiego Golęcina. Społecznicy i architekci apelują do radnych o odrzucenie projektu nowego planu miejscowego dla tego rejonu. Ich zdaniem dokument faworyzuje plany budowy nowej hali lekkoatletycznej, a marginalizuje ochronę przyrody. Jak podkreśla Wojciech Krawczuk ze Stowarzyszenia Architektów Polskich, brakuje tu perspektywicznego myślenia.
3: Uważamy, że przedstawione tutaj założenia są tylko doraźnymi próbami zapewnienia realizacji najbliższych planach inwestycji zarządców tego terenu. Jednakże ten dokument nie wypełnia takich oczywistych planów, jakim jest szersze spojrzenie na ten teren.
2: O dalekosiężnych skutkach tych decyzji mówi Mariusz Wiśniewski ze Stowarzyszenia Poznań Jutra.
4: To, jaki Golęcin będzie za 50 lat, zależy od tego, jaki plan dzisiaj zostanie dla tego terenu przyjęty. Mówimy o terenie niezwykle cennym w naszym mieście, blisko 68 hektarów. Przestrzeń, która odgrywa bardzo różne funkcje w naszym mieście. Od oczywiście kwestii przyrodniczych, ale także również funkcje sportu. Dlatego tej przestrzeni nie wolno projektować fragmentarycznie. Trzeba podejść do tego tematu w sposób kompleksowy.
2: Najbliższą sobotę w południe sprzed restauracji Port Sołacz wyruszy otwarty spacer badawczy dla mieszkańców. Głosowanie w Radzie Miasta nad nowym planem dla Golęcina zaplanowano na przyszły tydzień.
1: Informacje kulturalne.
2: Festiwal Classicon Junior to nowe wydarzenie na kulturalnej mapie Poznania poświęcone muzyce klasycznej dla dzieci, młodzieży i rodzin. W dwa weekendy, 12 i 13 oraz 19 i 20 września, będzie można posłuchać koncertów familijnych i sensorycznych. Festiwal otworzy widowisko muzyczne Upiór w orkiestrze, które odbędzie się 12 września w auli UAM, zapowiada dyrygent Marcin Sompoliński.
5: To niecodzienny koncert, a raczej trzeba by powiedzieć spektakl, który wyjaśnia słuchaczom, na czym polega rola orkiestry, na jakie grupy podzielona jest orkiestra, jakie są jej obowiązki, co należy do zadań dyrygenta, a wszystko wplecione jest w scenariusz, którego osią jest śledztwo.
2: Szczegółowy program oraz bilety do kupienia znajdują się na stronie festiwalu.
1: Akcja z Leszna.
2: Powiat leszczyński zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do konkursu Zasady Znasz, Prawko Masz, Akademia Młodego Kierowcy Powiatu Leszczyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września, natomiast konkurs odbędzie się 28 listopada w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lesznie. Na zwycięzców czekają nagrody, sfinansowanie w 100%, 75% oraz 50% kosztów kursu prawa jazdy kategorii B.
1: Informacje z kraju.
2: Polska przeciwdziała atakom na infrastrukturę energetyczną i uczy się od sąsiadów. Zapewniał o tym minister energii Miłosz Motyka, komentując falę sabotaży z udziałem sektora energetycznego w Europie. Jego zdaniem Polska od dawna była przygotowana na takie działania i stawia na lepszą koordynację.
6: Powołaliśmy kilkanaście miesięcy temu odpowiedni zespół, który ma poprawić koordynację tego działania. Były różne standardy ochrony. Staramy się je usystematyzować, poprawić, polepszyć. Wyciągamy też lekcje z tego, co do nas trafia ze strony naszych sojuszników, poddawanych takim atakom znacznie częściej. Tu mówię nie tylko o Ukrainie, ale także o wschodniej flance i krajach bałtyckich. To są sytuacje, w których wzmacniana jest na przykład w praktyce osłona antydronowa.
2: Przypomnijmy, że w tym tygodniu w Niemczech podpalono stację transformatorową przy granicy z Polską i weryfikowane jest, czy za atakiem nie stoją Rosjanie. Z kolei w Bergheim przestało działać 5 bloków elektrowni opalanej węglem brunatnym.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: W Poznaniu niebo jest zachmurzone i to się raczej nie zmieni. Synoptycy przewidują przelotne opady deszczu i silne wiatry. Nominalnie najwyższa temperatura dzisiaj ma wynosić 24 stopnie Celsjusza. Odczuwalna pewno będzie niższa ze względu na ewentualny deszcz i wiatr. Teraz 19 stopni Celsjusza i 1012 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Witam i zapraszam dziś do 14:30.

0: Gdy na niedzielnej Eucharystii w parafialnym kościele w Nowogródku nie zobaczyła swoich 11 współsióstr ze zgromadzenia Nazaretanek, była zaniepokojona. Czy wiedziała, że dzień wcześniej, to jest 31 lipca 1943 roku wieczorem, wszystkie one zostały wezwane na gestapo? Wszystkie z wyjątkiem niej, czyli siostry Małgorzaty Banaś, która akurat wtedy była nieobecna z powodu dyżuru pielęgniarskiego, jaki pełniła w miejscowym szpitalu. Gdy wróciła rano ze swej zmiany, przywitała ją pustka i echo wcześniejszych słów przełożonej, siostry Marii Steli, żeby bez względu na wszystko pozostała w świeckim stroju i zaopiekowała się kościołem, pomagając proboszczowi, księdzu Aleksandrowi Zienkiewiczowi. Temu samemu, na którego ręce wszystkie nazaretanki z Nowogródka, także siostra Małgorzata, złożyły ledwie parę dni wcześniej ślub ofiarowania swego życia Bogu w zamian za uwolnienie 120 mieszkańców miasteczka, schwytanych w łapance i skazanych na rozstrzelanie. A teraz z całej tej 12-osobowej wspólnoty sióstr pozostała tylko ona. Patrzyła na odprawiającego niedzielną mszę świętą proboszcza i zrozumiała, że Bóg przyjął ich ofiarę. Aresztowani wrócili bowiem do domów, a zbiorową mogiłę nazaretanek siostra Małgorzata znalazła niebawem z pomocą mieszkańców w pobliskim lesie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Lato z Radiem Emaus.

0: 89,8 MHz. Na tej częstotliwości możecie słuchać Radia Emaus w Poznaniu i bezpośrednich jego okolicach. Nasz numer 601 077 033. Zapraszam do kontaktu. O 10.30, czyli już za 7 minut, z maleńkim okładem muzyczna podróż w czasie. Zerwiemy kartkę z muzycznego kalendarza. Dziś zagra dla nas Martin Chambers. Kto to taki? No to się okaże już za dosłownie parę minut. 11.30 to serwis kulturalny. Dziś rusza Teatr Nowy. Będzie parę ogłoszeń związanych właśnie z repertuarem Teatru Nowego, chociaż nie rusza tak w 100%. O 12.30 Maciej Gładysz i Jacek Cieślewicz z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Jacek Cieślewicz, a Maciej Gładysz oczywiście z Radia Emaus Wielkopolska, nie tylko na weekend. I o 14.15 zapraszam na felieton językowy profesora Jerzego Braczyka. Słowo o słowie. To wszystko i jeszcze więcej w Radiu Emaus co najmniej do godziny 14.30.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.

0: Złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
1: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
2: Zgodnie z moją zapowiedzią, teraz czas na zerwanie jednej muzycznej kartki z muzycznego kalendarza Radia Emaus. I nie tylko. Dzisiaj swoje 75. urodziny świętuje Martin Chambers. Był perkusistą grupy The Pretenders w okresie największej popularności. Wybrałem jeden utwór z repertuaru tejże grupy, w którym Martina Chambersa słychać bardzo wyraźnie. No to gramy.

Peter Hollison Oat to amerykański duet w utworze Man Eater. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dotyczące silnego wiatru. Nie będę na razie o nim mówił, wspomnę o nim dopiero w prognozie pogody, jako że to ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 16, no ale warto mieć to na uwadze. Maciek Balcar, z urodzenia Wielkopolanin, urodził się w Ostrowie Wielkopolskim, niedawno świętował swoje 55. urodziny. Od ponad roku nie jest już wokalistą grupy Dżem. Niektórzy uznają to jako wielką stratę, tym bardziej, że w Dżemie ostatnio nie dzieje się zbyt dobrze. Beno Tręba, basista, ten legendarny brodacz, na razie też stwierdził, że musi troszkę od sceny odpocząć. Maciek Balcar nie próżnuje, nagrywa nowe piosenki solowe,

Ale ja proponuję, żebyśmy teraz posłuchali, jak radził sobie w grupie Jam. To jeden ze znanych hitów tego zespołu, zatytułowany Do kołyski. Za kwadrans 11, tu Radio Emaus.

kartkę z muzycznego kalendarza już zaglądaliśmy, teraz zajrzyjmy w tę kartkę z jak najbardziej aktualnego kalendarza. Dziś 4 września, piątek, imieniny świętują Rozalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Ida, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rajmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł i Sergia. Mam nadzieję, że nikogo w tym zestawie nie pominąłem. Słońce wstało dziś o 6:09, a jeśli chodzi o wspomnienia w Kościele katolickim, to dziś wspominamy Bonifacego I, który w V wieku był papieżem. Zasiadał na Piotrowym tronie od 28 grudnia 418 roku do 4 września, właśnie w roku 422 skończył swoje panowanie. Za 5 minut minie 11, punktualnie o 11, serwis informacyjny, który przedstawi Lilia Łada.

0: jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
1: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
2: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
3: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
0: Tej jesieni przyłącz się do nas.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
0: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
0: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 4 września, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznań zaprasza na dożynki i święto chleba. Mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego wezmą udział w niezwykłej pielgrzymce. Klub Rozwój Plus nie poprze kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Konkurs gwarowy, konkurs wiedzy o pieczywie, a także konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku. Wszystko to już jutro w Parku Wilsona z okazji 28. Święta Chleba i poznańskich dożynek. Rzeczniczka prasowa wydarzenia Katarzyna Mojzykiewicz zwraca uwagę, że ważna dla tego święta jest tradycja.
3: Prawdziwe piekarnie, one produkują chleb tradycyjnymi metodami, ale dostosowując je do nowoczesnych możliwości. Mamy bardzo dobrej jakości wyroby, dzięki temu, że nasze surowce też są wyśmienite. Niezmierne ważne jest jednak, żeby nie zapominać o tradycyjnych metodach, których nie da się przyspieszyć. Żebyśmy mieli tradycyjnie wyprodukowany chleb na kwasie, potrzeba czasu.
2: Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła przy ulicy Stolarskiej o godzinie 13. Następnie ulicami Stolarską, Śniadeckich i Parkową przejdzie korowód dożynkowy, który zakończy się w Parku Wilsona. Program wydarzenia uzupełnią występy artystyczne zespołu tańca ludowego AWF, Piotra Kuźniaka, a także chóru Alla Polaka.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: 5 września tradycyjnie już po raz 26 mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego wyruszą z pielgrzymką do grobu ojca Bernarda z Wąbrzeźna, mówi burmistrz Grodziska Piotr Chojan.
4: Ojciec Bernard z Wąbrzeźna jest dobroczyńcą naszego miasta, ponieważ na początku XVII wieku za jego stawiennictwem podczas którejś z epidemii wyschnęły w mieście wszystkie studnie i za jego, że tak powiem, stawiennictwem w tych studniach znowu pojawiła się woda, co było dla miasta kluczowe, bo w owym czasie miasto żyło przede wszystkim z piwowarstwa, no i bez wody trudno sobie wyobrazić dobrobyt. Podczas kolejnego murowego powietrza ochronił miasto, tak przynajmniej twierdzi przekaz historyczny, właśnie przed jego skutkami.
2: Pielgrzymka wyruszy o godzinie 8.30 z Grodziskiego Rynku do klasztoru w Lubiniu, gdzie pochowany jest ojciec Bernard. A w programie jest także msza święta odprawiana pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
1: Informacje z regionu.
2: Muzyczne i taneczne atrakcje, a na finał koncert Oskara Cymsa. Kościan zaprasza dziś na finał lata na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kościanie. Na scenie wystąpią artyści związani z Kościańskim Ośrodkiem Kultury, Voice Studio Kościan i formacja taneczna Hip Hop Street Dance. Na scenie wystąpi również doskonale znana mieszkańcom Kościana Szkoła Tańca Poezja. Finał lata zakończy pokaz laserów i dyskoteka pod gwiazdami.
1: Informacje z kraju.
2: Klub Rozwój Plus nie poprze kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem polityka tego ugrupowania, Krzysztofa Szczuckiego, były minister nadzoru nad wdrożeniem polityki rządu, nie spełnia wymogów ustawowych. Chodzi o 10-letni staż wykonywania zawodu radcy prawnego. Krzysztof Szczucki jest też zwolennikiem resetu konstytucyjnego, o czym mówił w programie Trzecim Polskiego Radia.
5: Ta instytucja z różnych powodów straciła swój autorytet, a jest potrzebna w architekturze ustrojowej państwa. Podejmowała w historii bardzo ważne decyzje i myślę, że Trybunał jest potrzebny, ale musi być zbudowany od nowa w duchu kompromisu. W tej kadencji tego się nie zrobi. Znaczy, no nie ma szans, żeby dwie największe siły w parlamencie zdecydowały się na kompromis. Widać to gołym okiem, ale myślę, że w końcu ten moment nastąpi i to zrobimy.
2: Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości. Drugi kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Artur Kotowski, zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, został zaopiniowany negatywnie. Głosowanie w Sejmie odbędzie się dziś.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Ostrzeżenie wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej traktuje o silnym wietrze. Jego prędkość może dochodzić aż do 40 km na godzinę. To zjawisko może pojawić się między 16 a 22. Oprócz wiatru niewykluczona jest też burza i silny deszcz. Teraz zachmurzenie jest umiarkowane. W niektórych lokalizacjach może już lekko padać deszcz. 19 stopni Celsjusza na termometrze, a ciśnienie jest niskie, 1012 hektopaskali, i będzie jeszcze spadać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Czystość przedmałżeńska to świadomość, że człowiek dysponuje skarbem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz można otrzymać.
0: Plato z Radiem Ema.

Czy skoro jest mąż zaufania, może też być żona zaufania? Coś takiego trapi panią Krystynę. Napisała do profesora Jerzego Bralczyka i profesor to pytanie, będzie starał się odpowiedzieć na to pytanie pani Krystyny dzisiaj o 14:15, tak więc słuchajcie uważnie, być może istnieje coś takiego jak żona zaufania, skoro jest mąż zaufania. Profesor Jerzy Bralczyk na pewno wie. To dopiero o 14:15, natomiast za 8 minut zapraszam na serwis kulturalny. Dzisiaj troszkę więcej niż wczoraj zaproszeń, jako że mamy weekend, będzie też parę ogłoszeń kulturalnych a propos wydarzeń, które będą odbywać się nieco później w tym miesiącu. Zapraszam serdecznie. Startujemy o 11:30.

0: Reklama. Po reklamie. Autopromocja.
1: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: Dziś o godzinie 20 w sali pod zegarem w Centrum Kultury Zamek inauguracja 10 cyklu Jazz Zamek. Na scenie pojawi się Szymon Siwierski. Jutro natomiast również w zamku na dziedzińcu wystąpi Lech Janerka. Także jutro inauguracja nowej zamkowej wystawy Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku. W innej lokalizacji, ale blisko zamku, w bezpośrednim właściwie sąsiedztwie, w Teatrze Wielkim, dopiero 20 września wystąpi grupa Polyphonics z stowarzyszeniem Pawła Głowińskiego. Koncert nazywa się Wodecki Welcome To, a jest poświęcony oczywiście twórczości Zbigniewa Wodeckiego. W przyszłym tygodniu będę miał dla Was zaproszenia na ten koncert, tak więc słuchajcie uważnie Radia Emaus. Dziś o 17 w ramach 10 lata ze stradą przedstawienie dla dzieci i nie tylko. Spektakl nosi tytuł Max chce psa, wystawia go teatr Kto. To przedstawienie będzie można dzisiaj zobaczyć w Szczepankowie. O 18 w Bibliotece Raczyńskich nie tylko dziady, czyli słowiańskie tradycje w świecie późnej nowoczesności, to wykład profesora Piotra Grochowskiego. Dziś startuje Teatr Nowy, startują w tym tygodniu tylko scena imienia Sławy Kwaśniewskiej i scena Trzecia Scena, która nazywa się Trzecia Scena. Na scenie imienia Sławy Kwaśniewskiej dzisiaj o 18.30 przedstawienie Umrzeć ze śmiechu, a o 20.15 na trzeciej scenie spektakl Przesilenie. Główna scena startuje w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu również startuje z nowym sezonem artystycznym Teatr Muzyczny. W sobotę 12 września wielka premiera. O godzinie 19 na scenie pojawi się pani Daubtweier. Dziś o 19 w studio Grammis koncert na misy i gongi tybetańskie, a w kinie bułgarskie 19 o 16.10 Absolwent, to repremiera. O 18 Spa Weekend, o 18.10 Młodsza Siostra, o 19.40 Tony, o 20 O czym sobie nie mówimy i o 21.30 Zaproszenie. Zapraszamy.
0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

dobre wieści, tenisowe dobre wieści docierają do nas zza oceanu. Wczoraj Lech wygrał z Jagiellonią, a w najbliższą niedzielę o 13:00 żużlowcy PSŻ Poznań zmierzą się na Golęcinie z ROW Rybnik. Stawką tego meczu będzie awans do finału playoffów drugiej Ekstraligi, a w dalszej perspektywie jego walka o wejście do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ten mecz na Golęcinie w najbliższą niedzielę o 13:00. Miejmy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje tych sportowych planów i miejmy nadzieję też, że nasi żużlowcy wyjdą z tego spotkania zwycięsko.

Tu Radio Emaus w piątkowe przedpołudnie. Południe minie dokładnie za 10 minut. Czwarty dzień września, dziś imieniny Rosalii i Steli. Punktualnie w samo południe modlitwa Anioł Pański. Potem o 12.30 zapraszam Was w imieniu autorów Macieja Głodysza i Jacka Siesielewicza na małą wyprawę po Wielkopolsce. Wielkopolska nie tylko na weekend, tak nosi tytuł tej właściwie zachęty do wyprawy. Dziś panowie będą mieli gościa, a gość będzie opowiadał o parku krajobrazowym, który warto w Wielkopolsce odwiedzić. Jaki to park, kto będzie tym gościem przede wszystkim, wszystko okaże się na naszej antenie o 12.30. Teraz grupa Mr.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na

0: Czas na nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
3: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
4: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
5: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
2: Tej jesieni przyłącz się do nas.
3: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
6: Radio
2: Emaus. Po prostu dobre radio.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Jak będzie wyglądać przyszłość rzeki Bogdanka? Gmina Kleczew dyskutuje z mieszkańcami o przyszłości oświaty w regionie. Lech Poznań ze zwycięstwem nad Jagiellonią Białystok. Czy Bogdanka w Poznaniu ujrzy światło dzienne? Tego domagają się członkowie inicjatywy Uwolnić Bogdankę, którzy jednocześnie sprzeciwiają się planom budowy hali lekkoatletycznej na Golęcinie. Ich zdaniem odkrycie Bogdanki powinno być jednym z priorytetów zapisanych w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nad którym poznańscy radni będą głosować już w przyszły wtorek. Hanna Mardo z inicjatywy apelowała dzisiaj na antenie Radia Emaus o zmiany w dokumencie tak, aby dopuścić możliwość odkrycia rzeki.
3: Jeżeli zaplanujemy odkrycie Bogdanki, będziemy mieli projekt, a my czekamy, bo pieniądze zostały przekazane, ale tego projektu na razie zrealizowanego nie ma. Jeżeli już będziemy wiedzieć, jak odkrywamy rzekę, to dopiero możemy mówić o tym, jak umiejscawiamy inne, być może nowe elementy kompleksu sportowego, a być może jakieś urządzenie rekreacyjne, czy co jeszcze przyda się użytkownikom tego miejsca.
2: Chętni, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, co skrywa Golęcin, mogą przyjść jutro w południe na spacer, który poprowadzi architekt profesor Elżbieta Raszeja. Start z Portu Sołacz.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Burzliwe spotkanie w sprawie likwidacji szkół w gminie Kleczew. Ponad 200 mieszkańców dyskutowało o przyszłości oświaty w regionie. Z audytu zleconego przez gminę wynika, że nawet 3 z 5 szkół może zostać wygaszonych ze względu na zbyt małą liczbę dzieci. Burmistrz zapowiada referendum, które poprzedzi cykl spotkań z mieszkańcami. Na pierwszym takim zebraniu był reporter Polskiego Radia Maciej Szefer.
4: Jesteśmy otwarci na propozycje realne, a nie tylko dlatego, że tak wypadają w słupkach.
5: Każdy by chciał, żeby ta szkoła była blisko miejsca zamieszkania dziecka, żeby ta droga była jak najbliższa, ale patrząc też z drugiej strony, no to klasy tak dwu czy trzyosobowe, no niestety nie da się prowadzić zajęć moim zdaniem. I te dzieci też nie będą się rozwijały w takich małych grupach prawidłowo.
6: Każdy ma sentyment, chodził tu dziadek, chodziła mama, teraz moje dziecko chodzi, więc każdy z każdej miejscowości chciałby, żeby ta szkoła jego została.
2: Zapowiadane przez burmistrza referendum może odbyć się jesienią tego roku lub wiosną przyszłego roku. Stopniowe wygaszenie placówek może się rozpocząć nawet za 2 lata. W kwietniu prezydent Karol Nawrocki podpisał przygotowaną przez resort edukacji ustawę o tak zwanych małych szkołach, która ma przeciwdziałać likwidacji placówek i wymusza konsultację decyzji o jej zamknięciu z rodzicami. Ustawa daje też samorządom możliwość wykorzystania budynków do innych celów na rzecz lokalnej społeczności, a także pozwala na łączenie zajęć w klasach od 1 do 3. Trwa kolejny etap prac na trasie Poznań-Września. Mowa o drodze krajowej nr 92. Na odcinku Starczanowo-Nekla przywracana jest już stała organizacja ruchu. Wczoraj rozpoczął się kolejny etap remontu obejmujący odcinek Nekla-Giertałowo, mówi rzeczniczka Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Alina Cieślak.
7: Na czas prac ruch zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Poznania i będzie odbywał się dwukierunkowo. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz dostosowanie prędkości do aktualnych warunków ruchu.
2: Prace mają na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych. Remont ma się zakończyć po około 4 tygodniach.
1: Informacje sportowe.
2: Lech Poznań nowym liderem piłkarskiej ekstraklasy w zaległym spotkaniu 5. kolejki. Kolejarz pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. Do przerwy na boiskowym zegarze widniał remis 1-1 po golach Pablo Rodriguez'a i Juriego Kobayashiego. Wynik meczu po uderzeniu głową z rzutu rożnego ustalił w 87 minucie Robert Gumny. Następne spotkanie podopieczni Nielsa Fredriksena rozegrają w niedzielę o 17.30. Podejmą u siebie Raków Częstochowa.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
8: W Poznaniu teraz około 20 stopni Celsjusza, temperatura jeszcze rośnie, a ciśnienie zaczęło spadać na barometrze 1011 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane i duże, zapowiada się deszczowe, piątkowe popołudnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

Prawie 9 po 12. Zapraszam na pierwszą godzinę popołudniowego już teraz programu Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel, będę z wami do godziny 14.

0: Radio Emaus. Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Chcielibyśmy, by nasze życie nie miało zbyt dużo zwrotów akcji. Szukamy świętego spokoju. Wijemy sobie ciepłe gniazdka, by było nam najwygodniej. Bóg jednak lubi robić w naszym życiu nowe rzeczy. Lubi, gdy chcemy z Nim zaczynać od początku, bo On wszystko czyni nowe. Lubi, gdy patrzymy na życie jak na wielką przygodę z Nim. A przygoda wiąże się zawsze z pewną dozą niepewności, ale i nieoczekiwanych radości. W jaki sposób przyjmuję zmiany w moim życiu?

Dokładnie 48 lat temu na ulicach Poznania pojawił się tramwaj linii 22, który kursował między Pętlą przy ulicy Serbskiej na Winogradach a centrum miasta. Niespełna rok później pojawiła się z kolei linia 23, która obsługiwała nowo uruchomioną wtedy trasę kurnicką. Tu Radio Emaus, 22 minuty po 12:00, teraz zagra i zaśpiewa Teddy Swims.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
5: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
6: Dzień dobry.
5: I tradycyjnie mamy też gościa.
6: Tak, dziś naszym gościem jest Łukasz Ławrysz z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Jak on się łatwo domyśli, opowie nam o jednym z parków krajobrazowych w Wielkopolsce. Łukaszu, o którym?
7: Dzień dobry. Opowiem dzisiaj o mało znanym parku krajobrazowym, ponieważ jego nazwa pojawiła się na mapie parków krajobrazowych dość niedawno, w 2019 roku. Będzie to Dolina Kamianki. Park krajobrazowy Dolina Kamianki.
6: Zacznijmy może od tego, gdzie Dolina Kamianki się znajduje.
7: No, w Dolinie Kamionki, chciałby się odpowiedzieć dosyć szybko, ale oczywiście nie jest to takie oczywiste. Dolina Kamionki leży na zachód od Poznania, około 80 kilometrów, możemy powiedzieć, w stronę zachodnią. Dolina Kamionki powstała w wyniku podziału Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, który był parkiem transgranicznym. Dzieliliśmy go razem z województwem lubuskim. Jest to jeden z dwóch parków krajobrazowych, który powstał właśnie w 2019 roku w wyniku tego podziału. Drugim jest Miedzichowski Park Krajobrazowy, czyli Dolina Kamionki jest tak naprawdę dawną częścią Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, który na mapach wielkopolskich wydanych jeszcze przed 2019 rokiem właśnie w ten sposób jest nazwany. Natomiast sama Dolina Kamionki jest znana jeszcze przede wszystkim z tego, a nawet była już wcześniej znana, z obecności rezerwatu o tej samej nazwie, Dolina Kamionki, rezerwat przyrody, który chroni właśnie to środowisko dosyć niezwykłej rzeki. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to mogę chętnie o tym troszkę opowiedzieć.
5: To zanim opowiemy o tym, co tam ciekawego spotkamy na miejscu, to jeszcze powiedzmy, jak tam najłatwiej dojechać.
7: Dojechać każdą drogą, która prowadzi na zachód z Poznania. Jedziemy w okolicy miejscowości Mnichy. Mijamy Pniewy, jedziemy jeszcze dalej. Jedziemy właśnie w kierunku miejscowości Mnichy albo Kamionna. Właśnie te dwie miejscowości najbardziej charakterystyczne dla tego parku krajobrazowego są.
5: No i po dojeździe na miejsce, co nas tam czeka?
7: Możemy wybrać się na wycieczkę, która, no, znając życie, może przebiec różnie, zależnie od pogody, ale tutaj akurat sama pogoda nie jest kluczowym czynnikiem. Dolina Kamionki jest to park krajobrazowy, który chroni bardzo wiele różnych elementów, między innymi właśnie środowisko dosyć nietypowej rzeki, która jest o charakterze górskim, w ogóle nietypowym dla Wielkopolski, ponieważ jej wody, zimne wody, niemalże rwą po tych kamyczkach, otoczakach przez bukowe lasy. Dla nas udostępnionych jest kilka miejsc, które możemy zwiedzić bez większego problemu. Warto taką wycieczkę zacząć w Miszkach, w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Miszkach. Jest to miejsce, które możemy potraktować jako start. Oprócz samej ekspozycji, która w tym miejscu na nas czeka, i zwiedzania wystaw związanych z ginącymi zawodami, która jest bardzo ciekawa i warto na nią poświęcić co najmniej 2 godziny wolnego czasu. No właśnie z tego miejsca można wyruszyć na szlak, który zajmuje nam około 2 godzin, jest pętlą. Będziemy szli między innymi w Towarzystwie Bukowych Lasów, które akurat teraz właśnie na jesień będą się powoli już transformowały z tych ciemnozielonych tonów na różnorakie odcienie żółci i pomarańczy. A dodatkowo, jeżeli ktoś lubi zbierać grzyby, a mam nadzieję, że nie jestem jedyny na Wielkopolsce z Podlasia, który to uprawia.
5: O to chciałem się też dopytać.
7: Tak, to mi właśnie na Wielkopolsce, kiedy się tu przeprowadziłem kilka lat temu, bardzo zabolało, że tutaj bardzo mało ludzi zbiera grzyby. A jeżeli już, to są to grzyby standardowe. Borowiki szlachetne, chwał. Albo koźlarze, wszystko.
6: Ja się przyznam, że innych grzybów nie rozpoznaję.
7: No właśnie, i tutaj można sobie, no można się przygotować do takiej wycieczki, po prostu kupując atlas grzybów i trochę trenując rozpoznawanie ich w internecie.
5: To jakie grzyby tam przede wszystkim?
7: No, oczywiście, no tu klasyk, no tu akurat borowik szlachetny będzie królował i tak samo koźlarz, ale na pewno też można poszukać kurek, które też królują w restauracjach. Jest to oryginalne, raczej sezonowe danie, które wszędzie można praktycznie teraz zamówić w knajpach w okolicy. Opieńka miodowa, może nieznany zbytnio grzyb, ale pewnie niektórzy o nim słyszeli. Może nie do końca związany z buczyną, ale myślę, że w tym dosyć fajnym, mozaikowym lesie i takie gatunki się znajdzie. Ciekawostką może być na przykład żółciak siarkowy, który pojawia się właśnie jesienią. Dosyć duże, żółte owocniki, wystające z drzew jak huby, ale hubami do końca ich nazwać nie wolno, ponieważ aż tak mocno nie twardnieją na starość. Te owocniki można spokojnie zerwać, usmażyć jak kotlet i zjeść ze smakiem. Smakuje trochę jak gotowany kurczak, więc można się pomóc.
6: Mówi się, że wszystko smakuje jak kurczak w pewnym momencie.
7: No mówi się też, że wszystkie grzyby są jadalne, niektóre niestety tylko raz. Ale wracając do kamionki, jeżeli chcielibyście poczuć faktycznie taki górski klimat w Wielkopolsce, w zachodniej Wielkopolsce, w towarzystwie naprawdę fajnych, ocienionych lasów, to ta rzeczka jest bardzo dobrym adresem ku temu. Warto jeszcze wspomnieć, że w kamionce pływają różne stwory. I żyją tam różne stwory, które być może z odrobiną szczęścia możecie spotkać. Jest to między innymi minuk strumieniowy, który no, nie jest do końca rybą. Tak naprawdę trochę przypomina wielką pijawkę, bo też podobne ma zwyczaje. Dorosły osobnik takiego gatunku w ogóle się niczym nie żywi. On żywi się tylko jako stadium początkowe swojego rozwoju i korzysta ze swoich zapasów w dalszej części swojego życia. Jest to gatunek bardzo zagrożony wyginięciem i można go też w kamionce spotkać dzięki jej specyficznym wartościom wody i także dna, w którym się chowa, a także rak szlachetny. Skorupiak, który tak naprawdę nam znika z atlasu fauny Polski. Niestety znika ze względu na różne inne czynniki, na przykład przez dżumę raczą, która dziesiątkuje ten gatunek i inwazyjny gatunek raka pręgowatego, który bardzo mocno wypiera naszego rodzimego raka szlachetnego. I stąd Dolina Kamionki w swoim logo Parku Krajobrazowego ma właśnie między innymi raka szlachetnego. Można się temu przyjrzeć na naszych przewodnikach, które Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wydaje specjalnie po to, żeby sobie taką wycieczkę po naszych znanych i mniej znanych parkach zorganizować.
5: Co fauna, co z florą?
7: Flora. No jest to teren leśny, więc na pewno duża flora, głównie buczyny, piękne drzewa. Generalnie jesień jest dobrym miejscem, żeby między tymi drzewami poszukać różnych innych aspektów. Tutaj zaraz może wejdę w temat jesiennego rykowiska, ale może wcześniejszą porą roku można obserwować na przykład bardzo rzadki gatunek pełnika europejskiego, który w Dolinie Kamionki właśnie też ma swoje stanowiska. Jest on chroniony przez Zespół Parków Krajobrazowych. Musimy utrzymywać te siedliska tak, żeby ten pełnik miał gdzie kwitnąć, rosnąć i się rozwijać, więc i też z tego względu pełnik jest w naszym logo.
5: Jak najlepiej przemieszczać się po parku pieszo, rowerem, na inne sposoby?
7: Tym jak, albo jak człowiek sobie wybierze, bo można tam i się poruszać rowerem, można też się poruszać na piechotę. Osobiście wolę zwiedzać na piechotę, zwłaszcza takie małe parki jak Dolina Kamionki, ponieważ środowisko leśne sprzyja skupianiu wzroku na elementach, które przy szybkim przemieszczaniu po prostu umykają. Spokojny spacer w różnych ostępach może spokojnie nam dostarczyć fajnych wrażeń, zwłaszcza, że zbliża się rykowisko, które teraz właśnie tak naprawdę trwa. Okres godowy jeleni. Byki teraz rzeczywiście śpiewają w niebogłosy za partnerkami. Dla nas jest to moment bardzo ciekawy w roku, bo w innych parkach krajobrazowych, to w ogóle w innych lasach, można po prostu się zatrzymać wieczorkiem lub nad ranem i tego rykowiska słuchać, wytężać wzrok. Być może się jakiś byk na polanie pojawi. No i ta pieśń raz do roku się pojawia i za chwilę znika. Więc jest to bardzo, bardzo krótki moment w roku.
6: Mówiłeś nam o faunie, mówiłeś o florze, no to przejdźmy jeszcze do tych aspektów kulturowych, no bo już za kilka dni przed nami bardzo ważne wydarzenie, które właściwie no w parku się dzieje, czy też we wspomnianych przez ciebie mniszkach. Jakbyś nam trochę przybliżyć, co to będzie za wydarzenie i co będzie można tam zobaczyć?
7: Cóż tam będzie można zobaczyć? Mowa była o 15 dniu września. Będzie to wielkie święto w Mniszkach. Właśnie Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej tamże organizuje co roku wielkie smażenie powideł. Ja chyba nie będę mówić, co tam będzie można zobaczyć. Ja chyba po prostu zaproszę, żeby tam pojechać i poczuć ten zapach bardzo specyficzny smażonych powideł, no, między innymi śliwkowych, bo to jest sezon na śliwki i spróbowania tych specjałów, a też na pewno będzie tam mnóstwo wystawców, którzy swoje specjały będą prezentować i je udostępniać, a może spróbujemy też samemu usmażyć te powidła, bo no, konia z rzędem, kto mi powie, że
8: umie smażyć powidła.
7: Ot tako.
8: I ja.
7: O właśnie.
6: No ja przynoszę, że nie umiem, ale powiedziałeś, że będzie można spróbować, co jest już ogromną zachętą, żeby do Mniszek 15 przyjechać.
5: A przy okazji odwiedzić Park Krajobrazowy.

4 września, mamy dziś piątek, imieniny świętą Rozalla i Stella. Zajrzyjmy w cytat dnia. Stanisław Lem, którego nikomu, myślę, specjalnie nie przedstawiać nie trzeba, powiedział kiedyś: gdyby ludzie od jaskiniowej epoki robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dziś siedzieliby w jaskiniach. 601-077-033. Jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia a propos tego cytatu, no to proszę się ze mną podzielić. Za 12 minut minie 13. Tu Radio Emaus.

Feel Good. Mam nadzieję, że wy również feel good. Kuba Antkowiak, który będzie z wami od godziny 14.30, właśnie przed chwilą kiwnął głową, że on feel good, czyli czuje się bardzo dobrze, kiwa cały czas. A jak wy się czujecie? 601-077-033. Ten numer można wykorzystywać wielokrotnie, ile razy się chce. Można napisać do nas w jakiejkolwiek sprawie, jeśli coś was cieszy, irytuje bądź intryguje, po prostu podzielcie się z nami, a my postaramy się ten problem rozwiązać lub cieszyć się razem z wami. Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus, teraz grupa Dire Straits.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Jest piątek, 4 września, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Hulajnogi zagrożeniem dla najmłodszych, podkreślają medycy. Zbliżają się dożynki archidiecezjalno-gminne. W Poznaniu mamy nowe murale. Poznańscy lekarze alarmują, lawinowo rośnie liczba dzieci z ciężkimi urazami po wypadkach na hulajnogach. W poznańskim szpitalu imienia Jönszera odnotowano w tym roku ponad 6-krotny wzrost takich przypadków. Główną przyczyną tragedii jest nadmierna prędkość i jazda bez kasku. I to mimo, że od czerwca użytkownicy poniżej 16 roku życia mają obowiązek go nosić. Na szpitalne oddziały trafiają przede wszystkim nastolatkowie. Problem jest na tyle poważny, że w podpoznańskim Swarzędzu rusza właśnie pierwsza duża konferencja neurochirurgów i chirurgów dziecięcych. Jak zaznacza dr Natalia Rytkowska-Tomaszewska w Radiu Poznań, specjaliści muszą pilnie wypracować wspólne strategie leczenia i mocniej postawić na profilaktykę. W dwudniowym ogólnopolskim spotkaniu bierze udział ponad 100 lekarzy. Oprócz urazów hulajnogowych, medycy omówią również najnowsze metody leczenia wodogłowia i wrodzonych wad układu nerwowego. Rolnicy z terenu archidiecezji poznańskiej zjadą się jutro do Chorzemina, by podziękować Bogu za tegoroczne żniwa. Wielkimi krokami zbliżają się dożynki archidiecezjalne, które tym razem odbędą się w gminie Wolsztyn. Wydarzenie rozpocznie się korowodem o 11:30. W samo południe odprawiona zostanie msza święta, a później odbędzie się obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kłębowo oraz zespołów z Węgier, Serbii i Słowenii. Proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Olsztynie, ksiądz Sławomir Majchrzak, cieszy się, że dożynki archidiecezjalne odbędą się właśnie w tym miejscu.
3: Ja myślę, że to jest dobra, piękna tradycja i potwierdzenie, że ta nasza ziemia wolsztyńska jest też ziemią dojrzałą. I w takim wymiarze ludzkim, i w takim wymiarze odniesieniu do Stwórcy, to wszystko jakby potwierdza, że ta ziemia wolsztyńska ma swoją i tradycję, swoją historię, ale ma też dobry, piękny dzień dzisiejszy.
2: W programie znalazł się także konkurs na najpiękniejszą dożynkową dekorację posesji.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W Poznaniu mamy 4 nowe dzieła na ścianach budynków. Powstały one w ramach Festiwalu Murali. Można je zobaczyć przy ulicy Konfederackiej 4, Górnej Wildzie 80, Grochowskiej 83/85 oraz 28 czerwca 131. Dwa dzieła powstały na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, mówi rzecznik prasowy spółki Łukasz Kubiak.
4: Cieszymy się, bo naprawdę te prace wyglądają fantastycznie i można je podziwiać. Ten każdy mural był zaprojektowany z myślą o każdej lokalizacji. Też byście uwzględniali architekturę budynku, proporcje, charakter ściany. Te realizacje, które są, one nie są tylko jako dekoracja elewacji, ale też współgrają z całym otoczeniem, które jest obok. Jesteśmy niezwykle z tego zadowoleni, tym bardziej, że w tych pracach pojawiają się motywy związane właśnie z naszym miastem.
2: Ważnym elementem festiwalu było również miasteczko w klubie Nurt nad Wartą, gdzie mieszkańcy mogli spotkać twórców, zobaczyć ich warsztat i wziąć udział w wydarzeniach artystycznych. W programie znalazły się m.in. warsztaty z sitodruku, malowania, rysowania i ceramiki.
1: Informacje z kraju.
2: Minister Sprawiedliwości mówi, że za rządów PiSu umorzono najważniejsze sprawy dotyczące zonda krypto. W Sejmie prezydencki minister Zbigniew Bogucki mówił też o umorzeniach w obecnej kadencji i kwestionował skuteczność rządu. Waldemar Żurek mówił w Sejmie, że to nieprawda.
5: To właśnie w czasach PiSu powstała ta piramida. To wtedy pozwolono na to, żeby nie było nad nią żadnej kontroli. Kłopoty tej spółki zaczęły się w 22 roku w Estonii. Ustawa, którą chcieliśmy przyjąć, miała właśnie pozwolić na kontrolę nie tylko na polskim rynku, ale także spółek, które rejestrują się w innych krajach europejskich. Weto prezydenta, dzisiejsza decyzja Sejmu tak naprawdę uderzają w polskiego obywatela.
2: Sejm nie zdołał dziś odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, która regulowała rynek kryptowalut w Polsce. Było to trzecie podejście do weta Karola Nawrockiego w tej sprawie.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Pojawiło się ostrzeżenie przed silnym wiatrem, burzą i deszczem wystosowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie jest aktywne od godziny 16 do 22. Wiatr może powiać z prędkością nawet 40 km na godzinę. W tej chwili na termometrze 20 stopni Celsjusza, temperatura na razie stabilna, ciśnienie spada 1008 hektopaskali teraz na barometrze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

4 września, jest piątek. Muzycznie na początku tej godziny przenosimy się w regiony skandynawskie. Prosto z Norwegii grupa AHA. Przy mikrofonie Zamek Wandel. Dzień dobry.

dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: warto z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów, natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze.
2: Faryzeusze trzymają się starych schematów, bojąc się tego, co nowe. Jezus pokazuje, że życie z Bogiem nie polega na kurczowym przywiązaniu się do przyzwyczajeń. Czasem trzeba zostawić to, co znane i wygodne, by zrobić miejsce na coś nowego. Pan Bóg nie mieści się w naszych utartych schematach. Chce nas prowadzić dalej i uczyć patrzenia szerzej. Najtrudniej bywa wtedy, gdy trzeba zrezygnować z czegoś, co przez lata dawało poczucie bezpieczeństwa. Pomyśl, co w moim życiu stało się przyzwyczajeniem, które utrudnia mi przyjęcie czegoś nowego od Boga.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Słońce nad Wielkopolską wstało dziś 9 po 6, zajdzie o 19.33. W zenicie było o 12.34. No już powoli niestety chyli się ku zachodowi, chociaż temperatura jeszcze nie osiągnęła swojej maksymalnej wartości. Rosalia, Stella mają dzisiaj swoje imieniny w kalendarzu, 4 dzień września, piątek, dzień jak najbardziej weekendowy. Pozdrawiamy solenizantów i solenizantki. Pozdrawiamy też wszystkich tych, którzy mają dzisiaj jakiekolwiek okazje do świętowania. 24 minuty po 13:00.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Mamo! Gotujemy się na bitki?
3: Gotujemy? Od razu dusimy! Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

Po raz 25 wystartuje poznański maraton imienia Macieja Frankiewicza. Start biegu tradycyjnie odbędzie się na ulicy Grunwaldzkiej w sąsiedztwie MTP. Stamtąd zawodnicy ruszą w kierunku Roosevelta i Płockiego, a następnie Aleją Wielkopolską dotrą na Sołacz. Rzecznik prasowy poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak zaznacza, że bieg będzie lokowane wokół ważnych miejsc dla stolicy Wielkopolski, od Cytadeli do Starego Rynku. No właśnie, trasa maratonu po 18 latach wraca na Stary Rynek. Do maratonu można się już zapisywać. Zapisy mają potrwać do 1 października i tak powinno będzie, a sam maraton wystartuje 4 października o godzinie 8 rano.

Najświeższa prognoza pogody już niebawem, kilka minut po godzinie 14, ale teraz możemy sobie zajrzeć w zestaw pogodowych przysłów ludowych i zacytować na przykład takie: gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń. No, trzeba by o to jednak zapytać rolników, czy faktycznie tak jest. 89,8 MHz na tej częstotliwości słuchać Radio Emaus w Poznaniu i w okolicach. Zawsze można zainstalować aplikację w swoim smartfonie, poprzez którą to Radio Emaus będzie słychać nawet, gdy jesteście daleko, daleko od Poznania. Za kwadrans druga.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Państwowa Komisja Wyborcza zamyka listy w podpoznańskiej miejscowości. Jutro odbędzie się zwiedzanie Ostrowa Lednickiego. PCK i Szpital Ortopedyczny w Poznaniu współpracują ze sobą. 5 kandydatów oficjalnie powalczy o fotel wójta w przedterminowych wyborach w podpoznańskiej Rokietnicy. Termin zbierania podpisów poparcia już minął, a mieszkańcy pójdą do urny 27 września. Na karcie do głosowania zobaczymy 5 nazwisk. Są to wspierana przez Koalicję Obywatelską przewodnicząca Rady Gminy Izabela Dziamska, działacz partii Razem Mateusz Jarczyński, pełniący teraz obowiązki wójta Arkadiusz Klapiński, wiceprzewodniczący Rady Adam Michta oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Sklepik. Z walki o fotel wójta w ostatniej chwili odpadła sołtys Rokietnicy Małgorzata Kowalczyk. Jej listy poparcia odrzucono z powodu błędów w danych. Wcześniej odmówiono też rejestracji Komitetowi Samoobrony, a w zestawieniach wciąż brakuje 2 innych lokalnych komitetów. Przypomnijmy, wybory w Rokietnicy zarządzono po odejściu dotychczasowego wójta Bartosza Derecha.
1: Informacje z regionu.
2: Ostatnia szansa w tym sezonie na poznanie tajemnic Ostrowa Lednickiego. Jutro odbędzie się ostatnie zwiedzanie wyjątkowej wyspy, na której od wielu lat prowadzone są badania wykopaliskowe. O codziennym życiu ludzi, którzy mieszkali tam przed wiekami, opowie zainteresowanym archeolog Bartosz Tiec. Po zwiedzaniu wyspy Joanna Wieczorek z muzeum zaprasza do odwiedzenia odremontowanej siedziby placówki,
3: w której znajduje się wystawa stała Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki oraz wystawa czasowa Córki czasu, Słowianki, Wielkopolanki, Europejki. Zachęcamy do skorzystania z naszej kawiarni, sklepiku muzealnego z nową ofertą.
2: Początek zwiedzania zaplanowano na godzinę 11:00 z biurka przy przeprawie promowej.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Polski Czerwony Krzyż i Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny imienia Wiktora Degi w Poznaniu rozpoczynają partnerstwo. Będzie ono polegać na testowaniu gotowości szpitala na sytuacje kryzysowe oraz zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych. Instytucje wspólnie przeanalizują zagrożenia oraz opracują procedury reagowania, informuje szef Grupy Ratownictwa PCK Poznań Leszek Tasiemski.
4: Musimy się przyjrzeć procedurom, tym w jaki sposób my jako Grupa Ratownictwa i Grupa Pomocy Humanitarnej, ale również inne służby, które są do dyspozycji, w jaki sposób my możemy na szybko, w takim trybie alarmowym odciążyć szpital. Chociażby rozkładając punkty medyczne wokół szpitala i próbując odciążyć szpital, jakby tymczasowo zaopatrując najlżej poszkodowanych, po to, żeby być takim buforem, żeby personel szpitala mógł jakby skupić na tych najpilniej potrzebujących pomocy i tych najbardziej poszkodowanych. Będziemy wspólnie realizować ćwiczenia, czyli chcemy sprawdzić, jak to działa w praktyce.
2: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Ma się on zakończyć 31 października 2027 roku. Zarzuty premiera o powiązania polityków PiS z zonda krypto Jarosław Kaczyński ocenił jako prowokację. Donald Tusk cytował wcześniej w Sejmie zeznania szefa kryptogiełdy Przemysława Krala, z których mają wynikać potencjalne związki zonda krypto z politykami prawicy, między innymi ze Zbigniewem Ziobrą. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że powiązania polityków PiS z zonda krypto mogły być, jak to ujął, incydentalne.
5: To jest po prostu prowokacja. Nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś, kto czuje zapach. Tutaj użyję pewnej przenośni kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma. To jest kiełbasa nieistniejąca. I takie rzeczy były możliwe, ale to są incydenty i to nie ma nic wspólnego z partią.
2: W sprawie zonda krypto pojawiły się wątki spotkań posłów PiS z szefem giełdy Przemysławem Kralem oraz pieniędzy przekazywanych między innymi fundacji Zbigniewa Ziobry.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Według synoptyków prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w tej chwili jest jak na razie zaledwie 10%, chociaż patrząc przez okno widzę coś zupełnie innego, ciemna chmura nad naszą redakcją. Po 16 może to się zmienić diametralnie, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem, burzą i silnymi opadami deszczu. Temperatura jeszcze rośnie, teraz na termometrze 21 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Krystyna pisze, jeżeli jest mąż zaufania, to czy jest kobieta żona zaufania? Czy w ogóle w jakikolwiek sposób o kobiecie można tak powiedzieć? No, pani Krystyno, to nie tylko mąż zaufania, to także mąż opatrznościowy, to także mąż stanu i wielu innych jeszcze pełnych męstwa, zapewnie mężów, którzy byli niegdyś wyłącznie mężczyznami. I nie było tej potrzeby, którą dzisiaj coraz żywiej odczuwamy, żeby jakieś określenie przysługujące, wydawałoby się, w naturalny sposób mężczyźnie, trzeba przypisać było kobiecie. Czy brakuje nam tych słów? Męża opatrznościowego moglibyśmy jeszcze darować, bo w końcu jest to trochę przesadne, trochę patetyczne, może trochę nawet metaforyczne i dlatego też nie ma takiej konieczności używania takiego określenia. Można powiedzieć na przykład, że to była osoba, która albo bardzo pomogła, albo wybawiła z opresji, albo coś jeszcze innego takiego zrobiła. Mąż stanu, jak się okazuje, także nie jest określeniem koniecznym. Wprawdzie słyszę jeszcze od czasu do czasu to określenie w odniesieniu do mężczyzn, ale chyba nie ma jakiejś wielkiej biedy czy wielkiej luki językowej, jeśli chodzi o męża stanu w odniesieniu do kobiet, bo możemy czasem także użyć innych zupełnie określeń. Natomiast jeśli chodzi o męża zaufania, już jest trochę inaczej, ponieważ to jest pewnego rodzaju instytucja. To jest pewien rodzaj człowieka wydelegowanego po to, żeby mógł sprawdzać, kontrolować albo robić inne rzeczy stwierdzające legalność czegoś. I czy kobieta mogłaby być mężem zaufania? Na pewno użycie określenia żona zaufania byłoby niestosowne. Żadne inne określenie, dama zaufania, także nie wchodzi tutaj w grę, bo to jest bardzo silna łączliwość frazeologiczna mąż zaufania. Można by co najwyżej to zinstytucjonalizować i powiedzieć tak, mężem zaufania, to jest taka nazwa już utarta, może być mężczyzna albo kobieta, ale wtedy czujemy niestosowność odniesienia tego do kobiety. Czy potrzebne jest nowe określenie? Być może tak właśnie jest i może Państwo znajdą takie właśnie określenie. Od strony językowej nie raziłoby mnie bardzo, gdyby kobieta była mężem zaufania i myślę, że takie użycia już się powoli zaczynają pojawiać. Tu był mężem zaufania pan Jan Kowalski, a tutaj pani Janina Nowakowa.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

23 minuty temu minęła 14. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Do usłyszenia w poniedziałek, tuż przed godziną 15, a za chwilę dołączy do Was Kuba Antkowiak, który będzie z Wami prawie do zachodu słońca. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Na zegarach 14:30 kłania się popołudniówka. Dzień dobry.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 19 minut zostało do godziny 15. Za nami trzy utwory. Była Alicia Keys, Marta Bijan, a także Lady Punk. Zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu z nami. 601-077-033 to jest nasz numer do kontaktu. Jeżeli coś widzicie na poznańskich ulicach albo na wielkopolskich trasach, dawajcie nam znać. Od razu te informacje przekażemy na antenie Radia Emaus. 601-077-033. Zapraszamy. Zapraszamy Was bardzo gorąco, zapiszcie sobie ten numer, bo może się Wam przydać, a oby inaczej, obyście pamiętali ten numer, ale z drugiej strony, oby tych incydentów na drogach czy też na ulicach było jak najmniej. A my gramy dalej, tym razem nie polska muzyka, ale zagranica i będzie król popu Michael Jackson, Remember the Time.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 15. Za nami Michael Jackson, także duet Sanach i Dawid Podsiadło. Punktualnie o godzinie 15 zapraszamy Was na koronkę do Bożego Miłosierdzia, a tuż po tym punkcie programu, no pewna nowość, pewien powrót, no bo tuż po godzinie 15 będą informacje Radia Emaus, na które zapraszam w imieniu Mateusza Markiewicza. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz gramy dalej, tym razem pogramy już zagranicznie. Sting i Fields of Gold.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
4: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Kolejna edycja konkursu Pociąg do Sztuki rozstrzygnięta. Budynek po dawnym kinie Olimpia w Poznaniu zostanie rozebrany. Radni PiS z Poznania przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Stanu Cywilnego. Znamy zwycięzców konkursu Pociąg do Sztuki. To już szósta odsłona wydarzenia organizowanego przez Koleje Wielkopolskie, które zachęca do twórczego interpretowania i przedstawiania różnych miejsc w regionie z perspektywy podróży pociągiem. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bo połączona była z 15-leciem istnienia spółki. W kategorii 17+, trzecie miejsce zajęła Zuzanna Koźlarek. Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak zauważa, że takie konkursy są ważne dla Wielkopolski.
2: Z jednej strony oczywiście nam, jako organizatorom kolei, chodzi o promocję tego środka lokomocji, ale z drugiej strony w jakiś sposób zachęta, wsparcie dla młodych, nie tylko młodych artystów, którzy przysyłają tutaj swoje prace.
1: Wyróżnione prace będzie można oglądać do stycznia w różnych lokalizacjach. Wystawa pojawi się między innymi w Kępnie, w Olsztynie, Gnieźnie oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Budynek po dawnym kinie Olimpia w Poznaniu zostanie rozebrany. O sprawie jako pierwsze informuje Radio Poznań. Akademia Muzyczna podpisała umowę z wykonawcą, który wybuduje w tamtym miejscu nową scenę uczelni. Według nieoficjalnych informacji teren ma zostać przekazany jeszcze dziś. W przyszłym tygodniu natomiast zostanie ogrodzony. Rozbiórka musi zakończyć się w ciągu 6 miesięcy. Obecnie trwają starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Zadeklarowany termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony. Zgodnie z harmonogramem nowy budynek Akademii Muzycznej przy ulicy Grunwaldzkiej ma być gotowy do 2030 roku.
0: Informacje z Poznania.
1: Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego łamie konstytucję, tak twierdzi radny klubu PiS Zbigniew Czerwiński, który wczoraj przeprowadził kontrolę w urzędzie. Pytał, na jakiej podstawie prawnej dokonywana jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Dyrektor urzędu Mariusz Kopeć powołał się na rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zdaniem nieuznawanego przez rząd Trybunału Konstytucyjnego jest nielegalne.
3: Pan dyrektor wie również, że zgodnie z polskim porządkiem prawnym małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Wynika to z konstytucji, z kodeksu rodzinnego i wie też, że ma prawo odmówić transkrypcji małżeństwa zagranicznego, jeżeli narusza to porządek prawny Rzeczypospolitej. Ma pełną świadomość, że łamie konstytucję, łamie prawo.
1: Tłumaczy Zbigniew Czerwiński. Jego klub złożył już projekt stanowiska w sprawie transkrypcji aktów małżeństw. We wtorek radni będą przekonywać pozostałych, by uznali wyrok Trybunału i nie dokonywali takich transkrypcji.
0: Informacje z kraju.
1: Urząd Ochrony Danych Osobowych wciąż bada wyciek danych z systemów firmy MyDR, dostawcy elektronicznej dokumentacji medycznej. Według wcześniejszych informacji sprawa może dotyczyć danych niemal 19 milionów Polaków. UODO sprawdza między innymi, czy firma odpowiednio zabezpieczyła systemy przed atakiem. Kontrola jest skomplikowana, bo system przetwarza dane ponad 20 milionów osób. Potrwa jeszcze co najmniej tydzień, mówi prezes UODO Mirosław Wróblewski.
4: Te działania muszą prowadzić do zbadania wszystkich kwestii, także od strony informatycznej, a także od strony dokumentacyjnej. Ta kontrola potrwa jeszcze minimum ponad tydzień. Jeżeli chodzi o obywateli, zastrzeżenie numeru PESEL to jest jeden z kroków. To jest najlepsze dzisiaj dostępne w Polsce rozwiązanie, które chroni przed zaciągnięciem zobowiązań, na przykład podpisaniem aktu notarialnego. Nie da się nawet zrobić większego przelewu w banku.
1: Równolegle policja i prokuratura próbują ustalić sprawców ataku. Według informacji przekazanych przez służby, wykradzione dane nie zostały dotąd publicznie udostępnione w internecie.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: Poznaniu występują przejaśnienia, na termometrach 24 stopnie Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 26 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Jest ona w tym momencie dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce.

25 minut po godzinie 15. Za nami na naszej antenie Oskar Cyms i Co Noc, a my zaglądamy do dzisiejszej kartki z kalendarza. I co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy piątek, 4 września, 247 dzień roku. Jeżeli chodzi o imieniny, obchodzą je dzisiaj m.in. Rosalia, Liliana, a także Maria. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Wśród nietypowych świąt mamy dzisiaj m.in. Dzień Orzechów Makadamia. Czy są wśród Was, drodzy słuchacze, fani tych orzechów? 601 077 033. Zapraszamy do kontaktu z nami na przykład w tej sprawie. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, brzmi ono następująco. Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Stanisława Lema. Gdyby ludzie od jaskiniowej epoki robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach. Prawda, prawda. A my gramy dalej, teraz Hozier na naszej antenie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama. Po reklamie. Autopromocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. Sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Już prawie 18 minut zostało do godziny 16. Za nami na naszej antenie Oasis, duet Smolasty i Sylwia Grzeszczak, a także Rihanna i Jay-Z. Dostajemy zapytania na nasz telefon radiowy, czy nocna linia Krzysztofa Fonki pojedzie. Niestety nie mamy dla was dobrych informacji, dlatego że tej audycji już niestety w naszej ramówce nie będzie. Natomiast w miejsce audycji Nocna Linia będzie powtórka audycji ze starej płyty, którą mam przyjemność prowadzić. Także zapraszam was bardzo gorąco na ten program. Premiera będzie w sobotę o godzinie 17:10, więc tak czy siak szybciej niż zazwyczaj. No ale powtórki będą wtedy, kiedy audycja

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 16. Za nami na naszej antenie grupa Big Mountain, Baby, I Love Your Way, a także grupa Desire i Live. A przed nami punktualnie o godzinie 16 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz tak dla odmiany pogramy po polsku Dawid Podsiadło i Na Błysk. No to co? Błyskawicznie

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Jaka przyszłość czeka Bogdankę w Poznaniu? Rokietnica zaprasza na Rumpuć. Warta Poznań zagra dzisiaj na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Czy Bogdanka w Poznaniu ujrzy światło dzienne? Tego domagają się członkowie inicjatywy Uwolnić Bogdankę, którzy jednocześnie sprzeciwiają się planom zabudowy hali lekkoatletycznej na Golęcinie. Ich zdaniem odkrycie Bogdanki powinno być jednym z priorytetów zapisanych w nowym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nad którym poznańscy radni będą głosować już w przyszły wtorek. Hanna Mardo z inicjatywy apelowała dziś na antenie Radia Emaus o zmiany w dokumencie, tak aby dopuścić możliwość odkrycia rzeki.
2: Jeżeli zaplanujemy odkrycie Bogdanki, będziemy mieli projekt, a my czekamy, bo pieniądze zostały przekazane, ale tego projektu na razie zrealizowanego nie ma. Jeżeli już będziemy wiedzieć, jak odkrywamy rzekę, to dopiero możemy mówić o tym, jak umiejscowiamy inne, być może nowe elementy kompleksu sportowego, a być może jakieś urządzenie rekreacyjne, czy co jeszcze przyda się użytkownikom tego miejsca.
1: Chętni, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, co skrywa Golęcin, mogą przyjść jutro w południe na spacer, który poprowadzi architekt profesor Elżbieta Raszeja. Start Sportu Sołacz.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Rokietnica po raz kolejny zaprasza Wielkopolan na Rumpuć. To swego rodzaju święto gminy, które jutro odbędzie się już po raz 19. Przez cały dzień na scenie pojawiać się będą lokalni artyści, a wieczorem wystąpi gwiazda główna, zespół The Dumplings. Poza tym zaprezentują się przedstawiciele różnych sołectw, ale głównym bohaterem dnia będzie oczywiście wspomniany Rumpuć. Jak tłumaczy pełniący obowiązki wójta Rokietnicy Arkadiusz Klapiński, to zupa przygotowywana w 1600-litrowym garnku, do której potrzeba wielu składników.
3: Wołowina, boczek, łopatka tam lub karkówka. Samej kapusty kiszonej jest 225 kg, 250 kg jest na przykład ziemniaków. Samej soli do tego, do przyprawienia tej zupy to jest ponad 10 kg. Gotuję przez cały dzień, gdzieś tam w okolicach godziny 17. Zapraszamy i częstujemy tą zupką ze stoisk.
1: Wydarzenie rozpocznie się w samo południe na Polanie Rumpuciowej. Wstęp jest wolny.
0: Informacje sportowe.
1: Dziś Warta Poznań rozegra wyjazdowe spotkanie 7. kolejki pierwszej ligi. Przeciwnikiem poznańskiego zespołu będzie wicelider tabeli Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która w tym sezonie ligowym nie odnotowała jeszcze porażki. Warta Poznań zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli, notując na przemian zwycięstwa i przegrane, w tym ostatnią z Miedzią Legnica. Jak zaznacza sztab szkoleniowy, mimo publicznej krytyki gry w obronie, statystyki defensywne zespołu znajdują się w ligowej czołówce. W ataku wyróżniają się obecnie Mateusz Stanek i Marcel Stefaniak. Gospodarze dzisiejszego meczu przystąpią do gry po wtorkowej porażce w Pucharze Polski z Podhalem Nowy Targ. Początek spotkania o godzinie 18. To gigant prawa, człowiek, który potrafi się oprzeć każdemu politykowi. Tak o Macieju Berku mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sejm wybrał byłego ministra odpowiedzialnego za wdrażanie polityki rządu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Waldemar Żurek nie wyklucza scenariusza, w którym Maciej Berek będzie musiał złożyć ślubowanie w Sejmie, jeśli Karol Nawrocki nie zaprosi go do Pałacu Prezydenckiego.
4: Wyobraźmy sobie, że państwo przychodzicie do urzędu, a urzędnik mówi, że on nie będzie wydawał wam decyzji, chociaż ma obowiązek ją wydać. Co wtedy? Więc wobec prezydenta nie ma innych środków prawnych, tylko właśnie takie, że należy złożyć tą przysięgę, tak żeby wszyscy ludzie widzieli. Notariusz odnotuje to w odpowiedniej formule i wtedy mam nadzieję, że ci sędziowie zasiądą za stołem Trybunału.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział w Sejmie, że kandydatura Macieja Berka na sędziego nie powinna być procedowana z powodów formalnych. Prezydent Karol Nawrocki mówił wczoraj w rozmowie z dziennikarzami, że decyzji w sprawie przyjęcia ślubowania jeszcze nie podjął.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: W Poznaniu pochmurno, a na termometrach 24 stopnie Celsjusza. Wiatr dosyć mocny, bo wieje z prędkością 32 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Czystość przedmałżeńska to świadomość, że człowiek dysponuje skarbem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz można otrzymać.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: ...21 minut po godzinie 16 za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych, za nami także Ewa Farna i Nie Przegap. Ja myślę, że nie warto przegapiać serwisów kulturalnych, które prezentujemy na naszej antenie. No był już popołudniowy, przedpołudniowy oczywiście, 11.30, popołudniowy oczywiście dopiero będzie, no nie uprzedzajmy faktów. 16.30 serwis kulturalny, już teraz was na niego bardzo gorąco zapraszam, zaprezentuję parę wydarzeń, na które warto się wybrać dzisiaj w stolicy Wielkopolski, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z poznańskimi wydarzeniami, 16.30 serwis kulturalny. A teraz na naszej antenie Christina Aguilera i Lady Marmalade.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: 16.30 na naszych radiowych zegarach, czas na serwis kulturalny. Zaproszę Was na trzy wydarzenia z Poznania na dzisiejszy wieczór. Zaczynamy od spektaklu Chaos, który odbywa się o godzinie 19 w Teatrze 8 dnia. Jak sami organizatorzy zapraszają na to wydarzenie, współcześnie słowo chaos nabrało wielu znaczeń, ale przede wszystkim staje się on narzędziem ekspresji, pozwala wyrazić to, czego nie da się uporządkować słowami. Szok, ból, poczucie rozbicia przenosi widza w stan, w którym granica między ofiarą a sprawcą, między widzem a uczestnikiem ulega zatarciu razem. Autorstwo i wykonanie Aurora Lubos. Spektakl Chaos dziś o godzinie 19 w Teatrze 8 dnia. Teraz przechodzimy już do pokazu filmu dokumentalnego. Będzie to film Damnation, a także oprócz pokazu filmowego będzie spotkanie i dyskusja z doktorem inżynierem Tomaszem Zgołą. Start wydarzenia godzina 19.30. Miejsce spotkania to Ogród Szelong. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Damnation to zaangażowanie dokument opowiadający o zmieniającym się w Stanach Zjednoczonych podejściu do rozbudowanego systemu zapór wodnych. Film pokazuje proces odbudowy ekosystemu rzeki Elwha, a także inne inicjatywy zmierzające do rozbiórki tam i przywracania rzekom ich naturalnego biegu. A przed seansem organizatorzy zapraszają na spotkanie i dyskusję z doktorem inżynierem Tomaszem Zgołą o rzekach, ich ekosystemach, wpływie zapór i innych barier na środowisko oraz tym, jak możemy skutecznie chronić rzeki. Pokaz filmu dokumentalnego Damnation i spotkanie połączone z dyskusją z doktorem inżynierem Tomaszem Zgołą dziś o godzinie 19.30 w Ogrodzie Szelong. Miejsce wstęp na to wydarzenie jest wolne. No i na koniec zapraszam Was na koncert premierowy płyty Dare to Fly w ramach cyklu Jazzamek. Odsłona 76. Wystąpi Szymon Siwierski. Start koncertu godzina 20. Miejsce to Centrum Kultury Zamek, sala pod Pręgierzem, a sama płyta Szymona Siwierskiego ukazuje się dzisiaj, także zapraszam Was bardzo gorąco do zapoznania się właśnie z tym materiałem, w miarę możliwości oczywiście poza słuchaniem Radia Emaus. Jazz Zamek 76, Szymon Siwierski, koncert premierowy płyty Dare to Fly, dziś o godzinie 20:00 ten koncert się zaczyna. Miejsce to Centrum Kultury Zamek, sala pod zegarem. No i to wszystko w dzisiejszym serwisie kulturalnym. Kolejny w poniedziałek o godzinie 11.30. Już teraz Was na niego bardzo gorąco zapraszam.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 18 minut zostało do godziny 17. Za nami grupa Yes, zespół Rotara, także kolejny, ostatni już na dziś serwis kulturalny. Zapraszam Was do kontaktu z nami w sprawach drogowych, na przykład 601 077 033, powtarzam, 601 077 033. Jeżeli coś widzicie na drodze, jeżeli widzicie jakieś utrudnienia, zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu. Jesteśmy otwarci na wasze informacje. Od razu je przekażemy na naszej antenie. A my gramy dalej, tym razem pogramy po polsku. Sanach i Hip Hip Hurra!

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie dwa polskie utwory, bo pojawiła się Sanach i Hip Hip Hura. Za nami także Ania Dąbrowska, która zaśpiewała Tego Chciałam. A ja bardzo chcę usłyszeć informacje, które będą o godzinie 17. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. Warto jest wiedzieć, co się dzieje lokalnie, a także globalnie. A propos globalnie, pograliśmy po polsku, no to teraz coś faktycznie zagranicznego, no i również globalnego, nie ma co ukrywać. YouTube właśnie teraz.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
4: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
5: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
6: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
3: Tej jesieni przyłącz się do nas.
4: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
3: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
8: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Noc naukowców w Poznaniu bez europejskich funduszy. Jutro odbędzie się zwiedzanie Ostrowa Lednickiego. Zbliża się 28. Święto Chleba w Wielkopolsce. Wielkopolska Noc Naukowców odbędzie się w tym roku bez unijnego wsparcia. Po raz pierwszy od 19 lat wniosek o dofinansowanie złożony przez Politechnikę Poznańską nie zdobył wystarczającej liczby punktów w konkursie Komisji Europejskiej. Jedyną polską uczelnią, która otrzymała ten grant, został Gdański Uniwersytet Medyczny. Mimo braku zewnętrznej dotacji wydarzenie nie znika z kalendarza, zmienia jedynie nazwę na Wielkopolska Noc Naukowców. Koszty organizacji wezmą na siebie same poznańskie uczelnie i instytuty badawcze. Organizatorzy zapewniają przy tym, że kwestie finansowe nie wpłyną na jakość przygotowanych atrakcji. Zapisy na niektóre wydarzenia już wystartowały, a pełen harmonogram tegorocznej Nocy Naukowców zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Ostatnia szansa w tym sezonie na poznanie tajemnic Ostrowa Lednickiego. Jutro odbędzie się ostatnie zwiedzanie wyjątkowej wyspy, na której od wielu lat prowadzone są badania wykopaliskowe. O codziennym życiu ludzi, którzy mieszkali tam przed wiekami, opowie zainteresowanym archeolog Bartosz Tiec. Po zwiedzeniu wyspy Joanna Wieczorek z muzeum zaprasza do odwiedzenia odremontowanej siedziby placówki,
2: w której znajduje się wystawa stała Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki oraz wystawa czasowa Córki Czasu, Słowianki, Wielkopolanki, Europejki. Zachęcamy do skorzystania z naszej kawiarni, sklepiku muzealnego z nową ofertą.
1: Początek zwiedzania zaplanowano na godzinę 11:00, zbiórka przy przeprawie promowej.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Zbliża się 28. Święto Chleba w Wielkopolsce. Już jutro w Parku Wilsona w Poznaniu na uczestników czekać będzie konkurs gwarowy, konkurs wiedzy o pieczywie, a także konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku. Będzie także możliwość skorzystania z porad dietetycznych i eksperckich. Rzeczniczka prasowa wydarzenia Katarzyna Mojzykiewicz zwraca uwagę, że ważna dla tego święta jest tradycja.
3: Prawdziwe piekarnie, one produkują chleb tradycyjnymi metodami, ale dostosowując je do nowoczesnych możliwości. Mamy bardzo dobrej jakości wyroby, dzięki temu, że nasze surowce też są wyśmienite. Niezmiernie ważne jest jednak, żeby nie zapominać o tradycyjnych metodach, których nie da się przyspieszyć. Żebyśmy mieli tradycyjnie wyprodukowany chleb na kwasie, potrzeba czasu.
1: Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła przy ulicy Stolarskiej o godzinie 13:00. Następnie ulicami Stolarską, Śniadeckich i Parkową przejdzie korowód dożynkowy, który zakończy się w Parku Wilsona. Program wydarzenia uzupełnią występy artystyczne zespołu tańca ludowego AWF Poznań, Piotra Kuźniaka, a także chóru Alla Polaka. To były wyjątkowo pracowite wakacje dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z opublikowanych statystyk wynika, że miniony sezon wakacyjny okazał się rekordowy pod względem liczby przeprowadzonych akcji. W polskich Tatrach ratownicy udzielili pomocy 541 osobom. To o 32% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej niepokojącym wzrostem jest jednak liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W tym roku w Tatrach życie straciło 7 osób, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
4: Tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7. Także no biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
1: Co roku w lipcu i sierpniu tatrzańskie szlaki przemierza ponad 2 miliony osób. Tatrzański Park Narodowy nie opublikował jeszcze pełnych statystyk za minione wakacje.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, na termometrach 24 stopnie Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 33 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, natomiast biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 17 kłania się popołudniówka. Kuba Antkowiak i Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Chcielibyśmy, by nasze życie nie miało zbyt dużo zwrotów akcji. Szukamy świętego spokoju. Wijemy sobie ciepłe gniazdka, by było nam najwygodniej. Bóg jednak lubi robić w naszym życiu nowe rzeczy. Lubi, gdy chcemy z Nim zaczynać od początku, bo On wszystko czyni nowe. Lubi, gdy patrzymy na życie jak na wielką przygodę z Nim. A przygoda wiąże się zawsze z pewną dozą niepewności, ale i nieoczekiwanych radości. W jaki sposób przyjmuję zmiany w moim życiu?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minuty po godzinie 17. Za nami Lady Punk i Mniej niż Zero, za nami także mini audycja w drodze do Emaus. Jeżeli chodzi o zmiany w piątkowej ramówce Radia Emaus, przypominam, że audycja hartowo na sportowo nie odbywa się, nie ma miejsca w naszej ramówce o 17.30, a o 18.30 to jest istotna zmiana. Przypominam także, że pojawia się podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Ono już będzie o godzinie 18.00. No i jeżeli chodzi o również istotne zmiany, 21.10 naprzemiennie będzie audycja Życie na Wyspie, a także Pomost. Więc zapraszamy Was bardzo gorąco do śledzenia tego, co mamy dla Was przygotowane w ramówce. A mamy przygotowane same dobre audycje, dobre informacje, a także dobrą muzykę. Wszystko w pakiecie, słuchajcie, to wszystko oczywiście w Radiu Emaus. A my gramy dalej, był Lady Punk. No to teraz trochę spokojniej, Mr. Big, to be with you.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 17 minut zostało do godziny 18. Za nami Somber, Carlos Santana, a także Edyta Górniak. Ja przypominam, że możecie się z nami kontaktować w różnych sprawach. Możecie się z nami kontaktować na przykład w sprawach drogowych. Jeżeli coś widzicie na poznańskich ulicach albo na wielkopolskich trasach, słuchajcie, jesteśmy dla was, jesteśmy do waszej dyspozycji. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również możecie się z nami kontaktować przez nasze social media. Zapraszamy do kontaktu z nami, a teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego utworu z naszej playlisty Mrozu i Napad.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 18. Za nami na naszej antenie, no właśnie, co zagraliśmy? Zagraliśmy Mroza, Napad, a także Indile przed chwilą. Co przed nami punktualnie o godzinie 18? Podsumowanie dnia, to podsumowanie przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. Godzina 18, podsumowanie dnia. A teraz na naszej antenie cofniemy się do lat 90. Będzie zespół Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. No to co, gramy, godzina 18, podsumowanie dnia.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień. Jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Znamy zwycięzców konkursu Pociąg do Sztuki. To już szósta odsłona wydarzenia organizowanego przez Koleje Wielkopolskie, które zachęca do twórczego interpretowania i przedstawiania różnych miejsc w regionie z perspektywy podróży pociągiem. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bo połączona była z 15-leciem istnienia spółki. W kategorii 17+, trzecie miejsce zajęła Zuzanna Koźlarek. Do stworzenia pracy zainspirowały ją codzienne podróże z Chodzieży do Poznania.
2: Jest tam dużo moich takich smaczków, które przeżywam za każdym razem podróżując, czy to godzina biletu, o której zawsze wracałam do domu, czy to jakieś personalne rzeczy w torbie, więc jest to po prostu takie przedstawienie biegu w stronę pociągu. Szalik zmienia się w drogę.
1: Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak zauważa, że takie konkursy są ważne dla Wielkopolski.
3: Z jednej strony oczywiście nam, jako organizatorom kolei, chodzi o promocję tego środka lokomocji, ale z drugiej strony w jakiś sposób zachęta, wsparcie dla młodych, nie tylko młodych artystów, którzy przysyłają tutaj swoje prace.
1: Wyróżnione prace będzie można oglądać do stycznia w różnych lokalizacjach. Wystawa pojawi się między innymi w Kępnie, w Olsztynie, Gnieźnie oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Rokietnica po raz kolejny zaprasza Wielkopolan na Rumpuć. To swego rodzaju święto gminy, które jutro odbędzie się po raz 19. Przez cały dzień na scenie pojawiać się będą lokalni artyści, a wieczorem wystąpi gwiazda główna, zespół The Dumplings. Poza tym zaprezentują się przedstawiciele różnych sołectw, ale głównym bohaterem dnia będzie oczywiście wspomniany Rumpuć. Jak tłumaczy pełniący obowiązki wójta Rokietnicy Arkadiusz Klapiński, to zupa przygotowywana w 1600-litrowym garnku, do której potrzeba wielu składników.
4: Wołowina, boczek, łopatka tam lub karkówka. Samej kapusty kiszonej jest 225 kg, 250 kg jest na przykład ziemniaków. Samej soli do tego, do przyprawienia tej zupy to jest ponad 10 kg. Gotuję przez cały dzień, gdzieś tam w okolicach godziny 17. Zapraszamy i częstujemy tą zupką ze stoisk.
1: Wydarzenie rozpocznie się w samo południe na Polanie Rumpuciowej. Wstęp jest wolny.
0: Informacje z regionu.
1: Zostajemy w Rokietnicy, tam właśnie pięcioro kandydatów oficjalnie powalczy o fotel wójta w przedterminowych wyborach. Termin zbierania podpisów poparcia już minął, a mieszkańcy pójdą do urn 27 września. Na karcie do głosowania zobaczymy 5 nazwisk. Są to wspierana przez Koalicję Obywatelską przewodnicząca Rady Gminy Izabela Dziamska, działacz partii Razem Mateusz Jarczyński, pełniący teraz obowiązki wójta Arkadiusz Klapiński, wiceprzewodniczący Rady Adam Michta oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Sklepik. Z walki o fotel wójta w ostatniej chwili odpadła sołtys Rokietnicy Małgorzata Kowalczyk. Jej listy poparcia odrzucono z powodu błędów wydanych. Wcześniej odmówiono też rejestracji Komitetowi Samoobrony, a w zestawieniach wciąż brakuje dwóch innych lokalnych komitetów. Przypomnijmy, wybory w Rokietnicy zarządzono po odejściu dotychczasowego wójta Bartosza Dera. Budynek po dawnym kinie Olimpia w Poznaniu zostanie rozebrany. O sprawie jako pierwsze informuje Radio Poznań. Akademia Muzyczna podpisała umowę z wykonawcą, który wybuduje w tamtym miejscu nową scenę uczelni. Według nieoficjalnych informacji teren ma zostać przekazany jeszcze dziś. W przyszłym tygodniu natomiast zostanie ogrodzony. Rozbiórka musi zakończyć się w ciągu 6 miesięcy. Obecnie trwają starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Zadeklarowany termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony. Zgodnie z harmonogramem nowy budynek Akademii Muzycznej przy ulicy Grunwaldzkiej ma być gotowy do 2030 roku.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Mieszkańcy Kleczewa są podzieleni w sprawie referendum o likwidacji szkół na terenie gminy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w najbliższych latach trzeba będzie wygasić nawet 3 z 5 placówek. Władze gminy organizują spotkania, aby poznać opinię mieszkańców i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Burmistrz proponuje lokalne referendum w tej sprawie. Mieszkańcy są jednak podzieleni w sprawie tego pomysłu.
5: Referendum super, każdy może się wypowiedzieć, ale czy to jest w porządku, żeby o naszej szkole decydowały osoby, które obecnie nie mają dzieci, w ogóle nie są zainteresowane?
6: Wiadomo, że nikt nie chce szkoły swojej zamknąć, każdy ma jakieś swoje racje. Chodziła tam babcia, mama, no wiadomo, to jest blisko serca, prawda?
7: Referendum, pani zdaniem, dobry ruch?
8: Oczywiście, że tak, ze względu na to, że można poznać opinię wszystkich.
1: Zapowiadane referendum może się odbyć jesienią tego roku lub wiosną przyszłego roku. Stopniowe wygaszenie szkół w gminie Kleczew może się rozpocząć za 2 lata. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podczas głosowania uzyskał 226 głosów. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski nie dostał wystarczającego poparcia. Przed głosowaniem opozycja zarzucała rządzącym chęć upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniano też zapisy ustawy, którą były prezydent Andrzej Duda skierował do oceny Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem. Był tam zapis mówiący o 4-letniej karencji między pełnioną funkcją kandydata a zasiadaniem w Trybunale. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec zapewnia, że Maciej Berek to fachowiec, nie polityk.
9: Maciej Berek nigdy nie był partyjnym politykiem. On był owszem członkiem rządu, ale w przeszłości Trybunału Konstytucyjnego byli sędziowie Trybunału, którzy wybierali, byli z rządu, byli ministrami, trafiali do Trybunału i cieszyli się ogromnym autorytetem. I nikt nie kwestionował ich rozstrzygnięć ani z jednej, ani z drugiej, ani z trzeciej strony sceny politycznej.
1: Przeciwko kandydaturze Macieja Berka zagłosowało PiS, Rozwój Plus i Konfederacja. Przeciwko byli też niektórzy politycy koalicji rządzącej. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest konieczny, ponieważ 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.
10: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
0: Po reklamie. Autopromocja.
13: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
14: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Pogoda.
14: Ja kojarzę głos tego gościa z zajawki ze starej płyty. Kojarzę go, pogadam z nim. A teraz już serio, teraz już poważnie, jest pochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski, 23 stopnie na termometrach, wiatr mocny, bo wieje z prędkością 33 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza, która w tym momencie jest dobra, natomiast biometr jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

9 minut po godzinie 18 popołudniówka cały czas się kłania na antenie Radia Emaus. Kuba Antkowiak, Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami jeszcze do 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Krystyna pisze, jeżeli jest mąż zaufania, to czy jest kobieta żona zaufania? Czy w ogóle w jakikolwiek sposób o kobiecie można tak powiedzieć? No, pani Krystyno, to nie tylko mąż zaufania, to także mąż opatrznościowy, to także mąż stanu i wielu innych jeszcze pełnych męstwa, zapewnie mężów, którzy byli niegdyś wyłącznie mężczyznami. I nie było tej potrzeby, którą dzisiaj coraz żywiej odczuwamy, żeby jakieś określenie przysługujące, wydawałoby się, w naturalny sposób mężczyźnie, trzeba przypisać było kobiecie. Czy brakuje nam tych słów? Męża opatrznościowego moglibyśmy jeszcze darować, bo w końcu jest to trochę przesadne, trochę patetyczne, może trochę nawet metaforyczne i dlatego też nie ma takiej konieczności używania takiego określenia. Można powiedzieć na przykład, że to była osoba, która albo bardzo pomogła, albo wybawiła z opresji, albo coś jeszcze innego takiego zrobiła. Mąż stanu, jak się okazuje, także nie jest określeniem koniecznym. Wprawdzie słyszę jeszcze od czasu do czasu to określenie w odniesieniu do mężczyzn, ale chyba nie ma jakiejś wielkiej biedy czy wielkiej luki językowej, jeśli chodzi o męża stanu w odniesieniu do kobiet, bo możemy czasem także użyć innych zupełnie określeń. Natomiast jeśli chodzi o męża zaufania, już jest trochę inaczej, ponieważ to jest pewnego rodzaju instytucja. To jest instytucja, to jest pewien rodzaj człowieka wydelegowanego po to, żeby mógł sprawdzać, kontrolować albo robić inne rzeczy stwierdzające legalność czegoś. I czy kobieta mogłaby być mężem zaufania? Na pewno użycie określenia żona zaufania byłoby niestosowne. Żadne inne określenie, dama zaufania, także nie wchodzi tutaj w grę, bo to jest bardzo silna łączliwość frazeologiczna mąż zaufania. Można by co najwyżej to zinstytucjonalizować i powiedzieć tak, mężem zaufania, to jest taka nazwa już utarta, może być mężczyzna albo kobieta, ale wtedy czujemy niestosowność odniesienia tego do kobiety. Czy potrzebne jest nowe określenie? Być może tak właśnie jest i może Państwo znajdą takie właśnie określenie. Od strony językowej nie raziłoby mnie bardzo, gdyby kobieta była mężem zaufania i myślę, że takie użycia już się powoli zaczynają pojawiać. Tu był mężem zaufania pan Jan Kowalski, a tutaj pani Janina Nowakowa.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus.
1: Trzy minuty po godzinie 18:00 za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, za nami także zespół The Connell 7475. Muzyka muzyką, ale oczywiście również na naszej antenie o sporcie też co nieco usłyszycie. Już za moment kolejny odcinek audycji Hartowo na Sportowo. Dzisiaj gościem Michała Bondyry będzie Józef Diaczenko z portalu kibicpoznański.pl. A tematem dzisiejszej audycji Hartowo na Sportowo będzie wczorajszy mecz dwóch najlepszych ekip w Polsce, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Kolejarz wygrał i jest liderem, ale między innymi podczas programu będzie o tym, kto był MVP spotkania, Paulo czy Pablo, czy typ trenera Joel. Hartowo na Sportowo, 18:30, zapraszam Was bardzo gorąco, a teraz gramy dalej. Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: Radio Emaus. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Na Bugarskiej odrabiali wczoraj zaległości z piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Odrabiali hitowo, bo spotkały się jedyne dwie drużyny, które zagrają w fazie ligowej Ligi Europy. Mistrz Polski, Lech Poznań, ograł Jagiellonii Białystok 2-1. Do przerwy po golach Pablo Rodriguez'a i Yuki Kobayashiego był remis. Druga połowa to już przewaga kolejorza, którą w samej końcówce spotkania udokumentował golem Robert Gumny. To było czwarte z rzędu zwycięstwo kolejorza, które przesunęło poznaniaków na fotel lidera w Ekstraklasie, mimo wciąż jednego meczu zaległego. W niedzielę rozpędzony Lech czeka na czerwoną latarnię ligi, a więc na Raków Częstochowa. Początek spotkania o 17.30. O meczu na szczycie z Jagiellonią, a przed meczem pułapką z Rakowem Częstochowa rozmawiam dziś z Józefem Diaczenko z kibica poznańskiego. Cześć Józef.
2: Witam, dzień dobry.
1: Wczoraj odrabialiśmy zaległości, przy okazji dostaliśmy hitowe starcie między dwoma obecnie najlepszymi chyba w Polsce zespołami, poznańskim Lechem i białostocką Jagiellonią. Powiedz, czy według ciebie mecz był na miarę hitu?
2: Zdecydowanie tak. Stał na bardzo wysokim poziomie jak na naszą ligę. Nie obfitował może od początku w super grę widowiskową, ponieważ obie drużyny potwierdziły, że są dobrze przygotowane taktycznie do tego spotkania. Jagiellonia w pierwszej połowie mogła zaimponować dobrą organizacją gry w środku boiska, bardzo sprawnymi wyjściami z piłką do przodu. Cały czas starała się każde przejęcie piłki wykorzystywać na szybki atak i kilka razy była bliska powodzenia, ale to Lech pierwszy strzelił bramkę. Mimo że w środku pola spisywał się o wiele gorzej, ale kiedy potrafił chociaż kilka razy przyspieszyć, wymienić podania, to jakość jego piłkarzy natychmiast się ujawniała i to widzieliśmy przy pierwszej bramce, przy świetnym podaniu Pereiry i ciekawym strzale głową Rodriguez'a i mieliśmy prowadzenie, no ale niestety nie dowiedzieliśmy go do końca pierwszej połowy, ponieważ sędzia przedłużył to spotkanie, znaczy pierwszą połowę, aż o 7 minut ze względu na zadymienie stadionu. No i w tym momencie stanowczo zbyt łatwo Jagiellonia wyrównała genialnym strzałem z 20 kilku metrów Japończyka Kobayashiego, obrońcy lewonożnego, który jednak był kompletnie nieatakowany. Mógł się rozejrzeć, zobaczyć, tak za bardzo nie wiedział, co z piłką zrobić. No i nikt go nie atakował, nikt nie przeszkadzał, więc uderzył i trafił fantastycznie. Mhm. To podkreśla jeszcze jakość tego spotkania, tak piękny gol. No a druga połowa to już była lepsza gra Lecha, już był lepiej zorganizowany, zwłaszcza w środku pola. Już trochę lepiej z kolegami czuł się Berggren, choć ciągle notował straty, ale ten piłkarz będzie na pewno grał lepiej. Na razie jeszcze się nie do końca oswoił chyba z tym środowiskiem i z kolegami. Wydawało się, że mimo wszystko mecz się zakończy remisem, bo Jagiellonia wciąż starała się wyjść na prowadzenie. Miała ciekawe sposoby, prowadziła ataki urozmaicone, bo albo pozycyjne, albo decydowała się na dalekie podania, jak to się kiedyś mówiło, na desant do kilku zawodników ustawionych z przodu i oni sobie radzili, potrafili przejąć piłkę i zagrozić Lisowi. No ale im się nie udało, Lechowi też się długo nie udawało. Zanotowaliśmy bardzo duże pudło palmy, już nie pierwsze w tym sezonie. No i kolejną zmarnowaną okazję Wolemarka, który byłby chyba już królem strzelców, gdyby wykorzystał wszystkie swoje dobre okazje bramkowe. Świetnym podaniem rezerwowy Aniero wyprowadził go na pozycję sam na sam, no ale niestety Szwed przegrał pojedynek z dobrym bramkarzem Jagiellonii i szansa przepadła. Ale mieliśmy jeszcze parę minut do końca i w tym właśnie okresie, 2 minuty bodajże przed końcem regulaminowego czasu gry, Lech miał rzut rożny po tym, jak strzał oddawał Wiszak, nastąpił rykoszet. W dużym zamieszaniu bramkę strzelił Gumny, czyli Joker. To było pokerowe zagranie trenera Lecha, który owszem wpuścił, jak to miał już kilka razy okazję zrobić, drugiego prawego obrońcy, ale tym razem Pereira nie zszedł z boiska, rozstał i kiedy się wydawało, że Pereira pójdzie do przodu, bo jest znany z ofensywnych inklinacji, a Robert będzie zabezpieczał tyły, było zupełnie inaczej. Robert poszedł do przodu, wspierał atak, był, można powiedzieć, napastnikiem i to właśnie on strzelił decydującą bramkę, początkowo nieuznaną, bo nie wiadomo, czym się kierował sędzia Marciniak, dopatrując się faulu na bramkarzu, nic takiego nie miało miejsca, o czym się przekonał, oglądając powtórkę na wideo i natychmiast zmieniając swoją decyzję. Mogliśmy się cieszyć, a Jonia jeszcze próbowała, ale nic z tego nie było i ten dramatyczny mecz z niesamowitą końcówką zakończył się po naszej myśli.
1: No i tak, i państwo słuchacze mieli teraz streszczenie od Józefa, jak to wszystko przebiegało.
2: Ja się za bardzo rozgadałem, to bardzo przepraszam.
1: Ale nie, to bardzo dobrze, bo uporządkowałeś całą sytuację, dlatego kto nie widział tego naprawdę dobrego spotkania. Chciałem cię zapytać o to, bo Lech znowu wygrywa po raz czwarty, zostaje w nagrodę liderem PKO BP Ekstraklasy. Początek w lidze ma iście mistrzowski. Jak ty do tego podchodzisz?
2: No tylko jeden remis. Co prawda tylko pięć spotkań, ale jeden remis w pierwszym meczu z Krakowią, reszta zwycięskie spotkania i one nie były łatwe, czego przykładem są dwa ostatnie mecze. Wygrane w sposób dramatyczny.
1: I znowu Lech strzela zwycięskiego gola w końcówce, czyli jest dobrze przygotowany motorycznie.
2: Właśnie o tym mówię. Mhm. Była dramatyczna końcówka, dramaturgia całego spotkania niesamowita. Kiedy szanse już miały przepadać, nagle okazało się, że Lech stawia na swoim i wygrywa w ostatnich dosłownie minutach tego meczu.
1: Mhm. Czy to świadczy o tym, że Lech jest po prostu dobrze przygotowany do tego sezonu, czy to jest jednak taka siła tego składu, że jakby jakością indywidualną Lech to przepycha?
2: No, jakość indywidualna to w tym zespole jest od dawna. Mamy niebyle jakich zawodników. Można by wymieniać nasze gwiazdy z Wolemarkiem i zwłaszcza Saja z Maneszem na czele, ale nie można mówić jeszcze o powtarzalności, o tym strzelaniu bramek w końcówce, ponieważ to było dwa razy dopiero się zdarzyło w tym sezonie, na samym początku tego sezonu. Mhm. Jeżeli to się powtórzy kilka razy, to już będziemy mówili o prawidłowości i o tym, że coś w tym jest, że Lech pokazuje to, czego nie widzieliśmy nigdy wcześniej, bo różnie bywało z tymi końcówkami u niego.
1: Częściej w obie strony, dokładnie.
2: W końcówkach niż wygrywa.
1: Oczywiście nie będziemy źli, jak się okaże, że w końcówce szczeli i z Rakowem, i z Górnikiem, czyli w najbliższych dwóch meczach.
2: Niech to robią w każdym meczu.
1: Niech to robią w każdym meczu, dokładnie. Słuchaj, dla mnie MVP absolutnym spotkania Pablo Rodriguez i nie chodzi tylko o gola, ale w ogóle o jego występ w tym spotkaniu. Jak oceniasz Pabla?
2: No rzeczywiście był wszędzie. Można było utyskiwać na niektóre jego straty, na to, że zbyt wolno się obracał, miał dobre pomysły na minięcie przeciwnika, ale nie raz, nie dwa zawodnicy Jagiellonii odbierali mu piłkę i to troszeczkę kwestionuje tę twoją ocenę. Owszem, to był bardzo wartościowy piłkarz, ale czy najlepszy z Lechu, no to wcale nie jestem pewny. Jeden z lepszych na pewno, ale trener miał rację na pomyczowej konferencji, że...
1: No chciałem o to zapytać, że najlepszym jego zdaniem był Joel Pereira, a powiedział też tak dosyć złośliwie, że kto nie widział tego, to powinien założyć okulary. No to od razu się zapytam, czy ty widziałeś, czy umawiasz się do optyka?
2: Nie, ja nie muszę się udawać do optyka. Widziałem dobrze, że widziałem, że Joel grał świetnie w tym meczu, że nie miał strat, że żadnej pomyłki nie popełnił, a zdarzało się to jemu w poprzednich meczach, szczególnie w ostatnim. Kiedy te błędy były bardzo niestety brzemienne skutki. Tym razem uniknął takich wpadek i cały czas był wartościowym piłkarzem, który napędzał atak prawą stroną boiska, który dobrze rozgrywał i jego podania były celne pod bramkę. To, że koledzy z nich raz zrobili użytek w tej połowie, a to, że nie udało się częściej, no to już jest nie jego wina. Naprawdę był bardzo dobrym piłkarzem, chociaż moim zdaniem taką gwiazdą tej drużyny powoli się robi Sajad Manesz. To jest człowiek grający z niesamowitą energią, bardzo intensywnie, nieprzygrywający pojedynków i ma nieprawdopodobne wyczucie. Potrafi no, tak podać, ma to samo, może to jest kwestia tej nacji, bo ma coś takiego, co Ali Golizady.
1: No chciałem cię zapytać, czy może wiesz, wszystkie wzmocnienia teraz szukać wśród Persów?
2: No, nie wiem, czy by się udało znaleźć kolejnych takich piłkarzy, ale nie mam nic przeciwko temu. Aha. Bo oni mają jakieś dziwne wyczucie, które potrafią tak niepozornie podać, dotknąć piłki, że ona się znajduje tak, że koledzy mogą tylko dziękować.
1: No i poznański
2: miał pecha,
1: klimat...
2: Miał pecha w strzałach tylko.
1: No i ten poznański klimat wyraźnie zarówno Aliemu, jak i Sajad Manaszowi służą. Powiedziałeś o tym, że znowu bramka Roberta Gumnego zdobyta.
2: Trzecia już w tym sezonie.
1: Chciałem to powiedzieć, że nie grał z Widzewem i de facto w każdym meczu ostatnim z trzech strzelił z bramkę. To jest niesamowite, jak ten chłopak, który jest nominalnym prawym obrońcą, może być też wahadłowym, ale gra z przodu, prawda?
2: No to jest już człowiek z niebyle jakie doświadczenie z Bundesligi. On jest świetny przy stałych fragmentach gry i przeciwko Lechowi i na jego korzyść. Teraz widzieliśmy, jak potrafił wykorzystać rzut rożny, ale w poprzednich meczach widzieliśmy, jak ratował drużynę, kiedy to przeciwnik z narożnika boiska uderzał piłkę.
1: Bardzo wysoko wyskakuje, prawda, do główek?
2: Tak, tak, ale poza tym jest świetny w bezpośrednich pojedynkach, potrafi przetknąć przeciwnika, ma wyczucie, wiedzie się znaleźć, wie, którędy powiedz, żeby móc z tego coś korzystnego dla drużyny.
1: No tak, Józef, ale wiesz, on, jak patrzysz na jego muskulaturę, no to wiesz, z czego to wynika.
2: Tak, ale niezależnie od tej muskulatury, to trzeba powiedzieć o nim jedno, co jest najważniejsze. On po prostu potrafi grać w piłkę, co nie o każdym piłkarzu, nawet niezłym piłkarzu, do końca można powiedzieć. Robert ma takie typowo piłkarskie wyczucie, ma dryk, taką smykałkę, którą widać na pierwszy rzut. On to pokazywał, kiedy już był takim młodym, nieopierzonym obrońcą, wchodzącym dopiero do drużyny. Pamiętam, że Jan Urban, ówczesny trener, wpuszczał go na lewą obronę, bo na prawej miał kto grać, on miał zastąpić lewego obrońcę i radził tam sobie bardzo dobrze. A kiedy już na stały zagościł na prawej, no to naprawdę stał się bardzo ważną postacią w tej drużynie.
1: Po rekonwalescencji na boisku zobaczyliśmy zarówno Mikaela Iszaka, jak i Leo Bengtsona. Każdy dostał...
2: Ale niewiele o nich dobrego
1: Poczekaj, zadam pytanie. 20 minut dostali każdy, jeden i drugi. Chciałem właśnie zapytać, bo taki trochę niewyraźny ten występ jednego i drugiego.
2: No szczególnie Bengtsona, który nic dobrego nie zrobił, notował straty, taki widać było, że jest jeszcze niepewny swego, nieśmielony, nie ma czucia piłki. Czy on na niego po prostu poczekać, bo żeby zaczął pokazywać to, co potrafi. To jeszcze musi chwilkę widać potrwać. Iszak się starał, był aktywny. No, można powiedzieć, że to on przesądził o zwycięstwie, bo to on oddawał ten strzał, po którym Lech miał kluczowy w tym meczu rzut rożny.
1: Chociaż zgodzisz się ze mną, że wcześniej Aniero naprawdę dobrze grał.
2: No, oczywiście, że tak. Raz mogę mieć do niego ogromne pretensje, kiedy zdecydował się na słaby strzał. Chciał koniecznie sam kończyć, mimo że miał bardzo trudną pozycję, a obok stało kilku jego kolegów. I gdyby podał, to tamci koledzy by się znaleźli naprawdę, bo już nie pamiętam, kto tam był. Mhm. Ale ci tam chyba było z dwóch zawodników. Gdyby któryś z nich dostał piłkę, no to miał czystą pozycję na strzał.
1: Powiedziałeś o tym, kapitalny strzał Stadiony Świata Yuki Kobayashiego, ale jak sobie człowiek odwinie tą akcję z powtórki, autostrada w środku. To idzie na konto Berggrena i Murawskiego, powiedz, no nie można dopuszczać.
2: Całej drużyny, bo wszyscy stali jak wymurowani.
1: Tak, ale do czego zmierzam, że to nie pierwszy raz ten środek jest taki, tak późno doskakuje, a przed nami przecież też poważne firmy w Lidze Europy, prawda?
2: No w drugiej połowie nastąpiła korekta w ustawieniu. Takim bardziej do przodu, taką bardziej ósemką był wtedy Berggren, już mniej przeszkadzał, a zaczynał pomagać drużynie. Ale świetny mecz rozegrał Murawski, był nie do przejścia.

0: Ligi Konferencji z eliminacji po naprawdę słabym dwumeczu z Hajdukiem Split. Potem, a właściwie w międzyczasie, przegrali 5 spotkań w lidze, stracili trenera, zwolnili tego trenera. Na ławce usiadł, znany przecież w Poznaniu z Warty, Poznań i z dobrych wyników, Dawid Szulczek. I teraz tak, przyjeżdża jako czerwona latarnia do Poznania. Spodziewasz się łatwego zwycięstwa Lecha, czy raczej takiego trudnego spotkania? Bo ja powiem ci, że bardziej tego trudnego spotkania.
1: No ja zdecydowanie też. To nie ma mowy o tym, żeby Lech rozpędzony połknął po prostu sobie Raków jakby nigdy nic. Po pierwsze trzeba podkreślić, że ta drużyna kiedyś musi się przełamać. Ma dużo jakości, ma dobrych piłkarzy. Co prawda wykluczył się z gry Diabisa Tiga, dostał czerwoną bezpośrednią kartkę ostatnio w meczu z Górnikiem Zabrze i nie będzie mógł zagrać, ale tam nie brakuje dobrych zawodników z Emrylin, na przykład na czele, który najwięcej bramek im strzela, bo praktycznie w każdym meczu, tym nawet w przegranych, znaczy głównie przegranych,
0: no tylko przegrywają.
1: Nie było. No, 5 porażek widzę, to nie jest dobra rekomendacja.
0: No ale nie boisz się właśnie, że...
1: No, kiedyś muszą się przełamać.
0: No właśnie, trochę się boję tego, że Bułgarska często staje się takim miejscem, areną do przełamań innych.
1: Bardzo to często widywaliśmy, że wystarczyło pojechać do Poznania, żeby zmienić ogląd siebie. Mhm.
0: Jaki przewidujesz scenariusz i jaki wynik na ten mecz niedzielny?
1: No, jestem przekonany, że Lech zagra dobrze taktycznie, bo ten sztab szkoleniowy już dowiódł, że potrafi rozczytać przeciwnika i znaleźć jakąś ciekawą receptę. Nie mamy zielonego pojęcia, jak zagra Raków, ponieważ tam tak często zmieniają się trenerzy, że już trudno na tym nadążyć. I myślę, że Raków nie ma nic do stracenia. Na pewno się nie położy na boisku, ani nie wycofa całą jedenastką we własne pole karne, żeby bronić wyniku. To nie jest zupełnie inna filozofia gry z tego zespołu, więc myślę, że to będzie otwarty mecz i to jak najlepiej wróży Lechowi. Lech najgorzej się spisuje wtedy, kiedy ma przed sobą drużynę nastawioną wyłącznie na bronienie całym zespołem, na wybijanie piłki, na skracanie pola gry, wąskie ustawianie się, wtedy Lech staje się bezradny. A kiedy otrzymuje trochę przestrzeni, może się rozpędzić, może błysnąć szybkim rozegraniem piłki, no to dobrze wróży.
0: No to spodziewajmy się, oby to był rzeczywiście ten otwarty mecz, tak jak mówisz, żeby było dużo goli i żeby było dużo więcej po stronie poznańskiej i żeby ten lider został utrzymany po niedzieli. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Państwa i moim gościem był dziś Józef Diaczenkowski, kibica poznańskiego. Ja też się żegnam. Do usłyszenia w poniedziałek do 18:30.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 9 minut zostało do godziny 19. Za nami audycja hartowo-sportowa, a także Kuba i Kuba stygnie lato. Kuba i Kuba muzycznie, no i Kuba również do was mówił od godziny 14.30. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Razem ze mną był Mateusz Markiewicz, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. My się słyszymy w poniedziałek od godziny 6 do godziny 10. Miejcie dobry weekend, a teraz na naszej antenie T-Love i 1996. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Noc naukowców w Poznaniu bez europejskich funduszy. Jutro odbędzie się zwiedzanie Ostrowa Lednickiego. Zbliża się 28. Święto Chleba w Wielkopolsce. Wielkopolska Noc Naukowców odbędzie się w tym roku bez unijnego wsparcia. Po raz pierwszy od 19 lat wniosek o dofinansowanie złożony przez Politechnikę Poznańską nie zdobył wystarczającej liczby punktów w konkursie Komisji Europejskiej. Jedyną polską uczelnią, która otrzymała ten grant, został Gdański Uniwersytet Medyczny. Mimo braku zewnętrznej dotacji, wydarzenie nie znika z kalendarza, zmienia jedynie nazwę na Wielkopolska Noc Naukowców. Koszty organizacji wezmą na siebie same poznańskie uczelnie i instytuty badawcze. Organizatorzy zapewniają przy tym, że kwestie finansowe nie wpłyną na jakość przygotowanych atrakcji. Zapisy na niektóre wydarzenia już wystartowały, a pełen harmonogram tegorocznej Nocy Naukowców zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Ostatnia szansa w tym sezonie na poznanie tajemnic Ostrowa Lednickiego. Jutro odbędzie się ostatnie zwiedzanie wyjątkowej wyspy, na której od wielu lat prowadzone są badania wykopaliskowe. O codziennym życiu ludzi, którzy mieszkali tam przed wiekami, opowie zainteresowanym archeolog Bartosz Tiec. Po zwiedzeniu wyspy Joanna Wieczorek z muzeum zaprasza do odwiedzenia odremontowanej siedziby placówki,
2: w której znajduje się wystawa stała Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki oraz wystawa czasowa Córki Czasu, Słowianki, Wielkopolanki, Europejki. Zachęcamy do skorzystania z naszej kawiarni, sklepiku muzealnego z nową ofertą.
1: Początek zwiedzania zaplanowano na godzinę 11:00, zbiórka przy przeprawie promowej.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Zbliża się 28. Święto Chleba w Wielkopolsce. Już jutro w Parku Wilsona w Poznaniu na uczestników czekać będzie konkurs gwarowy, konkurs wiedzy o pieczywie, a także konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku. Będzie także możliwość skorzystania z porad dietetycznych i eksperckich. Rzeczniczka prasowa wydarzenia Katarzyna Mojzykiewicz zwraca uwagę, że ważna dla tego święta jest tradycja.
3: Prawdziwe piekarnie, one produkują chleb tradycyjnymi metodami, ale dostosowując je do nowoczesnych możliwości. Mamy bardzo dobrej jakości wyroby, dzięki temu, że nasze surowce też są wyśmienite. Niezmiernie ważne jest jednak, żeby nie zapominać o tradycyjnych metodach, których nie da się przyspieszyć. Żebyśmy mieli tradycyjnie wyprodukowany chleb na kwasie, potrzeba czasu.
1: Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła przy ulicy Stolarskiej o godzinie 13:00. Następnie ulicami Stolarską, Śniadeckich i Parkową przejdzie korowód dożynkowy, który zakończy się w Parku Wilsona. Program wydarzenia uzupełnią występy artystyczne zespołu tańca ludowego AWF Poznań, Piotra Kuźniaka, a także chóru Alla Polaka. To były wyjątkowo pracowite wakacje dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z opublikowanych statystyk wynika, że miniony sezon wakacyjny okazał się rekordowy pod względem liczby przeprowadzonych akcji. W polskich Tatrach ratownicy udzielili pomocy 541 osobom. To o 32% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej niepokojącym wzrostem jest jednak liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W tym roku w Tatrach życie straciło 7 osób, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
4: Tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7. Także no biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
1: Co roku w lipcu i sierpniu tatrzańskie szlaki przemierza ponad 2 miliony osób. Tatrzański Park Narodowy nie opublikował jeszcze pełnych statystyk za minione wakacje.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów, natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze.
1: Faryzeusze trzymają się starych schematów, bojąc się tego, co nowe. Jezus pokazuje, że życie z Bogiem nie polega na kurczowym przywiązaniu się do przyzwyczajeń. Czasem trzeba zostawić to, co znane i wygodne, by zrobić miejsce na coś nowego. Pan Bóg nie mieści się w naszych utartych schematach. Chce nas prowadzić dalej i uczyć patrzenia szerzej. Najtrudniej bywa wtedy, gdy trzeba zrezygnować z czegoś, co przez lata dawało poczucie bezpieczeństwa. Pomyśl, co w moim życiu stało się przyzwyczajeniem, które utrudnia mi przyjęcie czegoś nowego od Boga.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Mamo! Gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
3: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
6: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
15: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
16: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
17: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
16: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
14: Tej jesieni przyłącz się do nas.
15: Radio Emaus.
16: Radio Emaus.
14: Radio Emaus.
16: Radio Emaus.
14: Radio Emaus.
16: Radio Emaus.
14: Po prostu dobre radio.
18: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
19: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
20: Papież spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Oksfordzkiego, zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy. To wam pomoże spotkać Chrystusa, powiedział Leon XIV. Prowincja ukraińskich kapucynów został nowym biskupem pomocniczym w Kijowie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce. W Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności. Zaprezentowano na niej dzieła pochodzące m.in. ze zbiorów watykańskich. Krzysztof Brąk, Aktualności z Watykanu. Papież przyjął na audiencję profesorów i studentów z Uniwersytetu w Oksfordzie, zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy i integralnej wizji człowieka. Dzięki temu, jak zapewni, łatwiej będzie im spotkać Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Leon XIV przypomniał też postać wielkiego profesora tej uczelni, a od niedawna doktora kościoła, Johna Henry'ego Newmana.
1: Pielgrzymi z Oksfordu, z którymi spotkał się Ojciec Święty, należą do Kolegium Oriel. To jedno z najstarszych kolegiów w Oksfordzie. Należał do niego m.in. święty John Henry Newman, absolwent i profesor Uniwersytetu w Oksfordzie. Członkowie kolegium przybyli do Rzymu w pielgrzymce, która wiedzie po śladach tego wielkiego konwertyty.
21: Saint John Henry Newman stands as a shining example.
1: Stanowi on wspaniały przykład uczonego, który nie tylko w swoich dziełach, ale także w swoim życiu ukazał nierozerwalność wiary i rozumu. Ja także zachęcam was do odważnego poszukiwania prawdy i promowania integralnej wizji człowieka. Dzięki temu wasza praca może rzeczywiście ułatwić spotkanie z waszymi braćmi i siostrami, a zwłaszcza z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem.
20: Kolegium Oriel obchodzi w tym roku 700-lecie istnienia. Papież przypomniał, że korzenie tej instytucji są katolickie, a jego patronką jest Najświętsza Maryja Panna. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej. Został nim ojciec Serhii Kipa, prowincjał kapucynów na Ukrainie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce, w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
22: Wiadomości ze świata.
20: W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na Nasze Czasy. Z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka pokazano na niej arcydzieła malarstwa pochodzące między innymi ze zbiorów watykańskich. Muzeum w Siedlcach posiada jedyny w Polsce obraz El Greca, ekstaza świętego Franciszka. W otwarciu wystawy uczestniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filippazzi.
23: Jak widzimy, zgromadzono dzieła najwyższej klasy artystycznej. Zachęcam do zwiedzenia tej ekspozycji, by w ten sposób uczcić 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka. Wystawa rozpoczyna się od stygmatów świętego Franciszka, a kończy obliczem Chrystusa. Wskazuje to na silny związek między Franciszkiem i Panem Jezusem. Nie można zrozumieć Franciszka bez Chrystusa, a Franciszek pomaga nam lepiej zrozumieć, kim jest Chrystus.

0: è Cristo e come dobbiamo seguire Cristo.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek po godzinie 20 wysłuchacie Radia Emaus, a to jest Suma Tygodnia, czyli audycja, w której podsumowujemy pokrótce, co w ciągu ostatnich kilku dni działo się na świecie, w kraju i w Poznaniu, i w okolicach. Jak zawsze nie zabraknie najważniejszych informacji, sporo się faktycznie działo, jak co tydzień można powiedzieć. Nie przedłużając, zaczynajmy.
0: Suma Tygodnia.
1: I tradycyjnie zaczynamy od informacji ze świata i przenosimy się do Niemiec, bo w południowej części Brandenburgii doszło w tym tygodniu do próby zamachu na stację transformatorową. Przy elektrowni mieszczącej się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Polski niemiecka policja znalazła ładunki wybuchowe, tak na początku to nazywano. W elektrowni w związku z tym wyłączono jeden z bloków energetycznych, ale dostawy prądu tego dnia nie były zakłócone. Firmy energetyczne odpowiedzialne za produkcję i przesył prądu tak naprawdę od początku mówiły o tym jak o ataku na infrastrukturę. Również minister spraw wewnętrznych Brandenburgii już we wtorek, czyli w dzień, kiedy to się wydarzyło, mówił o celowym akcie sabotażu. Sprawcy zdarzenia na razie nie są znani, ale wiemy już, że do swojej akcji użyli ponad 20 własnoręcznie skonstruowanych rakiet. To na miejscu zdarzenia znaleźli funkcjonariusze. Do pocisków przymocowane były zapalniki czasowe. Wiadomo już, że do zrobienia czegoś takiego potrzeba dużo czasu, więc to nie była jakaś spontaniczna akcja. Trwa na razie ustalanie, czy potrzeba do takiej akcji, do przeprowadzenia takiej akcji, do zbudowania tych rakiet specjalistycznej wiedzy. I przechodzimy już do informacji z kraju, bo sporo się w tym tygodniu działo. Najważniejszą zmianą chyba jednak było to, że od wtorku płacimy więcej za benzynę i olej napędowy. Swoje działanie zakończył program rządowy CPN, czyli ceny paliwa niżej, który oprócz 8% VAT-u, teraz już jest znowu 23%, dawał też możliwość ministrowi energetyki wyznaczania maksymalnych cen tych paliw. Ten program od początku miał obowiązywać w tej najnowszej odsłonie na ostatnie dwa tygodnie wakacji. To był taki ukłon w stronę Polaków, którzy jechali i wracali z letniego wypoczynku. Teraz znów ceny paliwa są wysokie. Jak informowała Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, to będziemy mieć do czynienia właśnie z takimi kwotami.
2: Dopiero w sytuacji, kiedy nastąpi bardzo wyraźna korekta cen paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, będzie możliwa trwała obniżka cen, zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. W korzystniejszej sytuacji pozostają w dalszym ciągu posiadacze samochodów z instalacjami gazowymi. Ceny autogazu spadły do średniego poziomu poniżej 3 zł za litr i nic w najbliższym czasie nie wskazuje, żeby ten korzystny trend nagle odwrócił się.
1: Polacy próbowali się na to przygotować i jeszcze w poniedziałek w nocy można było zaobserwować ogromne kolejki na stacjach benzynowych, ale we wtorek od rana również sporo osób tankowało, bo jak przyznawali, albo nie zdążyli, albo wcześniej nie mieli czasu.
3: Auto zatankowane?
4: Właśnie teraz.
5: Późno, wiem. Co zrobić, no?
3: Wczoraj pan po prostu nie zdążył, czy już pan skapitulował?
4: Nie zdążyłem.
6: Mam zatankowany.
7: Połowę mam, wie pan co? Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował.
1: Wczoraj minister energii Miłosz Motyka powiedział także, że program CPN na razie nie powróci ze względu na, tu cytat, bardzo napięty budżet państwa. We wtorek także do szkolnych ławek powrócili uczniowie. Rozpoczął się rok szkolny 2026-2027. Prawie 5 milionów uczniów z całej Polski znów rozpoczęło naukę i jak to często bywa pod nową podstawą programową, nazywa się ona Kompas Jutra i takim jej głównym celem jest podporządkowanie wymagań wobec uczniów i wzmocnienie roli nauczyciela. Od wtorku z takich najważniejszych zmian obowiązkowym przedmiotem jest edukacja zdrowotna, która rok temu była jeszcze dla chętnych, ale tutaj z wyłączeniem tego modułu o edukacji seksualnej to jest dla chętnych i w szkołach podstawowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Z kolei na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w poniedziałek w Warszawie protestowali nauczyciele. Przed kancelarię premiera z całego kraju przyjechali przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Nauczycieli. Przywieźli ze sobą takie transparenty jak politycy do dotrzymujcie słowa, godne płace natychmiast, grzecznie to już było. Protestujący domagali się podwyżek płac i powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce oraz wznowienia prac nad takim obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli, bo prace nad tym projektem od ponad 2 lat utknęły. W tym tygodniu minęła także 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne o godzinie 4:45 salwami pancernika Schleswig-Holstein oddanymi w kierunku Westerplatte. Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucherskiego do 7 września broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza. Druga wojna światowa to najbardziej niszczycielski i krwawy konflikt w dziejach ludzkości. Zginęło w niej ponad 60 milionów ludzi, w tym ponad 6 milionów Polaków.
0: Suma tygodnia.
1: I przenosimy się już do Poznania i po raz kolejny w sumie tygodnia przenosimy się na Golęcin. Plan budowy hali lekkoatletycznej w tym miejscu znów był powodem licznych dyskusji, a to dlatego, że już za tydzień we wtorek na pierwszej powakacyjnej sesji Rady Miasta poznańscy radni będą uchwalać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. W tym tygodniu w temacie Golęcina wypowiedzieli się chociażby członkowie Stowarzyszenia Poznań Jutra oraz Stowarzyszenie Architektów, którzy również są przeciwni budowie hali w tym miejscu, tak samo jak radni osiedlowi Sołacza, aktywiści, społecznicy czy mieszkańcy. Były wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski, dziś członek wspomnianego Stowarzyszenia Poznań Jutra, mówił o dalekosiężnych skutkach takiej decyzji.
4: To, jaki Golęcin będzie za 50 lat, zależy od tego, jaki plan dzisiaj zostanie dla tego terenu przyjęty. Mówimy o terenie niezwykle cennym w naszym mieście, blisko 68 hektarów, przestrzeń, która odgrywa bardzo różne funkcje w naszym mieście. Od oczywiście kwestii przyrodniczych, ale także również funkcje sportu. Dlatego tej przestrzeni nie wolno projektować fragmentarycznie. Trzeba podejść do tego tematu w sposób kompleksowy.
1: Z kolei rzecznik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak tłumaczył w rozmowie porannej na antenie naszego radia, dlaczego rozbudowa takiej hali jest ważna dla stolicy Wielkopolski.
8: Halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce odbywają się nie w Poznaniu. Muszą nasi lekkoatleci jeździć do Wrocławia, do Torunia. Zdecydowanie nie jest to dla tak dużego też województwa, jak województwo wielkopolskie, komfortowa sytuacja, że w ogóle nie ma w naszym regionie takiego obiektu, w którym można byłoby trenować i komfortowo uprawiać. Królową sportu to jest dyscyplina, która przyniosła nam w historii najwięcej medali na letnich igrzyskach olimpijskich.
1: Okazją do dyskusji nad planem będzie także debata w murach Uniwersytetu Przyrodniczego, którą aktywiści planują na przełomie września i października. W tym tygodniu odbyła się druga eksmisja na poznańskim osiedlu Maltańskim. Mimo rozmów prowadzonych przez pełnomocnika archidiecezji adwokata Jacka Masiotę, kobieta zajmująca mieszkanie nie zgodziła się na proponowane warunki. Tutaj według różnych wersji miało to być opłacenie przez 12 miesięcy pobytu albo w hotelu robotniczym, albo w innym miejscu z rynku komercyjnego. Na czas, jak kobieta będzie szukać nowego miejsca zamieszkania, czy ubiegać się o mieszkanie komunalne, socjalne od miasta. Pani Sandra tłumaczyła jednak, że nie wykorzystała jeszcze wszystkich możliwości prawnych związanych z obroną swojego miejsca zamieszkania i może starać się o zasiedzenie. Na osiedle w środę przybyła duża grupa mieszkańców i aktywistów, którzy blokowali komornikowi możliwość wejścia na teren osiedla. Na miejscu był też Piotr Ikonowicz. Finalnie jednak policjanci przełamali ich opór, a komornik przystąpił do eksmisji, w wyniku której kobieta opuściła lokal. Wyważono już także drzwi i okna, tak żeby nikt ponownie nie mógł zamieszkać w tym budynku. Według danych policji z przedmieszkania pani Sandry wyniesiono siłą około 60 osób. Dwie z nich potrzebowały pomocy medycznej, na miejsce przyjechała karetka. Spółka Komandoria zarządzająca tymi terenami wysłała tego samego dnia późnym popołudniem do mediów oświadczenie, w którym poinformowała, że podtrzymuje wobec pani Sandry swoją propozycję pomocy. Z doniesień medialnych wynika, że kobieta obecnie mieszka u matki. tym tygodniu we wtorek minęły 34 lata od porwania Jarosława Ziętary. Poznański dziennikarz miał 24 lata, gdy został zamordowany. Według ustaleń prokuratury uprowadzono go z jego mieszkania przy ulicy Kolejowej, potem przewieziono na teren holdingu Elektromist. Tam był torturowany, a następnie zabity, a powodem zbrodni miało być prowadzone przez Ziętarę śledztwo dotyczące szarej strefy gospodarczej pierwszych lat transformacji. Przyjaciółka zmarłego dziennikarza Elżbieta Kopińska wyznaje, że po tylu latach wciąż odczuwa złość.
9: Zabrano facetowi 34 lata życia, w którym mogło wydarzyć tyle fantastycznych rzeczy i tak naprawdę nikt nie ponosi za to kary. Staram się pamiętać zawsze.
1: Pod koniec zeszłego roku sąd apelacyjny nakazał powtórne rozpatrzenie sprawy domniemanych sprawców porwania. Akty zostały zwrócone do prokuratury celem ich uzupełnienia. Organizator wtorkowego upamiętnienia Krzysztof Kaźmierczak ma nadzieję na finalne rozwiązanie tematu.
10: Padły również takie słowa, które tutaj można przeczytać na tablicy. Sędziowie, nie cytując tablicy, ale sami stwierdzili, że jest to oczywiste, że Jarosław Ziętara został zabity dlatego, że był dziennikarzem. Mam nadzieję, że gdy za rok spotkamy się, będzie co najmniej trwał ten proces.
1: Do dziś nie znaleziono ciała poznańskiego dziennikarza. Jego przyjaciele i dziennikarze co roku przypominają o tym 1 września przy wspomnianej okolicznościowej tablicy przy ulicy Kolejowej. Wielkopolskie drogi nie były tego lata najbezpieczniejsze. Funkcjonariusze wielkopolskiej drogówki podsumowali ostatnie 2 miesiące wakacji. W regionie doszło do prawie 460 wypadków, w których zginęły 42 osoby, a ponad 500 zostało rannych. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 4. Policjanci nie spoczywają teraz na laurach, bo w tym tygodniu skupiali się i pewnie jeszcze przez kolejne dni będą skupiać się na bezpieczeństwie w okolicy. W ulicach szkół i na przejściach dla pieszych. I na koniec ważna informacja sportowa. Dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, jak przebiegnie trasa tegorocznego poznańskiego maratonu. Jubileuszowy 25. bieg wystartuje przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zawodnicy pobiegną w stronę Roosevelta i Pułaskiego, a następnie Aleją Wielkopolską dotrą na Sołacz. Po nawrotce w rejonie Parku Sołackiego trasa poprowadzi ulicą Pułaskiego w stronę Alei Armii Poznań i Garbar. Biegacze pokonają następnie ulicę Północną i Kutrzeby oraz Aleję Niepodległości. Na wysokości skrzyżowania z Libelta rozpocznie się fragment prowadzący przez ścisłe centrum Poznania i tutaj chyba największe zaskoczenie, po 18 latach biegacze wracają na Stary Rynek, później ulicami Wielką i Mostową, następnie przez Most Świętego Rocha i Piotrowo dotrą nad Maltę, później do Ronda Starołęka i z Ronda lewym brzegiem Warty będą biec przez ulicę Hetmańską, Łazarz, Górczyn, Raszyn, Junikowo i Ławice, aż do ulicy Bukowskiej i tak jak rok temu na Enea Stadion przebiegną przez ten obiekt i ulicą Grunwaldzką dotrą do mety zlokalizowanej na placu Marka na terenie MTP. Na bieg, który odbędzie się 4 października, wciąż można się zapisywać. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Słuchaliście Radia Emaus. Zachęcam do dalszego słuchania. Do słuchania informacji Radia Emaus oczywiście od poniedziałku do piątku od godziny 6 do 23. Taka zmiana. I oczywiście słyszymy się w piątek około godziny 20:10. Do usłyszenia.
0: Suma tygodnia.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Oksfordzkiego, zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy. To wam pomoże spotkać Chrystusa, powiedział Leon XIV. Prowincjał ukraińskich kapucynów został nowym biskupem pomocniczym w Kijowie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce. W Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności. Zaprezentowano na niej dzieła pochodzące m.in. ze zbiorów watykańskich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież przyjął na audiencji profesorów i studentów z Uniwersytetu w Oksfordzie. Zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy i integralnej wizji człowieka. Dzięki temu, jak zapewni, łatwiej będzie im spotkać Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Leon XIV przypomniał też postać wielkiego profesora tej uczelni, a od niedawna doktora kościoła, Johna Henry'ego Newmana.
3: Pielgrzymi z Oksfordu, z którymi spotkał się Ojciec Święty, należą do Kolegium Oriel. To jedno z najstarszych kolegiów w Oksfordzie. Należał do niego m.in. święty John Henry Newman, absolwent i profesor Uniwersytetu w Oksfordzie. Członkowie kolegium przybyli do Rzymu w pielgrzymce, która wiedzie po śladach tego wielkiego konwertyty.
4: St. John Henry Newman stands as a shining example.
3: Stanowi on wspaniały przykład uczonego, który nie tylko w swoich dziełach, ale także w swoim życiu ukazał nierozerwalność wiary i rozumu. Ja także zachęcam was do odważnego poszukiwania prawdy i promowania integralnej wizji człowieka. Dzięki temu wasza praca może rzeczywiście ułatwić spotkanie z waszymi braćmi i siostrami, a zwłaszcza z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem.
2: Kolegium Oriel obchodzi w tym roku 700-lecie istnienia. Papież przypomniał, że korzenie tej instytucji są katolickie, a jego patronką jest Najświętsza Maryja Panna. Leon XIV mianował nowego biskupa.

0: miejsca w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
1: Wiadomości ze świata.
0: W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na nasze czasy. Z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka pokazano na niej arcydzieła malarstwa pochodzące między innymi ze zbiorów watykańskich. Muzeum w Siedlcach posiada jedyny w Polsce obraz El Greca, Ekstaza świętego

0: na silny związek między Franciszkiem i Panem Jezusem. Nie można zrozumieć Franciszka bez Chrystusa, a Franciszek pomaga nam lepiej zrozumieć, kim jest Chrystus i jak mamy Go naśladować.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

przy mnóstwie trosk moich, we wnętrzu moim Twoje pociechy napełniły duszę moją wonnością. Psalm 94:19. Myśli, o których tu jest mowa, to właściwie troski i zmartwienia. Któż ich nie zna? Owych myśli pełnych zatroskania, które powstają w sercu człowieka i ciążą na nim jak przygniatający ciężar. Częstokroć są to pytania, co się stanie, co z tego wyniknie dalej. Kto wie, jak one powstają? Nie można temu zapobiec. Kto może się temu oprzeć? Zjawiają się nagle, a często są tak liczne, podobnie jak to było u psalmisty. Wiele jest powodów na tym świecie pełnym łez, cierpień, chorób, biedy, nędzy, śmierci i smutku, które mogą spowodować w sercu przygnębiające myśli. Cóż może być lepszego, jak odbieranie pocieszenia? Nie od ludzi jednak, lecz od Boga, Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy. Czy nie dał On w swym Słowie bardzo wiele pocieszających obietnic i zachęcających zapewnień, które mogą naszą duszę napełnić radością? Tak powinno być. Może być i u nas, jak czytamy w Psalmie 119, wierszu 50. To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja ożywiła mnie. Czego koniecznie potrzebujemy w dniach niedoli, trosk i zmartwień, to zajmowanie się naszego serca Bogiem, spoczywanie w Jego pokoju, chociaż wokół nas wszystko jest w niepokoju. Jeśli jesteśmy w bliskości Jego serca, wtedy On może nam darować swe pocieszenie, które napełni nas radością i pokojem. I chociaż nie zmieniły się radykalnie okoliczności, które są powodem naszego zatroskania, jednak On sam, Bóg pokoju, uczyni nasze serca ufnymi i szczęśliwymi.

Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Pierwsza księga Mojżeszowa, 16:8. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Wybierz przeto życie, abyś żył. Piąta księga Mojżeszowa, rozdział 30, wersety 15 i 19. Czy nasze życie ma cel? Pytanie postawione w tytule posiada dwa aspekty. Każdy z nich ma wielkie znaczenie dla naszego życia. Po pierwsze, dokąd zmierzam? Jaki jest sens i cel mojego życia? Na jakiej przystani zakotwiczam moją łódź? Czy istnieje w ogóle jakaś przystań? Co by było, gdyby w tej pozornie bezpiecznej przystani czyhało niebezpieczeństwo, które spowoduje, że łódź mego życia ulegnie rozbiciu? Każdy podróżnik, który kontynuuje podróż, nie mając najmniejszego pojęcia o celu swojej drogi, postępuje bardzo lekkomyślnie. A jednak takie zachowanie charakteryzuje większość ludzi. Czy może także i ciebie? Po drugie, czy ktoś kieruje moim życiem? Być może powiesz wraz z pewnym angielskim poetą: ja sam jestem panem mojego losu, kapitanem mojego życia. Zastanów się jednak nad tym, czy jesteś dobrym kapitanem, panem swoich zachowań i reakcji, mądrym w podejmowaniu decyzji i urzeczywistnianiu swoich celów. Czy szanujesz Boże przykazania? Każdy prawdziwie wierzący chrześcijanin ma obydwa te pytania, może odpowiedzieć: Jezus jest moim celem. Jezus jest moim Panem. Człowiek taki wie, dokąd zmierza oraz komu powierzył ster swojego życia. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, a jaki jest cel twojego życia? Czy zmierzasz ku nieszczęściu, byle jak najdalej od swojego Stwórcy, czy do nieba, oddając ster w Boże ręce? Niemen. Znany czy nieznany?

0: Lubię dom. Jak ptak, który wraca do gniazda. Czasem zdarza mi się nawet zrobić śniadanie córkom. Chociaż nie uczestniczę w sensie bywania w kuchni i proponowania jakichkolwiek kuchennych dań, ponieważ ja jestem ścisły wegetarianin, no i przyrządzam owszem pożywienie, ale no nie za wiele.
1: Dość mam zaprzątniętą głowę, kiedy już idę spać, co będę robić następnego dnia. I troszkę takie majaczenia czasem nocne nawet miałam na ten temat, ale już się budzę jak skowronek. No i przystępuję do obejścia. Podlewam kwiatki. Później albo przystępuję do pisania, albo do układania jakichś wideogramów swoich, albo do grania, albo do stolarzenia.
0: Naprawdę robię to, co lubię. Trzeba na nowo właściwie. Tak bym powiedział, czerpać przede wszystkim miłość do pejzażu, do miejsca. Jak żyć? Żyć pięknie, godnie, na własnych poletkach. Młodzież namawiam, żeby kochać swoje miejsce i przejmować po swoich rodzicach gospodarstwa i pracować. I śpiewać pieśni ludowe.

są i dziś oni, co zwykli deptać każde ziarnko ziemi i szczyblo niewinne. Więc powiem ci, najmilsza, tylko tyle, że dzieci naszych rączki różane, gdy obłapiają twoje młode kolana, a ty miłością i całą macierzyństwa mocą nie ochraniasz.

0: był.
1: Wtedy go demony prosiły, mówiąc: jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń. I rzekł im: idźcie. A one wyszedłszy weszły w świnie. I oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. To z Ewangelii według świętego Mateusza 8, 31-32. Pewna dziewczyna zajmowała się w przeszłości ezoteryką. Miała przy tym budzące grozy wspomnienia, od których do dzisiaj nie potrafiła się uwolnić. Zdała sobie sprawę z tego, że złe moce naprawdę istnieją i że nie należy z nimi igrać. Niemniej jednak nie bardzo chciała wierzyć, że za tym wszystkim stoi nikt inny, jak sam diabeł. Nie wiedzielibyśmy na ten temat nic pewnego, gdyby nie fakt, że Biblia mówi o nim w wielu miejscach. On jest Bogiem świata tego. 2 Koryntian 4:4. Oznacza to, że ludzie są mu posłuszni i czczą go, czy chcą, czy nie. Służy mu ponadto wiele upadłych aniołów, które Słowo Boże nazywa demonami. Gdy Jezus Chrystus był na ziemi, często miał z demonami do czynienia. Zacytowane następnie wersety opisują nam właśnie spotkanie Pana Jezusa z takimi złymi duchami. Dwóch mężczyzn było ciężko opętanych. Przez to ci pożałowania godni ludzie stali się nieobliczalni i niebezpieczni dla całego otoczenia. Demony potrafią mówić. Zadziwiające jest to, że w tym, który stał przed nimi, rozpoznały Syna Bożego. W świecie niewidzialnym, w przeciwieństwie do naszego, nie ma bowiem żadnych iluzji. Jednym krótkim rozkazem Jezus Chrystus wypędził te demony i pozwolił im wstąpić w świnie, które pod ich wpływem rzuciły się do morza. Demony są przerażającą, lecz prawdziwą rzeczywistością. Ale Jezus Chrystus, Syn Boży, ma moc nad szatanem i jego sługami. Tylko On potrafi uwolnić człowieka od ich zniewalającego wpływu. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w ten czy inny sposób zmuszani są przez diabła do czynienia jego woli. Nie łudźmy się. Dotyczy to nie tylko tych, którzy w szczególny sposób dali się szatanowi zniewolić, lecz każdego człowieka, który nie został jeszcze wyswobodzony z niewoli grzechu przez wielkiego Zbawiciela grzeszników, Jezusa Chrystusa. Prowadzący audycję Piotr Starzyński żegna się już z Wami. Do następnego tygodnia. Serdecznie zapraszam.

0: Wcześniej odmówiono też rejestracji Komitetowej Samoobrony, a w zestawieniach wciąż brakuje dwóch innych.
1: Radio Emaus.
0: Przypomnijmy, wybory w Rokietnicy zarządzono po odejściu dotychczasowego wójta Bartosza.
1: Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Poznań. Akademia Muzyczna podpisała umowę z wykonawcą, który wybuduje w tamtym miejscu nową scenę uczelni. Według nieoficjalnych informacji teren ma zostać przekazany jeszcze dziś. W przyszłym tygodniu natomiast zostanie ogrodzony. Rozbiórka musi zakończyć się w ciągu 6 miesięcy. Obecnie trwają starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Zadeklarowany termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony. Zgodnie z harmonogramem nowy budynek Akademii Muzycznej przy ulicy Grunwaldzkiej ma być gotowy do 2030 roku.
1: Informacje z Wielkopolski.
0: Mieszkańcy Kleczewa są podzieleni w sprawie referendum o likwidacji szkół na terenie gminy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w najbliższych latach trzeba będzie wygasić nawet 3 z 5 placówek. Władze gminy organizują spotkania, aby poznać opinię mieszkańców i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Burmistrz proponuje lokalne referendum w tej sprawie. Mieszkańcy są jednak podzieleni w sprawie tego pomysłu.
2: Referendum super, każdy może się wypowiedzieć, ale czy to jest w porządku, żeby o naszej szkole decydowały osoby, które obecnie nie mają dzieci, w ogóle nie są zainteresowane?
3: Wiadomo, że nikt nie chce szkoły swojej zamknąć, każdy ma jakieś swoje racje. Chodziła tam babcia, mama, no wiadomo, to jest blisko serca, prawda?
4: Referendum, pani zdaniem, dobry ruch?
5: Oczywiście, że tak, ze względu na to, że można poznać opinię wszystkich.
0: Zapowiadane referendum może się odbyć jesienią tego roku lub wiosną przyszłego roku. Stopniowe wygaszenie szkół w gminie Kleczew może się rozpocząć za 2 lata. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podczas głosowania uzyskał 226 głosów. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski nie dostał wystarczającego poparcia. Przed głosowaniem opozycja zarzucała rządzącym chęć upolityczniania Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniano też zapisy ustawy, którą były prezydent Andrzej Duda skierował do oceny Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem. Był tam zapis mówiący o 4-letniej karencji między pełnioną funkcją kandydata a zasiadaniem w Trybunale. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec zapewnia, że Maciej Berek to fachowiec, nie polityk.
6: Maciej Berek nigdy nie był partyjnym politykiem. On był owszem członkiem rządu, ale w przeszłości Trybunału Konstytucyjnego byli sędziowie Trybunału, którzy wybierali, byli z rządu, byli ministrami, trafiali do Trybunału i cieszyli się ogromnym autorytetem. I nikt nie kwestionował ich rozstrzygnięć ani z jednej, ani z drugiej, ani z trzeciej strony sceny politycznej.
0: Przeciwko kandydaturze Macieja Berka zagłosowało PiS, Rozwój Plus i Konfederacja. Przeciwko byli też niektórzy politycy koalicji rządzącej. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest konieczny, ponieważ 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 26. Po południu w przeddzień wyścigów przeprowadzono konie i wóz Idelima do miasta i umieszczono je w pobliżu cyrku pod baczną strażą ludzi szejka. Korzystając ze sposobności, zwinął Idelim tabor i wysłał go ze wszystkim, co do niego należało – ludźmi, końmi, wielbłądami i wszelkimi sprzętami w głąb pustyni. Ludzie wzdłuż drogi śmiali się, patrząc na ten różnobarwny pochód. Ale Ilderim, zwykle drażliwy, tym razem zachowywał dziwny spokój. Jeśli, jak mógł słusznie mniemać, śledzą go szpiegowie Messali, to szydercze śmiechy tłumu nie mogły go ziębić ani parzyć. Jutro będzie już od nich daleko. Dopóki człowiek jest przedmiotem szyderstwa, nigdy pewnym siebie być nie może. Wiedział o tym dobrze ostrożny Arab. W tej chwili nie miał domu, ale za 12 godzin nikt, najszybszy nawet koń ani wielbłąd, nie dogoni tego, który jest panem pustyni i mieni ją swą własnością. Tak Ben Hur jak Ilderim wiedzieli dobrze, że Messala jest wrogiem groźnym. Nie lekceważyli go też bynajmniej, na razie jednak byli pewni, że do wyścigów nic się nie zmieni. Jeśli, czego się spodziewali, Ben Hur odniesie zwycięstwo, wtedy biada im. Messala użyje wszelkiego wpływu, aby im szkodzić, choćby na własną rękę bez pomocy Gratusa. Jako ludzie roztropni i przebiegli, zwrócili na wroga baczną uwagę, ułożyli plan postępowania i byli pewni, że unikną niebezpieczeństwa. Dlatego jechali w dobrym usposobieniu i pewni jutrzejszego powodzenia. W drodze spotkali Mellucha, który ich oczekiwał. Wierny sługa Simonidesa niczym nie zdradził, iż wie cokolwiek o związku Ben Hura z kupcem, a tym bardziej, że wie lub się domyśla ich stosunku do Ilderima. Po zwykłych powitaniach wyjął kartkę pergaminu i podał ją szejkowi, mówiąc: oto ogłoszenie dotyczące porządku wyścigów i igrzysk. Są tam wymienione twoje konie oraz porządek, w jakim będą występować woźnice. Nie pozostaje mi nic, jak życzyć ci zwycięstwa. Po tych słowach zwrócił się do Ben Hura i rzekł: i tobie, synu Ariusza, składam życzenia. Nic już nie przeszkadza spotkaniu się twemu z Messalą, bo wszystko, co dotyczy wyścigów, jest już załatwione. Mam co do tego uroczyste zapewnienie zarządcy wyścigów. Dziękuję ci, Malluchu, odparł Ben Hur. Malluch mówił dalej: barwę masz białą, Messala zaś wystąpi w szkarłacie i złocie. Przyznasz, że ta różnica podniesie jeszcze wrażenie. Barwy już ogłoszone. Chłopcy roznoszą wstęgi po ulicach, a jutro wszyscy Arabowie i Żydzi przywdzieją je i ujrzysz galerie cyrku mniej więcej w równych częściach przybrane w biel i szkarłat. Na galeriach być może, ale nie na scenie głównej ponad Porta Pompae będzie inaczej. To pewna, że tam przeważać będzie szkarłat i złoto, ale gdy zwyciężymy... Na samą myśl zaśmiał się Malluch i mówił dalej: gdy zwyciężymy, dygnitarze drżeć będą. No, a co zakłady? Na nich chyba źle wyjdą, bo gardzą wszystkim, co nie rzymskie. Będą stawiać 2, 3 i 5 razy na Messalę jako na Rzymianina. Zniżając głos, dodał: nie przystoi Żydowi, co uczęszcza do świątyni, ma w niej pewne znaczenie, w ten sposób obracać pieniędzmi, ale powiem ci w zaufaniu, że mam przyjaciela, który zasiądzie zaraz za krzesłem konsula i zajmie się przyjmowaniem zakładów po 3, 5, 10 przeciw jednemu, stosownie do tego, jak ich ogarniać będzie zapał i roznamiętnienie. Dałem mu w tym celu 600 cyklów. Malluchu, zapomniałeś jeszcze o czymś, zauważył Ben Hur. Rzymianin będzie się zakładał tylko na rzymską monetę. Dlatego idź, odszukaj swego przyjaciela, daj mu sesterców, ile zechcesz, ale z zastrzeżeniem, ażeby przyjmował zakłady tylko z Messalą i jego stronnikami pod hasłem 4 Ilderima przeciw Messali. Maluch rozmyślał chwilę, a potem rzekł: słusznie, zwróci to uwagę na ciebie. Tego właśnie pragnę, maluchu. Rozumiem, rozumiem. Tak, maluchu, jeśli mi chcesz usłużyć, to staraj się zwrócić uwagę ogółu na mnie i na Messalę. Maluch odparł prędko: wiem, co zrobić. Więc czyń. Będziemy ofiarowywali nadzwyczajne zakłady, a jeśli je przyjmą, tym lepiej. Czyż nie mam się starać odebrać zabrane mi mienie? Mówił Ben-Hur jakby do siebie. Może nie nadarzy się inna sposobność. A zresztą, gdybym mógł zgnieść nie tylko dumę, ale i szczęście wroga, ojciec nasz Jakub nie poczytałby mi tego za złe. Więc niech tak będzie, maluchu, a nie zatrzymuj się na sestercach. Niech stawiają i talenty. Jeśli się znajdzie ktokolwiek, co się odważy na tak wielką sumę, 5, 10, 20 talentów, a nawet 50, gdyby stawiającym był Messala. To zbyt wielka suma i musiałbym mieć zapewnienie. Będziesz je miał. Idź do Simonidesa i powiedz mu, że życzę sobie, aby to załatwił. Powiedz mu także, że postanowiłem zgubić mego nieprzyjaciela. Nie chcę więc ominąć tak dobrej sposobności, jaka się właśnie nadarza. Będę próbował. Po naszej stronie niechaj będzie Bóg ojców naszych. Idź, zacny maluchu, nie pozwól ujść sposobności. Maluch pożegnał Ben-Hura i szybko odjechał. A za chwilę wrócił i rzekł: przepraszam, o mało nie zapomniałem jeszcze jednego. Nie mogłem sam dostać się do wozu Messali, ale wręczył mnie kto inny i twierdzi, że oś jego kół jest wyższa o szerokość dłoni od twojej. O szerokość dłoni to dużo, krzyknął Ben-Hur z radością, a potem pochylił się ku Maluchowi, mówiąc: jak jesteś synem Judy i wiernym swej wierze, zdobądź sobie miejsce na galerii tuż przy bramie triumfalnej, w pobliżu balkonu nad kolumnadą i patrz dobrze. Gdy będziemy tamtędy przejeżdżać, patrz dobrze, bo jeśli mi się uda, wolę zmilczeć, tylko bądź tam i patrz dobrze. W tej samej chwili zawołał Ilderim: ha, na wielkość Boga, co to znaczy? I zbliżył się do Ben-Hura z palcem na ostatnim wierszu ogłoszenia. Czytajże, rzekł Ben-Hur. Nie, czytaj sam. Ben-Hur wziął kartę podpisaną przez prefekta prowincji, który urządzał igrzyska. Pismo to zastępowało dzisiejsze programy i podawało szczegóły rozmaitych rozgrywek, które miały poprzedzić igrzyska, po czym następował program wyścigów. Zaczynał się on upewnieniem zwolenników tego sportu, że ujrzą coś, czego jeszcze nigdy nie widziano w Antiochii, a mianowicie walkę orestańską. Miasto urządzało widowisko na cześć konsula, a nagrodę stanowiło 100 tysięcy sesterców i wieniec laurowy. Potem następowały szczegóły. Tylko 6 czwórek mogło się ubiegać, a dla większego efektu miały razem wystąpić. Na końcu był spis zaprzęgów. Pierwszy. Zaprzęg Lizippa, Korentczyka. 2 szpaki, 1 kasztanowaty, 2 kary. Rumaki te biegały w Aleksandrii ostatniego roku, potem w Koryncie, gdzie zwyciężyły. Woźnica sam Lizippus, barwa żółta. Zaprzęg Messali z Rzymu. 2 siwe, 2 kare konie biegały i zwyciężyły ostatniego roku w cyrku Maximusa. Woźnica Messala, barwa szkarłat ze złotem. Zaprzęg Kleantesa, Ateńczyka. 3 siwe konie, 1 gniady. Zwyciężyły przed rokiem w Bizancjum. Woźnicą Kleantes, barwa zielona. Zaprzęg Diceusa z Bizancjum. 2 kare konie, 1 siwy i 1 kasztan zwyciężyły tego roku w Bizancjum. Woźnica Diceus, barwa czarna. Zaprzęg Admetusa, Sydończyka. Wszystkie konie siwe. 3-krotnie zwyciężył w Cezarei. Woźnica Admetus, barwa niebieska. Zaprzęg Ilderima, szejka pustyni. Kasztanowaty biega po raz pierwszy. Woźnicą Ben-Hur, Żyd. Dlaczego to imię zamiast Ariusza? Ben-Hur podniósł oczy na Ilderima, bo zrozumiał jego poprzedni wykrzyknik. Obaj przyszli do wniosku, że była w tym ręka Messali. Z zapadającym nad Antiochią zmierzchem rozlały się wzdłuż kolumnady Heroda niezliczone tłumy składające się z wszystkich narodowości świata. Rozmaitość strojów i języka, którą się ten tłum odznaczał, nie była właściwością tylko Antiochii. Przeciwnie, stanowiła ona raczej charakterystyczną cechę całego Cesarstwa Rzymskiego, bo ludy należące do niego, przenosząc się z miejsca na miejsce, zabierały z sobą stroje narodowe, obyczaje i swych bogów. Osiadły potem, gdzie im się podobało, wiodły interesy, budowały domy i ołtarze, żyjąc u siebie jak w ojczystych stronach. Jedna przecież właściwość uderzyć musiała każdego, kto owej nocy przebiegał ulicę Antiochii. Prawie każdy wśród tłumu przybrany był w barwę jednego z woźniców, którzy mieli wystąpić w cyrku. Czy były to szarfy, czy jakieś inne odznaki, jak wstążka lub pióro, zawsze ich barwa oznaczała sympatię dla woźnicy, który obrał sobie tę barwę. I tak zielone mieli przyjaciele Kleantesa Ateńczyka, czarne stronnicy woźnicy z Bizancjum. Od razu można było spostrzec, że barwy zielona, biała i szkarłat ze złotem przeważały. Najciekawszym dla nas punktem jest w tej chwili pałac na wyspie, to też tam się udamy. W znanej nam już sali zebrały się prawie te same osoby, co poprzednio w czasie nocnej orgii. Na dywanie leżą jak wówczas śpiący młodzieńcy i ich suknie, a od stołów słychać stukot kości. Większość chodzi bez celu, ziewając nerwowo i wymieniając obojętne uwagi. Czy jutro będzie pięknie? Czy przygotowania do wyścigów skończone? Czy prawa cyrkowe w Antiochii różnią się czym od rzymskich? Prawdę mówiąc, młodzieńcy dosyć się już napracowali. Gdybyśmy mogli przejrzeć ich tabliczki, ujrzelibyśmy, że są zapełnione zapiskami zakładów na wszelkie igrzyska. Na gonitwy piesze, mocowanie się, boksowaniem, słowem wszystko z wyjątkiem wyścigów wozowych. Dlaczegoż to? Oto, czy uwierzysz czytelniku, nie ma nikogo, kto by choć denara chciał postawić przeciw Messali. Towarzystwo znajdujące się w sali nosiło tylko jego barwę. Nikt nie myślał, aby Messala mógł przegrać. Alboż nie jest niezrównany we wszelkich ćwiczeniach, alboż nie przeszedł cesarskiej szkoły. Czyż konie jego nie zwyciężyły w cyrku Maximusa, a potem czyż nie jest prawdziwym Rzymianinem? W rogu dywanu leży wygodnie Messala. Wokół niego siedzą lub stoją jego wielbiciele, zabawiając go pytaniami. Naturalnie jeden jest tylko przedmiot rozmowy. Właśnie wchodzą Druzus i Cecyliusz. Ha! Woła pierwszy, rzucając się na dywan u stóp Messali. Na Bachusa, a Tom się zmęczył. Skądże przybywasz? Chodziłem po mieście, sam nie wiem jak długo. Mówię ci, że płyną tłumy ludzi nigdy dotąd niewidziane. Cały świat zobaczymy jutro w cyrku. Messala wybuchnął pogardliwym śmiechem. Głupcy, nie widzieli nigdy igrzysk cyrkowych urządzanych przez Cezara, więc nęcą ich tutejsze. Cóżeś widział i słyszał więcej, Druzusie? Nic? Jak to? Czyż byś zapomniał? Rzekł Cecyliusz. Co? Pytał Druzus. O pochodzie białych. Masz słuszność, zapomniałem. Zawołał Druzus, podnosząc głos. Wielkie dziwo, spotkaliśmy oddział białych z chorągią. Jakie to śmieszne. No i co? Mówże dalej, okrutny Druzusie, nalegał Messala. Ależ to szumowiny pustyni, Messalo, to nędzarze. Ci, co jedzą flaki na podwórzu Jakubowej świątyni w Jerozolimie. Cóż oni nas mogą obchodzić? Druzus lęka się być wyśmianym, rzekł Cecyliusz, ale ja się nie boję, Messalo. Mówże więc. A więc zatrzymaliśmy oddział i ofiarowaliśmy im zakład, przerwał Druzus. I wyobraź sobie, że jeden z tłumu z taką chudą twarzą, że skóry z niej nie starczyłoby na przynętę, którą się wabi karpie, oświadczył, że przyjmie zakład. Wyciągnąłem tabliczkę i spytałem, na kogóż chcesz się zakładać? Odpowiedział, na Ben-Hura Żyda. Na to mu rzekłem, o ile się zakładamy? Odpowiedział, ale daruj, Messalo, nie mogę mówić od śmiechu. Na pioruny. Messala spojrzał na Cecyliusza. Dawaj sykla, rzekł towarzysz Druzusa. Sykla, sykla. Sala zabrzmiała pogardliwym śmiechem. Cóż uczynił Druzus? Zapytał Messala. Nagle w pobliżu drzwi wchodowych dał się słyszeć jakiś hałas. Wszyscy spojrzeli w ową stronę, wskutek czego Cecyliusz zatrzymał się na chwilę, a potem rzekł. Szlachetny Druzus wyciągnął tabliczkę i przyjął zakład. Biały, biały, niech wejdzie, tędy, tędy.
2: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przychodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.
2: Prawo jest dla człowieka, nie człowiek dla prawa. Jezus przypomina, że w centrum działań powinna być troska o życie i o drugiego człowieka, a nie tylko przestrzeganie przepisów. Łatwo zagubić się w formalizmach i zapomnieć, że liczy się miłosierdzie oraz realna pomoc. Szabat to czas odpoczynku, ale przede wszystkim czas bycia dla Boga i bliskich. To przypomnienie, by nie pozwolić, aby nawet ważne zasady przysłoniły człowieka. Pomyśl, czy zdarza mi się tak bronić zasad, że zapominam o człowieku, którego dotyczą?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.